0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyku.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: jest Melodio.
1: Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Melo Radio Podcast.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegnę.

kawałek do reklamy. Meloradio Wrocław.

0: miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Podróże koleją po Dolnym Śląsku, te codzienne i te weekendowe. To jest coś, z czego korzysta naprawdę sporo osób i o tym sobie teraz porozmawiamy.
3: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
2: Dobra wiadomość jest taka, że teraz pociągiem z Wrocławia do Kłodzka można już dojechać nawet w niecałą godzinę, kiedy 2 lata temu taka podróż trwała 1 godzina i 40 minut. Czas podróży skrócił się dzięki pracom wykonanym na tej linii, tłumaczy członek zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Michał Gil.
4: Przede wszystkim prace wyglądają w ten sposób, że nie wymieniamy dla wymieniania i nie remontujemy tylko po to, żeby coś było nowe. Tylko sprawdzamy, jak biorąc pod uwagę ukształtowanie toru, bo tory są im bardziej w góry, tym bardziej powyginane, tym bardziej kręte, ile można maksymalnie jechać, bo to zależy od wielu czynników. Zależy od stanu toru, zależy od promienia łuku, zależy od tego, na jaką prędkość zbudowano sieć trakcyjną, zależy również od tego, na jaką prędkość zbudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. I te wszystkie elementy analizujemy, patrzymy przede wszystkim na to, ile można z toru wycisnąć, patrzymy, czy pozostałe elementy są do tego dostosowane i wykonujemy prace wielobranżowe w każdej z tych branż, tak, żeby można było jeździć. Dużo także daje utrzymanie właściwe, czyli przeglądy sieci trakcyjnej, tak, żeby ona się nie psuła, nie dochodziło do zerwań i przeszkód, tak, żeby ten transport kolejowy był niezawodny. Także te prace są w każdej branży, wychodzimy, szyjemy na miarę, patrzymy, co możemy zrobić i robimy po to, żeby uzyskać efekt. Jeśli jest most, który kosztuje duże pieniądze i można po nim jeździć, bo i tak szybciej nie pojedziemy, to nie będziemy go przebudowali tylko po to, żeby był nowy. Pomyślimy, jak go przebudować tak, żeby pojechać szybciej.
2: Kolej na Dolnym Śląsku przyspiesza w znacznej mierze dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Na inwestycje kolejowe w naszym regionie w ciągu ostatnich 2 lat poszło ponad 700 milionów złotych z unijnej kasy.
5: Bez pomocy unijnej z całą pewnością Koleje Dolnośląskie w tak błyskawicznym, szybkim, dynamicznym tempie nie mogłyby się rozwijać. Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskiej. Unia partycypuje w zakresie 85% jeżeli chodzi o dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych.
2: Proszę powiedzieć, jak jest w tej chwili właśnie, jeśli chodzi o zakup nowych pociągów? Co jest planowane, co jest w trakcie?
5: No myślę, że takim najważniejszym elementem dzisiaj oczywiście poza dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ELF2, model ELF2 o numerze seryjnym 69, to myślę, że ważniejsze z punktu widzenia potrzeb Dolnoślązaków i także potrzeb nas jako przewoźnika jest fakt, że jesteśmy również w trakcie zakupu pojazdów spalinowych. Jak wiemy, mamy na Dolnym Śląsku bardzo dużo linii, również niezelektryfikowanych, które możemy obsługiwać jedynie pojazdami spalinowymi i są to pierwsze zakupy. Tych pojazdów jeszcze nie ma. One są w trakcie produkcji. Jeden z nich jest obecnie testowany na torze w Żmigrodzie, ale trafią na dolnośląskie tory już w przyszłym roku i na pewno wpłyną znacznie na poprawę obsługi ruchu pasażerskiego na liniach spalinowych, tam gdzie nie ma trakcji elektrycznej.
2: Te linie to na przykład, to są te górskie?
5: Te linie to na przykład słynna magistrala podsudecka, o której konieczności elektryfikacji mówi się od długiego czasu i być może to się uda, bo są też sygnały od zarządcy infrastruktury, że takie plany być może się ziszczą. My też bardzo na to liczymy, bo na Dolnym Śląsku mamy bardzo gęstą sieć połączeń kolejowych. Mamy tutaj 10% praktycznie całej infrastruktury kolejowej w Polsce, więc te potrzeby są wciąż większe i większe. a elektryfikacja linii na Dolnym Śląsku, tych dotychczas jeszcze będących niezelektryfikowanymi, na pewno pomogłaby w usprawnieniu tego ruchu pasażerskiego na co dzień.
2: Proszę powiedzieć coś więcej o Elfie 2.
5: No Elf 2 to jest nasza chyba duma największa, bo jesteśmy jako Koleje Dolnośląskie właścicielem największej floty Elfów 2 w Polsce. To jest pojazd pięcioczłonowy, elektryczny zespół trakcyjny, przystosowany do obsługi ruchu pasażerskiego. Na pokład możemy przyjąć 250 osób, tyle jest miejsc siedzących i drugie tyle miejsc stojących, a więc 500 osób de facto jest możliwych do przyjęcia na pokład jednorazowo. No i te pociągi obsługują zarówno ruch aglomeracyjny, jak i połączenia międzymiastowe, międzypowiatowe właściwie na całym Dolnym Śląsku. Elf 2 to pojazd od polskiego producenta, z Pesy Bydgoszcz, bardzo nowoczesny pojazd z wieloma udogodnieniami dla pasażerów. Myślę, że Dolnoślązacy już doskonale te jednostki znają, bo jeżdżą nimi na co dzień już od dłuższego czasu, więc jesteśmy w trakcie wciąż dostaw i przyjeżdżają kolejne tego typu pojazdy na Dolny Śląsk.
6: Barbara Kulewicz, wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Przede wszystkim jest szybki, posiadamy klimatyzację, posiadamy dostęp do Wi-Fi, posiadamy też gniazdka, które są dzisiaj bardzo ważne. Szybki, nowoczesny tabor, który zakupiony został przez Koleje Dolnośląskie z dofinansowaniem w wysokości 70% z KPO. Koleje Dolnośląskie w październiku 2025 roku otrzymały dofinansowanie na zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dofinansowanie to było w wysokości 70,42% na łączną kwotę około 618 milionów. Dofinansowanie te było podzielone na 3 projekty. Pierwszy projekt 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych na kwotę 309 milionów. Pozostałe 4 i 6, czyli projekt na 4 sztuki opiewał w wysokości 120 milionów. No i obecny na kwotę 185 milionów. To jest ogólny koszt w granicach 43 milionów za jedną sztukę.
2: Te elektryczne zespoły trakcyjne, które jak rozumiem przyspieszają przejazdy pociągów, one są na trasie Wrocław-Kłodzko, gdzie jeszcze?
6: My tymi elektrycznymi zespołami w ogóle nasze są wykorzystywane na liniach zelektryfikowanych. Tak, jeżeli Koleje Dolnośląskie w ogóle posiadają do końca 2026 roku będą posiadały 108 w ogóle sztuk, jeśli chodzi o tabor. Nasz tabor dzieli się na 77, będziemy posiadać 77 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 25 spalinowych i 6 hybrydowych. I te nasze pociągi jeżdżą i kursują na trasach przeznaczonych i dedykowanych zgodnie z projektami, na które dostały dofinansowane.
2: Właśnie jeśli chodzi o te codzienne kursy, wakacje też są specyficznym okresem, które właśnie mijają, ale jak to jest z popularnością połączeń, które są najbardziej oblegane?
5: W czołówce najpopularniejszych połączeń na Dolnym Śląsku chyba nawet na topie wciąż jest relacja Legnica-Wrocław, Wrocław-Legnica w obu kierunkach, ale też Wrocław-Trzebnica, Wrocław-Wałbrzych, Wrocław-Jelenia Góra. To są te linie, na których bardzo często, właściwie najczęściej, każdego dnia podróżują pasażerowie. I na to obłożenie z całą pewnością wpływ mają codzienne dojazdy do szkoły czy do pracy. A w sezonie letnim, wiadomo, zwiększa się dodatkowo także ruch powodowany przez turystów, przez osoby przyjeżdżające na Dolny Śląsk w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i to też wpływa na zwiększenie tego ruchu, codziennego ruchu pasażerskiego, również w okresie wakacyjnym.
2: No właśnie, bo nie tylko latem Koleje Dolnośląskie jeżdżą też poza region.
5: No jeździmy, jesteśmy znani z tego, że lubimy ekspansję. Jeździmy jako jeden z nielicznych przewoźników w kraju, także za granicę mamy połączenia transgraniczne zarówno do Czech, jak i do Niemiec, a jeździmy także, obsługujemy ruch międzywojewódzki zarówno do Wielkopolski, jak i w Lubuskie. Od czerwca jeździmy na przykład do Leszna, a również na Wolszczyznę, więc to nas z całą pewnością wyróżnia jako przewoźnika regionalnego, a jednak mimo wszystko. Oczywiście jeszcze warto dodać o połączeniu słynnym już KD Premium Nadmorski, które to połączenie realizujemy w sezonie wakacyjnym właśnie nad Bałtyk. I cieszy się to połączenie bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, popularnością wśród pasażerów. W tym sezonie kilka razy musieliśmy zadysponować skład podwójny, a więc to były dwa elfy i 1000 osób maksymalnie na pokładzie. Wszystkie bilety zawsze były sprzedawane praktycznie do zera, więc tutaj myślę, że jesteśmy również pod tym kątem atrakcyjni, bo szukamy rozwiązań nieco ponadstandardowych, aniżeli tylko obsługę codziennego ruchu lokalnego czy nawet regionalnego.
2: Które linie na Dolnym Śląsku są teraz remontowane albo wkrótce idą do remontu? Teraz będzie właśnie o inwestycjach prowadzonych u nas przez głównego zarządcę torów kolejowych w Polsce, czyli państwową spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Są to linie z Wrocławia w kierunku Kłodzka, są to linie z Wrocławia w kierunku Głogowa, czyli Nadodrzanka tak zwana. Jest to linia 143, odcinki pomiędzy Oleśnicą a Lublińcem. Jest to także linia 355 pomiędzy Oleśnicą w kierunku na Ostrów Wielkopolski, do granicy województwa Dolnośląskiego z Wielkopolskim i dalej, co z kolei skraca czas przejazdu w kierunku Warszawy. Michał Gil, członek zarządu Polskie Linie Kolejowe. One są realizowane, one się kończą, one już przynoszą wymierny efekt. Także pociągi będą dzięki temu mogły wrócić na trasę, z trasy okrężnej przez Krotoszyn na trasę przez Twardogórę, dzięki czemu będą jechały krócej. Wymiernym efektem tej inwestycji jest to, że pociąg mógł dzisiaj przejechać w takim, a nie innym czasie przejazdu, czyli w czasie rekordowym, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy, i to jest czas, z którym te pociągi, mamy nadzieję, będzie ich jeszcze więcej jeździło, uruchomionych pociągów przez przewoźnika Koleje Dolnośląskie dzięki temu.
2: Szybciej będzie też z Wrocławia do Warszawy?
4: Tak, na trasie przez Łódź, natomiast nie będą to czasy rekordowe, bo tutaj do czasów najszybszych, rekordowych spotkamy się pewnie, jak nie ze mną, to z innym przedstawicielem spółki, ale spotkamy się z Polskimi Liniami Kolejowymi i z innymi przewoźnikami w momencie, gdy będą wdrożone, zakończone prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, ale tutaj również pracujemy pomiędzy Częstochową a Opolem, żeby, to już nie jest teren bezpośrednio województwa dolnośląskiego, ale jest, są to odcinki, które również rzutują na połączenia najszybsze, na najszybszej trasie, czyli Wrocław, Opole, Częstochowa, Centralna Magistrala Kolejowa, Warszawa. I tutaj również dzięki temu te efekty będą za jakiś czas widoczne. Natomiast jest to jeszcze kwestia dokończenia prac na Centralnej Magistrali Kolejowej, uruchomienia systemów odpowiedzialnych za łączność i bezpieczeństwo ruchu i zwiększenia prędkości do 250 km na godzinę.
2: A centralna to Warszawa, tak?
4: Warszawa to jest linia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem i pociągi jadą do Wrocławia przez jakieś około 2/3, czyli tej linii, czyli z Grodziska do za stacją Włoszczowa Północ, zjeżdżają na bok w kierunku Lublińca i dalej Opola.
2: A jeszcze chciałam zapytać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jakie są Państwa plany inwestycyjne?
4: Plany inwestycyjne to przede wszystkim czas dalszy. Czas, który nie zmaterializuje się tak szybko, jak dzięki sprawnym pracom w infrastrukturze. Głównym wyzwaniem jest Wrocławski Węzeł Kolejowy i doprojektowanie na podjazdach do węzła dodatkowych torów, wprowadzenie tak zwanego Y w węzeł, czyli tej linii docelowej szybkiej kolei prędkości wynikającej z budowy nowego połączenia między Wrocławiem a Warszawą, tego połączenia już kolei wysokich prędkości. Do tego trzeba węzeł dostosować i tutaj to jest jakby główny plan inwestycyjny dla całego serca transportu regionalnego, przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego.
2: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego Wrocław Główny, jeśli chodzi o liczbę wsiadających i wysiadających pasażerów, był w ubiegłym roku trzecią najpopularniejszą stacją w Polsce po Krakowie i Poznaniu.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy wiecie, ale Wrocław, miasto, w którym tych gryzoni jest niemało, ma pomnik szczura. I jest to rzeźba całkiem sporych rozmiarów, większych niż te, które te zwierzęta osiągają w naturze.
3: Ciekawostki o Wrocławiu.
2: Dlaczego pomnik powstał i dlaczego stanął z dala od centrum przy ulicy Ostrowskiego? O tym opowiedzą Wam inicjatorzy jego stworzenia.
7: Cześć, Gabriela Sorsa z tej strony.
8: I Kamil Godawski.
2: Jesteście studentami?
8: No już nie jesteśmy studentami,
7: jesteśmy pracownikami Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
2: Absolwentami psychologii.
8: Tak, tak, dokładnie.
7: Dokładnie.
2: I sprawcami pomnika szczura laboratoryjnego. Jaki jest ten pomnik? Jak wygląda? Jakich jest rozmiarów?
7: To więc możemy zdradzić, że nasz pomnik ma całe 1,71 m wzrostu. Jakich jest rozmiarów? No, wielkiego szczura.
8: Tak, no zdecydowanie. Bardzo nam zależało, żeby to nie był kolejny krasnal we Wrocławiu, tylko wyróżniał się też tym. Stoi na takim sześcianie i tak dumnie trzyma literę psi, która jest symbolem psychologii. I z tego powodu właśnie też postanowiliśmy go tam postawić.
2: Rzeczywiście duży szczur.
7: Tak, zależało nam na tym, żeby faktycznie odgrywał dużą rolę we Wrocławiu i że pokazywał, że te szczury istotnie wpłynęły na to, jak była kreowana psychologia, więc stąd taki duży rozmiar, że faktycznie nadać im odpowiedni hołd.
2: I on ma też tabliczkę, tak?
8: Tak, tak, tak. Jest tam napisane, że wszyscy psychologowie i osoby związane z uniwersytetem postawiły ten pomnik właśnie w celu upamiętnienia tej historii, tego co ze szczurami i co psychologia tak naprawdę ze szczurów wyciągnęła, mówiąc także brutalnie też.
7: Naszych marzeń psychologów i psycholożek wrocławskich.
2: Mhm. Jak to się stało, że w ogóle stwierdziliście, że chcecie, żeby taki pomnik był we Wrocławiu?
8: No to na początku historia z tym pomnikiem powstała, gdy na jednym ze spotkań jeszcze samorządu studenckiego usłyszeliśmy o pewnym marzeniu profesora Dolińskiego, który wspominał, że szczury tak wiele pokazały psychologii, tak wiele informacji na temat ludzkiego zachowania wiemy na podstawie badań, w których szczury były brutalnie wykorzystywane, to jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że warto byłoby ten pomnik szczura postawić. No i my tak trochę na początku żartami, trochę tak zastanawiając się, jak ten szczur miałby wyglądać, jaki miałby być, co miałby robić, zaczęliśmy w sumie go realizować przez konkurs studencki, bo to projekt szczura tak naprawdę wyszedł od studentów, od osób studiujących u nas na uczelni. Oni zaprojektowali, co ma być istotne dla tym szczurem. No i postanowiliśmy, wykorzystując także cudowne umiejętności artystki pani Doroty Hadrian z Bytomia, żeby właśnie stworzyła ten pomnik i postawiła go przed naszą uczelnią.
7: Tak, zależało nam to, żeby to była inicjatywa od studentów dla studentów. Stąd właśnie ten pomysł, żeby na każdym etapie właśnie zaangażować naszych kolegów, koleżanki, osoby z uczelni w to, żeby się angażowały i żebyśmy stworzyli coś, co jest taką naszą wizytówką i czymś dla nas, żeby właśnie to upamiętniało to poświęcenie zwierząt w imię nauki.
2: Wspomniałeś konkurs, czyli to było jakoś finansowane w konkursie? Czy zbieraliście pieniądze na ten pomnik?
7: Nie zbieraliśmy pieniędzy. Zawsze jest tak, że samorządy studenckie mają swoje budżety, więc zostało to zrealizowane właśnie z budżetu samorządu studenckiego naszej uczelni. Natomiast konkurs był bezpłatny. W ramach konkursu można było wygrać takie gadżety, które kupiliśmy właśnie w ramach naszego budżetu, jak torby, jak też koszulki, ponieważ graficy z naszej uczelni, graficzki, uczniowie, studenci stworzyli nam całą wizualizację i też projekty do tego, jak chcemy to promować w social mediach.
2: Powszechnie jest, myślę, wiadome, że różne rzeczy testowane są na zwierzętach, w tym na szczurach, na przykład kosmetyki i tak dalej. A jeśli chodzi o te testy związane z psychologią, jak te zwierzęta były wykorzystywane, jakieś przykłady i dlaczego właśnie w opresyjny sposób były traktowane?
8: Myślę, że taki, patrząc na to, co te badania związane ze szczurami najbardziej pokazały, to był taki badacz Porsold, który badał leki antydepresyjne na szczurach. I on uznał, że jeżeli będzie wrzucał szczury do wiadra z wodą i dawał im takie lub inne leki, to czas, w jakim, jak szczury będą, jak długo będą walczyły o to życie, oznacza, jak skuteczny jest ten lek. No i jeżeli szczury coraz dłużej walczyły o to życie, miały coraz więcej energii na to życie, no to oznaczało skuteczność leku. Ostatecznie później, po wielu latach, gdy zwracało się uwagę na to, jak rzeczywiste to te badania pokazywały, no to okazywało się, że zbytnio nie ma to żadnego związku. To może być związane z energią szczura, z tym, ile on się najadł, jak bardzo ma swoje doświadczenie w wodzie i tak dalej. To była chyba taka metoda, która była bardzo brutalna dla tych zwierząt, no ale uznawana za skuteczną w tamtych czasach.
7: Myślę, że też warto wspomnieć o badaniach Kurta Richtera z lat 50. ubiegłego wieku, które jest jednym z najbardziej popularnych badań i dotyczy nadziei. A Kamil, myślę, że najlepiej to opowie, jak wyglądało to badanie.
8: Tak, tam z tym jest takie bardzo słynne powiedzenie w ramach tego badania, że Kurt Richter wkładał szczury do jednej beczki z wodą, takiej prawie wypełnionej wodą, no i czekał, jak długo one tam w ogóle będą w stanie przeżyć. No i w bardzo wielu grupach one przeżywały około 15 minut. Jednak w drugiej grupie eksperymentalnej on po 10 minutach wyciągał te szczury, ogrzewał, ocieplał, karmił je ponownie i wkładał z powrotem. No i te szczury nie wytrzymywały tam tylko 15 minut, tylko mówi się, że nawet 60 godzin wytrzymywały. Więc to jest drastyczna różnica i pokazuje, takie przynajmniej w tamtych czasach wyciągano wnioski z tego badania, że nadzieja, że szczury mogą za chwilę zostać uratowane, może powodować, że dłużej będą chciały ciągnąć to życie i walczyć o to, żeby rzeczywiście jak najdłużej tam wytrzymać i siebie uratować.
2: Ja przeczytałam, że konkretny szczur Barnabus wam się też przewija?
7: Tak, to jest taki szczur, który jest związany z pewnymi anegdotami, które słyszeliśmy na wykładach, dlatego pomyśleliśmy, że dobrze byłoby też mu zadedykować ten pomnik.
2: I ta dedykacja jest w jakiś wizualny sposób?
7: Wizualny nie, po prostu tak wspominając i nawiązując do tego, co mówiliśmy na studiach, bo to właśnie było w kontekście tego, że te zwierzęta były nie tylko szczury, więc też mówimy tutaj o szczurach, ale to jest też wiele innych zupełnie zwierząt, które były poświęcane, ale po prostu ten Barnabus to jest taka nasza mała anegdota uczelniana, stąd właśnie wspominamy jego szczególnie, ale tak jak mówię, resztę zwierząt też.
2: No właśnie, a propos reszty zwierząt, bo myślę, że wybór szczura też jest znaczący w takim mieście jak Wrocław, które z problemem szczurów się boryka. Czy właśnie szczury były wśród tych innych zwierząt jakoś bardziej intensywnie wykorzystywane w badaniach? Dlaczego wybraliście szczura akurat?
8: Jakoś zazwyczaj właśnie się zwracało uwagę, że w kontekście psychologii to właśnie te szczury eksperymentalne były takimi zwierzętami, które są najczęściej wykorzystywane i jest bardzo sporo takich zachowań społecznych, a jednak nas też wrocławski wydział ma bardzo mocną reprezentację psychologii społecznej. Właśnie profesor Liński, profesor Grzyb to są osoby, które są rozpoznawalne no nie tylko w Polsce, ale też i w wielu częściach świata i prowadzą badania w kontekście psychologii społecznej. Więc właśnie te różnego rodzaju zachowania społeczne, które robią szczury, są bardzo podobne, bardzo tożsame z tym, co robią ludzie. Więc jakoś tak szczur eksperymentalny zawsze nam się kojarzył z psychologią. Były też momenty, kiedy profesor Grzyb adoptował szczury właśnie poeksperymentalne, bo szczury charakteryzują się tym, że jeżeli raz zostanie przeprowadzony na nich eksperyment, to nie można ponownie przeprowadzać żadnego innego.
7: Są dwa sposoby, na które te szczury mogą skończyć. Niestety, albo mogą trafić do zoo i nie jako maskotki, lub ewentualnie mogą zostać adoptowane, tak jak to zrobił właśnie dziekan naszego wydziału. Dlatego myślę, że warto też wspomnieć w ogóle o organizacji, która zajmuje się adopcją takich zwierząt. To jest Lab Rescue. I Kamil, tutaj ty się kontaktowałeś, bo też te osoby, które są z tej fundacji, były podczas odsłonięcia pomnika szczura laboratoryjnego, eksperymentalnego naszego. Dlatego dla nas jest to ważne, żeby też wiedzieć o tym, że jest możliwość dalszego wsparcia i nie tylko honorowania właśnie tych, których już nie ma z nami, ale też dbania o życie tych zwierząt, które dalej są i które dalej możemy zadbać.
2: Jeśli trafiają do zoo i kończą jak? Jako pokarm?
7: Mhm. Niestety, więc to są dwie możliwości, bo tak jak już Kamil wspomniał, one nie mają możliwości. Nawet jeżeli to są tylko i wyłącznie badania dotyczące zachowań, to nie mają już możliwości potem brania dalszego udziału, bo już w pewien sposób są nauczone pewnych zachowań, co potem tak naprawdę powoduje, że no nie mogą brać udziału, bo już są w pewien sposób bajasowane, dlatego właśnie niestety trafiamy albo jako pokarm, albo mogą trafić do nowych domów.
2: Szczury, jak słyszycie, są naszym tematem, choć nie chodzi tu o te dobrze znane wielu wrocławianom gryzonie, które można spotkać zwłaszcza przy śmietnikach na Śródmieściu i Starym Mieście, ale o szczury laboratoryjne. W hołdzie zwierzętom, które wykorzystywane są w nauce, stanął pod koniec 2025 roku pomnik szczura na terenie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i o nim opowiadają jego pomysłodawcy Gabriela Sorsa i Kamil Godawski.
8: Tak, a szczury są bardzo inteligentne, można je uczyć różnego rodzaju sztuczek. No i właśnie profesor Grzyb, który sam zaadoptował dwa szczury, jeśli dobrze pamiętam, to pokazywał na jednym z wykładów, to jest takie dosyć sztandarowe, podstawowy element jego wykładu, gdzie pokazuje właśnie, jak jego szczury sobie chodzą po domu, jak się bawią z dumownikami i jakie inteligentne także potrafią być.
7: I że potrafią otwierać klatki, wychodzić, chodzi po całym domu, ale rano i tak wracają do klatek, bo wiedzą, że tam jest pokarm i tak naprawdę najbardziej korzystne jest być w tej klatce, nie chodzić po domu. Więc mam nadzieję, że pan dziekan nie będzie nam zły, że takie rzeczy zdradzamy. Natomiast to było ciekawe i w naszych takich już postudenckich pamięci to po prostu zostało z nami i to właśnie też było naszą misją, żeby upamiętniać i wiedzieć, że zwierzęta są niezwykle ważne, no i musimy o nich pamiętać.
2: A te szczury w badaniach psychologicznych dalej są tak intensywnie wykorzystywane?
8: Tak, cały czas są prowadzone badania związane szczególnie z zachowaniami. No, w kontekście zachowań społecznych szczury są najbardziej podobne do ludzi. Jednak no, wraz z czasem ten etyczny element i metodologiczny jest zwracany uwagę na to, że można prowadzić coraz lepsze analizy, coraz mniej tych szczur wykorzystywać w różnych rodzajach badaniach. No i już nie zwraca się na to uwagę w taki bardzo brutalny sposób, że no, to jest kiedyś uważano, że to jest zwierzę, można z nim zrobić wszystko, a teraz jednak ta dynamika bardziej zwraca uwagę na to, jak dużo potrzebujemy tych zwierząt do sprawdzenia konkretnej rzeczy, jak bardzo badanie, które przeprowadzamy, jest na nich właśnie takie newralgiczne i ewentualnie szkodzące im. Więc jest to ograniczony proceder, ale jednak on ciągle występuje.
7: Też bardzo ważne jest to, że wszystkie badania tak naprawdę podlegają komisjom etycznym, więc komisja etyczna weryfikuje, czy jest zasadność prowadzenia takich badań i jak najbardziej ograniczyć właśnie to poświęcanie zwierząt i jak najbardziej to zrobić etycznie. Więc to też nie jest tak, że można badać na zwierzętach różne mechanizmy, o ile no właśnie no ta etyczna pewna zażyłość nie istnieje.
2: Pomnik szczura jest na terenie SWPS-u przy Ostrowskiego. Powiedzieliście, że on powstał z inicjatywy studentów, ale też dla studentów, żeby im przypominał i coś dla nich znaczył w kontekście tego, jak właśnie szczury są wykorzystywane w badaniach. No i właśnie, jakie są reakcje? Czy w ogóle studenci zwracają uwagę na ten pomnik, jak się do niego odnoszą, jak wy to obserwujecie?
7: Podoba nam się pewne zjawisko, które zauważyliśmy już od zeszłego roku, że studenci po obronie pracy magisterskiej pierwsze co robią, to robią zdjęcie nie przed budynkiem uczelni, tylko idą i dają się otulić tym długim ogonem szczura i robią zdjęcie właśnie ze szczurem, więc jest on odbierany bardzo dobrze, a przy okazji właśnie mam wrażenie, że ta misja, którą mieliśmy, o której teraz mówimy, faktycznie działa, że ludzie wiedzą i zdają sobie sprawę, jaka jest powaga badań psychologicznych i jakie są też koszty prowadzenia badań psychologicznych, no i w ogóle badań. Dlatego myślę, że odegrał istotną rolę i odgrywa, a przy okazji jest takim elementem naszym uczelnianym, którego uczniowie, studenci dążą, żeby jednak go zapamiętać i żeby mieć z nim zdjęcia.
8: No i też, żeby nie malować zbytnio trawy na zielono, to na początku nasz pomysł, gdy ogłosiliśmy ten konkurs, spotkał się z niezbyt dobrym przyjęciem różnych wrocławskich redakcji i zastanawiano się, na ile my wyśmiewamy w ogóle szczury we Wrocławiu i tak dalej. Jednak no, ten element w ogóle nam tutaj nie przysługiwał. Pojawiły się nawet jakieś zdjęcia opisujące ten artykuł, w ramach szczury chodziły po śmietnikach i tak dalej, co w ogóle nie było naszą wizją. W ogóle nie chodzi o to, żeby wyśmiać się w jakikolwiek sposób z tego, jakie Wrocław czy inne też miasta w Polsce mają problemy ze szczurami. Jednak z czasem, gdy można sobie chociażby zobaczyć na Google Mapsach, to nasz pomnik szczur eksperymentalnego, jeśli dobrze pamiętam, ma cały czas 5-0 gwiazdek, więc patrząc na to, jak ludzie na niego reagują, no to reagują na niego bardzo dobrze. Można sobie pooglądać, jak ludzie przyjeżdżają specjalnie na wycieczki rowerowe pod Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, robią sobie zdjęcia ze szczurem i zamieszczają go po prostu tam.
7: Też było dużo vlogów, więc fajnie, że to poszło świat i to nie jest tylko naszym elementem uczelnianym, chociaż tak początkowo myśleliśmy, tylko faktycznie stał się taką, myślę, że zaraz po Krasnalach, ikoną Wrocławia.
2: No właśnie, bo ten kontekst jest taki trudny, bym powiedziała. Jednak szczury, które nie cieszą się we Wrocławiu dobrą sławą, ale to są trochę inne szczury. Chociaż na przykład ja na podwórku mam szczury laboratoryjne białe i już się zasymilowały z tymi podwórkowymi.
8: No właśnie tak, zwracając uwagę na te różnorodności szczurów, to też bardzo często w badaniach pokazywano, jak różnie reagują na chociażby to badanie z Kurtem Richterem. No to najskuteczniej ten element nadziei działał właśnie u tych dzikich szczurów. Bo też prowadzono badania na takich szczurach, które wyłapywano po prostu ze środowiska. W Warszawie był taki profesor psychologii, teraz nie przypominam sobie jego nazwiska, który właśnie wyłapywał szczury z zewnątrz i przeprowadzał na nich badania eksperymentalne. Więc to nie zawsze było też tak, żeby nie po to się rodziły, tylko wyłapywano także ze środowiska w różnych sytuacjach.
2: Pomnik szczura eksperymentalnego możecie znaleźć, myślę, że warto to jeszcze przypomnieć, przed Wydziałem Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
9: Nie udało się do końca wakacji zakończyć wszystkich remontów na wrocławskich ulicach i trwają jeszcze remonty jezdni w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Na Alei Wiśniowej, na Szybowcowej czy Gajowickiej wciąż trwa też rozbudowa ulicy Chrzanowskiego i budowa drogi rowerowej wzdłuż Bożego Ciała i Widok.

0: Halo Radia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Porozmawiamy sobie teraz o ograniczeniach w ruchu w ścisłym centrum Wrocławia, a powodem są właśnie zmiany w organizacji ruchu na Placu Solnym, bo to o nim mówię.
0: Sprawdzam we Wrocławiu.
2: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
1: Od majówki inaczej jest na Placu Solnym. Na czym polega to, co ciągle możemy chyba nazywać pilotażem?
2: Tak, przedłużamy pilotaż, który wprowadziliśmy właśnie w długi majowy weekend. Celem tego pilotażu było i w sumie jest nadal ograniczenie nocnego hałasu, które powodowały tuningowane samochody oraz motocykle. To rozwiązanie się sprawdza, które wprowadziliśmy. Mieszkańcy pozytywnie oceniają te zmiany i mówią, że wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej.
1: A na czym ono polega?
2: Od majówki na Plac Solny ograniczyliśmy możliwość wjazdu. Od poniedziałku do czwartku można było wjeżdżać na Solny do godziny 22. Plac Solny był zamykany o 22 do godziny 5. Natomiast w weekendy Plac Solny był zamknięty od piątku od godziny 18 do poniedziałku do godziny 5. Teraz zmienią się godziny, w których będzie można wjeżdżać na Plac Solny. Jest to ukłon w stronę florystów, dla których te weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe. I zależało im na tym, żebyśmy spróbowali te organizacje ruchu zorganizować inaczej. Dlatego teraz chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, w soboty i w niedzielę będzie można wjeżdżać na Plac Solny w dzień do godziny 18, tak jak było do tej pory w piątek. I Plac Solny będzie zamknięty do godziny 5 w każdy z tych dni.
1: No właśnie, jeśli chodzi o florystów i ich klientów, tu od początku też funkcjonowało takie szczególne rozwiązanie, jeśli chodzi o parkowanie.
2: Tak, przy Placu Solnym przed wprowadzeniem pilotażu były dwa miejsca przeznaczone specjalnie dla klientów kwiaciarni na Placu Solnym. Po wprowadzeniu tego rozwiązania liczbę tych miejsc rozszerzyliśmy do 6. Klienci kwiaciarni mogą parkować również na ulicy Ofiar Oświęcimskich i ulicy Geperta. Tam powstały 4 dodatkowe miejsca postojowe, na których można stanąć do 15 minut, gdy chce się kupić kwiaty. Na Plac Solny również mogą wjechać klienci kwiaciarni, żeby zatrzymać się na tych dwóch miejscach, które były dostępne do tej pory, również na 15 minut.
1: A jeśli chodzi o mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do hoteli w ścisłym centrum, jak to jest rozwiązane?
2: W czasie obowiązywania tych zakazów nocnych wjazdu na Plac Solny nadal mogą wjeżdżać mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, a także goście hoteli. I tutaj zweryfikowaliśmy trochę założenia po pierwszych 2 miesiącach pilotażu. Rozszerzyliśmy te listę osób, które mogą wjeżdżać, również o mieszkańców posiadających abonament w strefie A.
1: Ten pilotaż w założeniu, kiedy był ogłaszany, miał trwać krócej. Teraz jest wydłużany, kolejny wariant jakby jest testowany. Z czego to wynika i czy to oznacza, że te ograniczenia w jakimś stopniu przynajmniej zostaną z nami już na dobre we Wrocławiu?
2: Na razie prowadzimy pilotaż i sprawdzamy różne warianty właśnie po to, żeby sprawdzić, co się sprawdza. Mieszkańcy już potwierdzili, że w nocy i wieczorami mają większy spokój, że mogą otworzyć okna i spać przy otwartych oknach. Zobaczymy, jak wyjdzie ten wariant, który teraz wprowadzamy, czyli otwarty plac solny w piątki, soboty i niedzielę do godziny 18. Będziemy rozmawiać o tym na pewno jeszcze z mieszkańcami.
1: Bo mimo, że jakby ciągle jesteśmy tak duchem i ciałem mniej więcej jeszcze w wakacjach i przy lecie, to zbliża się już jarmark i rozumiem, że ten pilotaż do tego czasu będzie obowiązywał.
2: Tak, ten wariant z otwartym placem solnym w weekendy będziemy sprawdzać do czasu jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku bożonarodzeniowego plac solny będzie zamknięty tak jak w ubiegłym roku.
1: Czyli to oznacza, że wtedy już będzie decyzja, kiedy zakończy się ten czas sprawdzania przed jarmarkiem?
2: Myślę, że decyzja zapadnie po spotkaniu z mieszkańcami.
3: Póki co spotkajmy się z kwiaciarkami handlującymi na Placu Solnym i z tym, co sądzą o ograniczeniach w ruchu w tym miejscu.
4: Trudno, trzeba sobie dawać radę, no nie ma wyboru.
3: To coś zmieniło?
4: Dobre, ale no trochę tego, bo tak zawsze podjeżdżali tu bliżej, prawda? I od razu kupowali kwiatki, a teraz troszkę problem jest, nie? No ale trudno, no trzeba sobie radzić.
1: A ten nowy wariant, że w weekendy jednak będą w ciągu dnia mogli wjeżdżać, to Państwa prośba.
4: Tak, to by było fajne, dobre, super.
1: Tak, weekendy to jest ten czas, kiedy tak, najwięcej...
4: Najwięcej, tak, tak, tak. Piątek, właśnie weekend jest najlepszy.
1: Jak się Panią funkcjonuje z tymi ograniczeniami w ruchu na Solnym? Czy to coś zmienia w sprzedaży?
5: Teraz to może nie. Wcześniej było tak, że faktycznie zauważyliśmy różnicę, że było mniej ludzi. Ale teraz to ogólnie jest taki okres, że jest mniej ludzi na Solnym.
6: I chyba zmiana dużo dała, że jednak weekend od 18, a nie cały dzień.
1: No właśnie, te weekendy to jest czas, kiedy najwięcej ludzi kupuje kwiaty?
6: To był problem, tak. Dla nas, dla tej części Solnego, tak. To był problem.
1: Jak się Pani funkcjonuje z tymi zmianami w ruchu na Solnym? Czy to coś zmieniło w sprzedaży?
7: Oczywiście, że zmieniło. Bardzo mała jest, no spadła w ogóle sprzedaż kwiatów, klientów, ale przynajmniej mamy trochę spokoju z tymi motorami i z tymi samochodami, co tutaj rajdują.
1: Tak? Wcześniej było ich dużo? Głośniej?
7: Bardzo, bardzo. A przeważnie przechodził weekend, to ich było cało full. Proszę, teraz stoją i siedzą grzecznie na ławeczkach, ale przychodził weekend, środkiem placu jeździli, nie patrzyli, czy chodzą dzieci. Rodzice z dziećmi małymi. Masakra to było. Taki hałas, że po prostu nie dało się wytrzymać. Już nawet nie wjeżdżali w kiełbaśniczą, tylko w tą ruską. Tak ludziom po złości po prostu robili. Zgłaszało się nieraz straży miejskiej, czy policja przychodzi. Nie zwracali w ogóle uwagi. Przejeżdżali tą suką i nie ruszało ich to w ogóle.
1: A to te wyznaczone miejsca parkingowe, że można stanąć na chwilę, kupić kwiaty?
7: Tutaj są zrobione bramki. A tu są dwa miejsca takie parkingowe. Tylko dwa. Tutaj zaraz. Że może sobie stanąć, wyjść, kupić kwiaty na 5 minut.
1: Z tego korzystają?
7: Korzystają, ale to przecież to bardzo mało ludzi o tym wie, że takie coś istnieje. A podjadą tutaj na chwileczkę kupić jedną różę, to jest dosłownie 2 minuty i zaraz się znajdują Straż Miejska i mandacik. Także nie opłaci im się to przyjeżdżać klientom po jedną różę, żeby zapłacić mandat. A na to nikt uwagi nie zwraca. Absolutnie. I nie zwracają do tej pory.
1: A Pani dużo spadły na przykład obroty, sprzedaż w ogóle?
7: O połowę najmniej. W ciągu tygodnia to prawie w ogóle nie ma klientów. Na weekend to tak też bardzo mało, bo także to przeważnie wszystko jeździ samochodami teraz, prawda? I tu jak sobie na chwilę wjechał, kupił kwiat, no to troszkę było tego handlu, ale w tej chwili to bardzo marnie. Tylko najbardziej, proszę Panią, zaczęło się właśnie od tych motorów, od tych samochodów bez tych tłumików. To się zaczęło i oni tu takie popisy odstawiali i to byli gówniarze. Ja bym im góra dała 19-18 lat. Ja kiedyś zwróciłam uwagę, jak taki wysiadł tam właśnie z takiego samochodu bez tego tłumiku. Uwagę, to on do mnie powiedział, że on sobie na to zapracował. Oni sobie po prostu nie robią nic z ludzi. A to naprawdę są ich ludzie starsi, no jak słyszą taki huk, No, można zawału dostać od razu.
3: Plac Solny, o tym miejscu rozmawiamy. O tym, czy dalej można tam dostać zawału z powodu hałasu i o tym, jakie generalnie rezultaty przynoszą obowiązujące w tym miejscu ograniczenia w ruchu.
8: Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.
3: Został przedłużony ten zakaz, tak ogólnie ujmując, wjazdu na Plac Solny. Jakie państwo mają obserwacje z tego czasu, kiedy on już obowiązuje, z tego pilotażu, który właściwie cały czas trwa, jak rozumiem?
8: No my dostrzegliśmy znaczne uspokojenie w tym rejonie. Przede wszystkim mieszkańcy wskazują nam, ci, z którymi rozmawiamy, że po prostu w nocy można było spać po raz pierwszy od wielu, wielu lat z otworzonymi oknami. Szczególnie jest to ważne dla lokalnej społeczności w te fale upałów, które nawiedzają Wrocław. Więc jest znacznie ciszej, ten ruch jest mniejszy, dostrzegamy mniejsze problemy z niewłaściwym parkowaniem. Czyli jeżeli mniej osób wjeżdża, dodatkowo wjeżdżają osoby uprawnione, które dojeżdżają albo do hotelu, goście hotelowi, albo do swoich garaży, no to nie ma aż tylu przypadków niewłaściwego parkowania, bo po prostu jest mniejszy ruch samochodów. To wszystko wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Podczas rozmów również z przedsiębiorcami, którzy dla przykładu przy ulicy Kiełbaśniczej prowadzą działalność gospodarczą, to oni też wskazują, że po prostu jest bezpieczniej. Oni często byli świadkami tego, że ktoś po przejechaniu przez Plac Solny rozpędza się tą ulicą Kiełbaśniczą. No i czasami, czy małe dziecko, czy inny pieszy, po prostu był zagrożony tym, że wchodząc na jezdnię, zostanie po prostu potrącony przez mknące z dużą prędkością auto. To wszystko przełożyło się po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich.
3: To strażnicy miejscy byli wskazywani jako między innymi ta służba, która będzie pilnowała tego, czy te nowe zasady są, stosunkowo jeszcze nowe, są przestrzegane. Jakie środki i ile osób państwo tam angażują? Jak wygląda ta praca, to kontrolowanie?
8: No to tak naprawdę jest praca całodobowa. Nawet w tym okresie, kiedy wjazd jest dopuszczony dla wszystkich, strażnicy też na Placu Solnym są, ale pamiętajmy, że to jest nasze normalne zadanie. Natomiast w tych godzinach, kiedy Plac Solny jest zamykany, to tam fizycznie musi stanąć bariera. Bariera w postaci radiowozu Straży Miejskiej Wrocławia, no i strażników, którzy tego pilnują. To jest zazwyczaj jeden patrol, który jest właśnie w tym dokładnie miejscu.
3: A jeśli chodzi właśnie o tych gości hotelowych, jak to przebiega?
8: No to jest tak, że mamy kontakt i z mieszkańcami, i przedsiębiorcami, i również tymi z branży hotelarskiej. W chwili, kiedy klient wykupuje pobyt, nocleg w hotelu, wskazuje, czy przyjedzie własnym pojazdem. Jeżeli tak, podaje jego numer rejestracyjny i ten numer rejestracyjny przez hotel przekazywany jest do Straży Miejskiej Wrocławia. No i funkcjonariusze mają pełną listę pojazdów uprawnionych, mogą szybko zweryfikować, czy dany numer rejestracyjny został podany. Jeżeli tak, to wtedy taki kierujący jest wpuszczany za zakaz ruchu w obu kierunkach.
3: Były też zapowiedzi, że państwo będą wzmocnieni technologicznie, jeśli chodzi o te kontrole na Placu Solnym. Jak to przebiega z kolei?
8: No tak, tutaj Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w tym miejscu właśnie na Placu Solnym zamontuje słupek, ten słupek uchylny, takie samo rozwiązanie jak na ulicy Kurzy Targ. No i dzięki temu słupkowi uchylnemu będzie to można skutecznie egzekwować już bez potrzeby ustawiania tam fizycznej zapory w postaci radiowozu. Dodatkowo mamy tam kamery monitoringu miejskiego. Te kamery monitoringu miejskiego również pozwalają na bieżąco monitorować sytuację, spoglądać, co się dzieje. No a w razie popełnienia przez kogoś wykroczenia, kogoś, kto nie zastosuje się do znaku B1, czyli tego zakazu ruchu w obu kierunkach, bo pamiętajmy, że pomimo tego, że ta przeszkoda będzie już fizyczna rzeczywiście mniej więcej od listopada, no to w dalszym ciągu dla przykładu ktoś kierujący motorowerem, motocyklem przemknie się pomiędzy słupkami, ale tutaj jest kamera monitoringu, będzie można zweryfikować, wszcząć czynności wyjaśniające, zarejestrować numer, no i po prostu wobec takiej osoby, która do tej nowej, zmienianej organizacji ruchu się nie zastosuje, będzie można wyciągnąć konsekwencje.
3: A teraz przypomnę, zakaz wjazdu na Plac Solny obowiązuje od poniedziałku do czwartku, od godziny 22 do 5 rano, a między piątkiem a niedzielą zakaz jest ważny od godziny 18 do 5 rano.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Anna Strutyńska. A teraz będzie o tym, co możemy usłyszeć we wrocławskich autobusach i tramwajach. I mam tu na myśli niestandardowe, nietypowe komunikaty oznajmiające pasażerom nazwy przystanków.
10: Arkady Kapitol.
1: I już pewnie wiecie, o co chodzi. To najbardziej znany przykład, ale nie jedyny. Skąd biorą się we wrocławskich tramwajach i autobusach takie niestandardowe dźwiękowe zapowiedzi przystanków i w których miejscach można je usłyszeć? Wszystko wyjaśnię razem z moim rozmówcą.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
11: Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
1: Mamy we Wrocławiu setki, tysiące przystanków?
11: Tak fizycznie przystanków, z których można wsiąść do autobusu czy tramwaju, około 2000, ale imiennie jest ich rzeczywiście kilkaset.
1: Bardzo dużo i właśnie w tramwajach, w autobusach możemy usłyszeć głosowe, dźwiękowe zapowiedzi tych przystanków, że zaraz możemy wysiąść tu czy tam. No i właśnie niektóre z tych przystanków mają szczególne te komunikaty. Jakie?
11: Na przykład Arkady Kapitol są śpiewane i to jest chyba najbardziej popularny przystanek z tych specjalnych. No natomiast Uniwersytet Wrocławski czyta profesor Miodek.
12: Uniwersytet Wrocławski.
11: Jest też kilka przystanków z elementem dźwiękowym, na przykład Narodowe Forum Muzyki.
0: Narodowe Forum Muzyki.
11: Albo młodych techników Akademia Sztuk Teatralnych, która kończy się, nazwijmy to, dżinglem. No i mamy przystanki, które czytane są po polsku, ale zaraz po nich wybrzmiewa ich angielska nazwa.
1: To najprostsze do wytłumaczenia chyba, dlaczego tak jest.
11: Tak, no mamy we Wrocławiu setki tysięcy turystów każdego roku i te najważniejsze punkty turystyczne są właśnie oznakowane dwujęzykowo, żeby każdy z tych turystów wiedział, gdzie wysiąść, jeżeli zmierza na przykład do Ogrodu Botanicznego czy do Hali Stulecia.
0: Hala Stulecia. Centennial
1: Hall. No właśnie, czyli to jest Hala Stulecia, Ogród Botaniczny, rynek?
11: Bo na przykład zoo w języku polskim i angielskim brzmi całkiem podobnie.
1: Ale właśnie zoo i tak ma nietypową zapowiedź dźwiękową przystanku, co nie umyka uwadze pasażerów.
13: Zoo ma, tak mi się wydaje.
14: Bodajże na przystanku zoo jest odgłos ryszącego lwa.
1: A jak jest z pozostałymi tymi nietypowymi komunikatami? Dlaczego się pojawiły?
11: To często wynika z chęci mieszkańców albo instytucji, by zmienić nazwę jakiegoś przystanku. I Młodych Techników to jest bardzo dobry przykład. To jest przystanek, z którego młodzi ludzie, którzy chcą kształcić się na Akademii Sztuk Teatralnych, wysiadają właśnie do Akademii. Zatem sama instytucja Akademia Sztuk Teatralnych poprosiła urząd o to, aby móc tę nazwę przystanku Młodych Techników rozwinąć do Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych.
0: Młodych Techników. Akademia Sztuk Teatralnych.
11: To ułatwia wszystkim tym, którzy podróżują w dane miejsce, do danej instytucji albo placówki, żeby wiedzieć, kiedy wysiąść, a po drugie jest to tworzenie takiej tożsamości. No, jadę do punktu docelowego, związanego z moją pracą, edukacją, pasją i gdy już wychodzę na przystanku, ta instytucja wita mnie. Już w głośnikach tramwaju czy autobusu.
1: No właśnie, a te najbardziej znane, ja je słyszę w głowie, te Arkady Kapitol. Jak to się stało? Kto to w ogóle śpiewa?
11: Rzeczywiście, Arkady Kapitol wykonuje kilka tysięcy razy dziennie Justyna Antoniak w głośnikach naszych pojazdów. I to był faktycznie pierwszy przystanek taki szczególny na mapie Wrocławia. I ja sobie tak myślę i dopowiadam dzisiaj po latach, że po pierwsze on jest już takim elementem stały komunikacyjnego krajobrazu we Wrocławiu, ale też jest to szczególny element tego, jak się jedzie na wydarzenie do tego teatru. Wiadomo, że zawsze wyjściom do, no właśnie na przykład koncert czy sztukę teatralną towarzyszy pewna ekscytacja, pewien głód i on zaczyna być zaspokajany jeszcze w tramwaju. Ja uważam, że to jest może nie tyle ważne, co szczególne, że w taki sposób ta komunikacja miejska wchodzi w różne ośrodki działalności mieszkańców Wrocławia. No bo dzięki temu to poczucie i odczuwanie zaczyna się znacznie wcześniej niż przy przekraczaniu progu teatru.
3: Postanowiłam sprawdzić, czy wrocławianie lubią śpiewaną zapowiedź przystanku Arkady Kapitol.
0: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
15: Arkady Kapitol są śpiewane, no bo no to jest, to śpiewają, no to jest oczywiste.
1: Nie przy wszystkich instytucjach to tak jest.
15: No tak, ale według mnie to fajne jest rozwiązanie.
1: Masz to w głowie czasami, jak jedziesz, czy później?
15: Oczywiście, na pamięć znam.
1: Jak to leci?
15: Arkady Kapitol. Jak człowiek tak jedzie i przesypie, jak ktoś tak pięknie śpiewa Arkady Kapitol, bardzo mi się podoba i od razu zwraca uwagę, bo nie każdy wie, o co chodzi.
1: Była pani zaskoczona na początku, jak pierwszy raz pani to usłyszała?
15: Pewnie, że tak. Myślałam, że to ktoś chyba śpiewa w tym tramwaju, ale tak, już tyle czasu, że... Ale za każdym razem jakoś tak sympatycznie.
1: Nietypowe komunikaty z nazwami przystanków, jak Arkady Kapitol na przykład, kojarzy
14: tak?
1: Pan?
14: Kojarzę. Parę zdarzyło mi się usłyszeć. Według mnie nie przeszkadzają, niektórym się podobają. Ja jestem raczej neutralnego zdania. Za pierwszym razem jak jechałem, to zrobiło wrażenie, ale z czasem się człowiek przyzwyczaił.
1: Ludzie czasami reagują z zaskoczeniem?
14: Na pewno jest zaskoczenie, jak na przykład no w moim przypadku, tak? Nie jestem jakby rodowitym wrocławianinem, ale jak przyjechałem tutaj na studiować, no to pierwszy raz jak jechałem, to na pewno się miło zaskoczyłem. Takie, powiedziałbym, raczej urozmaicenie do takiego codziennego życia.
1: Nietypowe takie komunikaty dźwiękowe na przystankach, jak tutaj Arkady Kapitol, nie wiem, czy pani kojarzy, w tramwajach i autobusach?
16: Wiem, tak, kojarzy.
1: Jak pani się to podoba?
16: Mnie bardzo podoba, dziecku, tak.
1: Kojarzysz w ogóle?
17: A, tak.
1: Co o tym myślisz?
17: No, mi się podoba.
1: Czemu?
17: No, bo tak fajnie się bijają.
1: Była pani zaskoczona, jak pani pierwszy raz usłyszała?
16: Jak pierwszy raz po przyjazdu, tak, bardzo zaskoczyło. To mnie to bardzo podoba i najpierw, kiedy przyjechali, to ja tak często jeździła to albo na Arkadę, albo na ten... Gdzie jeszcze Ewenia śpiewa?
17: Śpiewa na...
1: Narodowe Forum Muzyki.
16: Tak. I tam jeździli.
17: Tam na Brani.
18: Moja żona lubi te, jak Arkady Kapitol brzmi. Ona też w tramwaju też śpiewa. No, gdy brzmi Arkady Kapitol, ona też.
1: Ona też śpiewa?
18: Tak.
1: Na cały głos?
18: No, prawie. Trochę ciszej niż w tramwaju, ale też.
19: No, jest to fajne urozmaicenie dla codzienności na pewno. No, nie każdy przystank takie ma. No i są to jednak takie kultowe jednak miejsce w Wrocławiu. No i ludzie przyjeżdżają czasami do Wrocławia, żeby po prostu przejechać obok Arkad i usłyszeć ten dźwięk.
1: Naprawdę?
19: Tak. Na TikToku widziałam kilka takich filmików, że ktoś przyjeżdża do Wrocławia i mówi, no jadę koło Arkad Kapitol i nagrywa właśnie ten dźwięk.
1: Masz to w głowie, te Arkady Kapitol na przykład?
19: Tak, bo jeżdżę tutaj prawie codziennie do szkoły tą drogą, więc są w mojej głowie mimo wszystko, że noszę te słuchawki prawie cały czas, to Arkady Kapitol zawsze się przebiją.
3: Pracownicy wrocławskiego MPK też obserwują, jak pasażerowie, wrocławianie i turyści reagują na niestandardowe zapowiedzi przystanków w autobusach i tramwajach. Wracamy do rozmowy z Danielem Miśkiem z MPK Wrocław.
11: Te reakcje są oczywiście różne, ale one są przede wszystkim pozytywne, choć trzeba przyznać, że takie nagłe zmiany, na przykład przy okazji Dnia Dziecka, potrafią wyprowadzić niektórych naszych pasażerów z równowagi i są zezłoszczeni tym, że ta codzienna praca, ta codzienna podróż, na przykład do pracy, nie wiąże się z tymi rutynowymi komunikatami. A przypomnijmy, 1 czerwca oddajemy na kilku przystankach zapowiedzi głosowe dzieciakom. One czytają te przystanki i właśnie gdy taki pasażer, który lubi rutynę, słyszy głos dziecka zapowiadający przystanek, potrafi napisać do nas z prośbą, żeby wrócić do poprzedniej wersji.
1: Są jeszcze jakieś święta czy dni, przy których te komunikaty się zmieniają?
11: Nie. Akurat jeżeli chodzi o 1 czerwca, to jest to data wyjątkowa i to dzieci naszych pracowników nagrywają w studiu te nazwy przystanków i to jest super, raz, że urocza, a dwa, że to jest też bardzo fajna integracyjna impreza, bo rodzice, nasi pracownicy przychodzą za swoimi dziećmi, te dzieci się poznają, o, twój tata pracuje jako motorniczy, o, twoja mama prowadzi autobus i to jest no, bardzo radosne wydarzenie.
1: No i kupa zabawy pewnie przy takim nagrywaniu.
11: No to jest przygoda dla dzieci naszych pracowników, bo samo wejście do studia radiowego to już jest przeżycie.
3: Mi tego nie trzeba, powtarzać. W pełni się zgadzam i nie byłabym sobą, gdybym nie przygotowała dla Was próbek tego, jak to brzmi, kiedy dzieci czytają nazwy wrocławskich przystanków. Posłuchajcie.
17: Zemska.
20: Plac Legionów.
17: Pomorska.
21: Aleja Architektów.
17: Ronda.
3: Według mnie w Dzień Dziecka dzięki takim komunikatom podróż wrocławską komunikacją miejską jest zdecydowanie przyjemniejsza. Niestandardowe zapowiedzi przystanków we wrocławskich autobusach i tramwajach. To jest nasz temat, a o nich rozmawiam z Danielem Miśkiem z wrocławskiego MPK. To jest dobry moment chyba, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, jak te komunikaty głosowe w tramwajach i autobusach działają, jak są nagrywane, jak to wszystko jest sterowane, jak to funkcjonuje.
11: Wbrew pozorom, choć wydaje się to być jakaś plątanina połączeń, bo przecież nasze wozy emitują zapowiedzi przystankowe na podstawie na przykład ich lokalizacji GPS. Więc musi być jakiś mózg, komputer,

0: mikrofonu, zakłada słuchawki i właśnie w taki analogowy sposób mówi swoim głosem: następny przystanek i tutaj trzy kropki.
1: Czyli sumując, wrocławskie MPK, jak bardzo jest otwarte na te zmiany komunikatów głosowych, na takie nietypowe, i to w ogóle jest możliwe?
0: To jest możliwe, ale ma to oczywiście swoje ramy i ograniczenia. Załóżmy, że ktoś na przykład przystanek Prusa chce zmienić na przystanek 2. Abstrakcyjny przykład, ale pójdźmy w tym kierunku. Jeżeli byłaby jakaś grupa osób, limit osób wyznaczony przez urząd, że tyle potrzeba zgłoszeń i podpisów, aby zmienić nazwę przystanku, to pewnie dla żartu udałoby się taką nazwę przystanku zmienić. Nie działa to w ten sposób. Trzeba mieć faktycznie jakieś mocne usadowienie w rzeczywistości, aby nazwę przystanku rozwinąć lub całkowicie zmienić. Nazwy przystanków bardzo często, a może przede wszystkim, a może nawet zawsze, odnoszą się do lokalizacji przystanku, więc zazwyczaj jest to na przykład Zaolziańska, Plac Grunwaldzki, czyli nazwy przystanków odnoszące się do geograficznego położenia w mieście. Rzadziej dotyczy to instytucji. Wspomnieliśmy Ogród Botaniczny, Operę, Arkady, w nawiasie Kapitol. A abstrakcyjnych tytułów przystanków chyba we Wrocławiu nie ma ani jednego. Dlatego jeżeli na przykład mieszkańcy Kozanowa chcieliby zmienić jeden ze swoich przystanków na Centrum Kozana, to być może jest taka szansa, bo to wciąż odnosi się do lokalizacji tego przystanku. Natomiast trzeba uzyskać ku temu przychylność urzędu, a my musimy potem operacyjnie tę nazwę przystanku zmienić.
1: A że da się to zrobić, każdego dnia udowadniają choćby słynne już Arkady Kapitol.
2: Reklama.
3: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
4: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
5: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
7: Środa we Wrocławiu z pogodą w kratkę, bo i słońce, i chmury, i wieczorem trochę deszczu. 14-15 stopni o poranku, a maksymalnie dzisiaj 23 stopnie około 14. Ciśnienie jest porządne, wysokie, nie będzie się zmieniać, a wiatr słaby. Jutro 23 stopnie, chmury i ma popadać, w piątek do 25 stopni, ale też przyda się parasol.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
8: 0 do 3.
9: Wczoraj był pierwszy dzień roku, a dziś dla niektórych to będzie pierwszy dzień szoku, co? To się dopiero zacznie. U nas już podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej, jest już 7.

Sada, they call my name w Melo Radio. To właśnie tak od rana podkręcamy tempo. Dzisiaj drugi dzień września, mamy środę i tak jakby już z górki delikatnie. 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy też, uwaga, uwaga, uwaga, dzień dużego rozmiaru. No to przecież ja muszę was zapytać, a raczej dać wam się pochwalić. Co macie dużego? Co macie dużego, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, wbijajcie z telefonu, najłatwiej tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i wysłać nam głosówkę, a my w zamian za najbardziej oryginalne, abstrakcyjne, może śmieszne, wesołe i bardzo konkretne odpowiedzi wyślemy wam Melo Merch. No to, co macie dużego? Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl, a już za chwilę w Melo o tym, czy lepiej idzie nam oszczędzanie, czy wydawanie i co to jest saving w Melo Radio. 11 po 7.

Jak dla oceana ten melo. Podkręcamy tempo od rana w środę, 16 minut po godzinie 7 mamy, a co wy macie dużego, czekamy na wasze głosówki. No śmiało, to jest ten moment, kiedy świat może o tym usłyszeć. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki, w zamian za najfajniejsze mamy Melo Merch. Pierwsze propozycje, duże ego, dużego kota, duże plany. Jeszcze nikt nie przyznał się, że ma dużo kasy, ale często słyszymy, żeby mieć dużo kasy, to trzeba część zarobionych pieniędzy odkładać i oszczędzać. No ale się okazuje, że w praktyce to sami pewnie wiecie, że nie jest z tym za dobrze, no łatwo nie jest. Wiele młodych osób zamiast odkładać pieniądze, woli kasę wydawać. Przede wszystkim na ciekawe doświadczenia i przeżycia. Podróże i rozwijanie swojej pasji. Na to najczęściej idą pieniądze. A ogólnie w takim trendzie i takim łagodnym oszczędzaniu, na którym mówi się po prostu soft saving, chodzi o to, żeby z jednej strony trochę odłożyć, a z drugiej jednak korzystać z życia tu i teraz, no bo w końcu po coś te peleny zarabiacie, no nie? Jak potrzebujecie kogoś, kto wam o tym będzie przypominał, no to jestem.

0: Robin Schulz i Potter Times w Melo Radio. Tak dla was gramy w środę od rana i tak podkręcamy tempo. I dziś dzień dużego rozmiaru, no to chwalcie się, można nagrać głosówkę. Co tam takiego macie dużego?
1: Myślę, że dużego mam grzyba w lesie, do którego pojadę za parę godzin.
0: Tylko nie zdradzę nikomu miejscówek, wiadomo, grzybiarze trzymają takie informacje dla siebie.
2: Co mam dużego? Duży artystyczny nieład w pokoju.
0: A ty?
3: Hejka Melo Radio, ja mam dużego stresa, bo dziś pierwszy raz od ponad roku wybieram się na randkę. Trzymajcie kciuki.
0: No pewnie, że trzymamy. A wy co macie dużego? Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Już prawie w pół do ósmej.
4: Autopromocja. W poprzednim sezonie.
5: Ej, nowy, skocz po kawę.
6: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
5: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
7: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
8: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
9: Vous verrez maintenant.
4: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
9: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
14: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
15: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
18: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Masse.
23: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.
1: Halo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: Smolasty i Trips i duże oczy, bo w końcu dzisiaj dzień dużego rozmiaru. Co tam dużego macie? Czekamy na wasze głosówki, a wykorzystacie na przykład dużego dmuchanego dinozaura w ogródku, ktoś się przyznał. Duży balkon, stertę prania, duży kredyt zaufania u szefa, ale są też i tacy, którzy mają na przykład duże zaległości. No i tak bywa, w samym środku tygodnia zwłaszcza, a ty?
1: Witam, ja mam duży brzuch.
0: O, i przynajmniej, szczerze i konkretnie. Co macie dużego?
2: A teraz pytanie do wszystkich przedstawicieli handlowych. Czy wy też macie duże plany sprzedażowe?
0: Słuchajcie, dzisiaj, w tę środę, 2 września, to ja wam dobrze radzę i za to trzymam mocno kciuki. Wy od samego rana dzisiaj róbcie tylko duże rzeczy. Podkręcamy tempo w Melo Marlo Hofstadt. Już teraz I Like za 18.08.

0: Griffin, World Away i najlepszy drop nowych hitów w Melo. Dzięki takim numerom niesie nas fajnie w tę środę. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Drugi dzień września mamy. Mamy też dla was prognozę pogody na środę i za chwilę także newsy. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Jelenią i Ellie Goulding w Melo. Wiecie, co będzie o 8, nie? Inni będą gadać, a my wam już tak zagramy w Melo Radio.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
5: Wykonawca już jest, na razie uzgadnia, jak będzie wyglądać ruch tymczasowy w tym miejscu, ale niebawem rozpoczną się prace na ulicy Ruskiej. Po remoncie ruch samochodowy jednokierunkowy pozostanie na odcinku od ulicy Rzeźniczej do Kazimierza Wielkiego. Fragment między Rzeźniczą a Kiełbaśniczą ma zostać podporządkowana pieszym.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
5: 23 stopnie, tyle pokażą termometry we Wrocławiu. Dziś maksymalnie około 14, a na niebie i słońce, i chmury, i potem znowu chmury, i wieczorem ma trochę popadać wiatr. Jest słaby, a ciśnienie wysokie. Jutro 23 stopnie, chmury i przyda się parasol. W piątek będzie cieplej do 25 stopni, ale też ma popadać. Sobota też będzie deszczowa, a od niedzieli przynajmniej przez kilka dni ma być pogodniej.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
7: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek Kraków. Sztab wyborczy Łukasza Gibały walczy z czasem. Wciąż brakuje 1400 podpisów do zgłoszenia jego kandydatury w wyborach prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała ma nadzieję, że się uda.
8: Na 90% nam się to uda i może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie nam na plus.
7: Podpisy trzeba zebrać do jutra, do 16. Magdalena Fręch i Magdalinet nie dokończyły meczów w pierwszej rundzie tenisowego US Open. Z powodu intensywnych opadów deszczu spotkania były najpierw przekładane, a potem przerwane. Będą dokończone dziś. Tymczasem burza tropikalna Lowell na Pacyfiku przekształciła się w huragan. Według prognoz dalej ma się nasilać. 42% młodych Polaków dobrze ocenia stan swoich finansów. Chodzi o osoby w wieku od 18 do 35 lat. Tak wynika z badania UCE Research.
9: Są też tacy, którzy powiedzą: dobrze, że już ósma, dobrze, że się nie spóźniłem. Bądźcie z Melo, bo już niedługo nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. A teraz już energetycznie gramy, gdy inni gadają. Waldek Darłak, siema.
10: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w środę, już 11 minut po 8. No to kto chce zostać dzisiaj gwiazdą tego poranka, co? Zabawa ostatnie słowo, zaczynamy już za chwilę i czekam już teraz na dwie osoby. Jak najszybciej dzwońcie pod 321-321-777. Jeżeli to wy dzisiaj chcecie mieć ostatnie słowo, jeżeli czujecie, że to jest wasz dzień, no to udowodnijcie to całemu światu. 321-321-777, dwie osoby mają szansę. Czekam do zgarnięcia fajny Melo Merch.

0: Podkręcamy tempo, a tak zakręcił Danzal. Już 17 minut po 8 w Melo. Ostatnie słowo. Cześć Iwona. Cześć Iwona, cześć Iwona. Słyszymy się? Iwona, halo? Halo, halo? Jesteśmy? No nie mówcie, że nie, no. A Kamil, ty jesteś?
1: Jestem.
0: Cześć, cześć, Kamil. No, Iwona, śmiało, słyszymy się?
2: Ja was słyszę, halo?
0: A my ciebie nie słyszymy, a tutaj jest bardzo ważne to, żeby cię było dobrze słychać. Słuchajcie, w tej zabawie...
2: No, żartujcie.
0: No, głośniej, głośniej. Teraz jesteś, teraz Iwona jesteś. Słuchajcie, w tej zabawie musicie w 20 sekund powiedzieć słowa z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna osoba, której pierwsza litera imienia jest wcześniej, czyli zacznie Iwona. Słowa mówicie na zmianę, raz jedno, raz drugie. Kto powie więcej słów, ten wygrywa. Uwaga, słuchajcie, uwaga, zaczynacie po moim haśle start, zacznie Iwona, a dzisiaj kategoria, z której trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów, to rzeczy, które trzymasz w torbie. Uwaga. Ostatnie słowo. Iwona, start.
2: Telefon.
0: Kamil.
2: Telefon.
1: Telefon.
0: Było. Iwona.
2: Klucze.
0: Kamil.
1: Portfel.
0: Iwona.
2: Pomadka.
0: Wow. Kamil, refleks, refleks. Słuchaj, Iwona była zdecydowanie szybsza. To teraz to już niestety za późno. Czas się skończył. 20 sekund tylko. Kamil, jeden punkt na twoim koncie jest i tak nieźle. Torba dla ciebie. Iwona dzisiaj degraduje przeciwnika. Trzy dobre słowa. 3-1 dla Iwony. I tak się cieszy Iwona, która będzie już niedługo biegać w naszych skietach, oryginalnych skietach Meloradia, które wysyłamy do ciebie. Cześć.

Daigo, Max McNown i Take Me Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja wiem o tym, że gdyby tak zapytać was, co byście chcieli, żeby ktoś wam oddał, to większość powiedziałaby urlop, lato i wakacje. Słuchajcie, wrzesień też może być fajny. Naprawdę. Tylko trzeba zacząć z odpowiednio dobrym nastawieniem. Żeby było energetycznie, to my wam tak zagramy. Don Diablo, Emily Sunday już za chwilę.

0: Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Mlekowita łączka lupłowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. O reklamie. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melon.

18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Armin Van Buren i Sophie Ellis Baxter w Melo. Podkręcamy tempo już za 17 minut 9. W polskich szkołach zaczął już oficjalnie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów, zarówno w czasie lekcji, jak i podczas przerw. U nas to nowość, ale taki zakaz obowiązuje już od jakiegoś czasu w Norwegii i zmiany są tam bardzo pozytywne. Zauważono, że uczniowie lepiej się uczą, łatwiej im się skupić, mają lepsze samopoczucie i, nie zgadniecie, uwaga, częściej ze sobą rozmawiają i spędzają więcej czasu. A ja to mam wrażenie, że ten zakaz to bardziej martwi nie uczniów, a niektórych rodziców. We'll be right back.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a to Liwka i Poza Tobą Nic w Melo. Jedna z propozycji do 30 Melo Radia. Wiecie co robić, głosujcie na swoje ulubione numery. W każdej wolnej chwili można wskoczyć na meloradio.pl i odpowiednio przypunktować to, co lubicie najbardziej. Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Topic i Bakie Joje w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy, to już za chwilę w Meloradio.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: o 18:00. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21:30 w TVN.

0: to teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa.

skrzyżowanie Sucha Borowska, Ślężna, Swobodna już jest po remoncie. To trzy pozostałe remonty torowisk są cały czas w toku, ale też zbliżają się do końca. Na Trzebnickiej oraz Stawowej i Peronowej mają zakończyć się w połowie września. Remont Trogutaj Krasińskiego potrwa do początku października, ale tramwaje mają wrócić tam wcześniej. Warto już przygotować jasienne stylówki, pełniejsze buty, coś cieplejszego do zarzucenia na siebie, a przede wszystkim coś nieprzemakalnego. Przed nami kilka dni z deszczem. Dziś ma popadać wieczorem, ale będzie ciepło. W ciągu dnia we Wrocławiu 23 stopnie. Jutro też 23 stopnie i też przydaszy parasol. W piątek ma być nieco cieplej, 25, ale też będzie padać.

0: są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek Niemcy. Dwie osoby niegroźnie ranne po wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu. Jak podaje TVP Info, nad ranem eksplodował tam nieznany przedmiot. Wybuch uszkodził także okna budynku. Polak, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje, pozostanie za kratami. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Jeszcze do jutra można kupić bilety na pociąg taniej. PKP Intercity przygotowało zniżki z okazji swoich 25. urodzin. Mówi Mateusz Gdowski z biura przewoźnika.
1: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych.
0: Zniżki dotyczą pociągów TLK, Intercity, Pendolino oraz Express Intercity. Tegoroczny sierpień był najgorętszy od 1901 roku. Tak było w Indiach. Średnia temperatura w tym kraju wyniosła 28,1 stopnia.
2: Tak jak lubicie, podkręcamy tempo. A po czym poznać fajną środę? No ja wam powiem, po tym, że wypada 2 września. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek, Darłak, inni gadają, a my już gramy. Jest 9 w Melo.

Ania Dąbrowska i gramy w Melo i Nieprawda. Tak, gramy dla was i podkręcamy tempo w środę. Dzisiaj mamy drugi dzień września, już 12 minut po godzinie 9, a za chwilę w Melo Radio to o całkiem nowym trendzie w turystyce, jaki pojawił się w tym roku i już wiadomo, że będzie popularny w następnym sezonie też.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. 19 minut po 9 mamy. Słuchajcie, nowy pomysł na biznes się pojawił. Wynajmowanie noclegów na zaćmienie. Konkretnie na zaćmienie słońca. Ja wiem, że jedno to było całkiem niedawno, ale fani tego zjawiska już czają się na następne, które będzie za rok. Walka o dobre miejsca do obserwacji już się zaczęła. Turyści z całego świata rezerwują noclegi w południowej Hiszpanii. To właśnie tam będzie najlepsze miejsce w Europie do tego, żeby obejrzeć to zjawisko. Miasteczka położone na trasie tego zaćmienia już przyciągają turystów. Ceny wynajęcia najlepszych miejscówek powalają. Na przykład willa dla 6 osób położona blisko plaży ze świetnym widokiem na horyzont, uwaga, kosztuje prawie 150 tysięcy złotych za noc, za jedną noc. Trochę drogo, biorąc pod uwagę, że samo zaćmienie potrwa tylko kilka minut. Trzeba chyba ludziom z zagranicy podpowiedzieć, że u nas w Polsce nad morzem jest to wiele taniej, a zaćmienie słońca to czasem i przez połowę wakacji można sobie pooglądać.

Zazwyczaj mówi się, że ludzie szybko wydają pieniądze, a w Meloradiu to możecie szybko pieniądze zdobyć. Szybka kasa może szybko wpaść do was i możecie ją mieć szybko pod ręką. Dajcie tylko znać, na co wydacie te pieniądze. 200 zł do zgarnięcia, 200 mogą być wasze, a my czekamy na was. Zgłoście się i weźcie udział w tej zabawie. Na meloradio.pl możecie wbijać i napisać nam, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. Czekamy na fajne pomysły.

0: Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. O reklamie.

0: wami to można wszystko jak zawsze. A najlepiej od rana. Dzisiaj dzień dużego rozmiaru, to pytamy, co tam macie dużego?
1: Ja mam dużo wolnego czasu, dlatego rzuciłem wszystko i jadę w Bieszczady.
2: A ja mam dużą nadzieję, że zima w tym roku będzie łagodna. Mm-hmm. Pozdrawiam.
3: A ja mam dużą ciężarówkę.
0: A ty?
4: Ja mam dużą bułę na śniadanie.
0: A to smacznego, zazdrościmy.
5: A ja mam duży zbiornik paliwa. Pozdrawiam wszystkich, co jeżdżą na stację.
0: A teraz to się popisałeś. Trafić w czułe miejsce. Za 18 minut, 10 w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Melo Radio. Złapaliśmy środę, trzymajcie ją mocno i korzystajcie ile się tylko da o to, żeby dalej dobrze płynęła Zadbad już za chwilę w Melo Radio. Za 10 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Gordo Loco Loco. Tak wam zagramy punktualnie o 10. Inni będą wtedy gadać.

0: z Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zrobimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: najbliższego weekendu plac Solny i ulica Kiełbaśnicza będą zamykane od godziny 18:00, no i nie będzie można tam wjechać wieczorami i nocą. Ten pilotaż, który rozpoczął się od majowego weekendu, ma po prostu ograniczyć hałas spowodowany przez samochody i motocykle zjeżdżające na plac Solny.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
0: 23 stopnie, tyle we Wrocławiu dziś pokażą termometry, maksymalnie około 14. Na niebie w ciągu dnia i słońce, i chmury, a wieczorem trochę deszczu. Ciśnienie jest wysokie, nie będzie się zmieniać, a wiatr słaby. Jutro 23 stopnie, chmury i popada, w piątek do 25 i popada w sobotę. Też trochę deszczu. Od niedzieli ma być nieco pogodniej i jeszcze ciepło, bo od połowy przyszłego tygodnia ma się ochłodzić.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na Wrocławsku.

0: Szpitalowi klinicznemu NFZ zalega w sumie ponad 98 milionów złotych. Wrocławskie szpitale nie otrzymały też pieniędzy za ubiegłoroczne nadwykonania. W przypadku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego niesfinansowane świadczenia z ubiegłego roku wynoszą ponad 62 miliony złotych. Choć na otwarcie nowej siedziby BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej w zabytkowej hali przy Kolejowej musimy poczekać jeszcze przynajmniej 2,5 roku. Już możemy podziwiać instalację, która pojawiła się na kominie znajdującej się obok kotłowni, mówi dyrektor galerii Maciej Bójko.
1: To 8 postaci wspinających się po ścianie kotłowni oraz jej kominie.
0: Miasto 2 miesiące przedłuża ograniczenia we wjeździe samochodami na plac Solny. Szczegóły w wiadomościach o 11.
2: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Nie damy się zastraszyć. Tak o rosyjskiej eskalacji napięcia w Europie mówi polski premier. Donald Tusk dodaje, że odpowiedzią państw regionu będzie dalsze wspieranie Ukrainy i koordynacja państw NATO. Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw, ostrzega przed tym Europejska Agencja Środowiska. Najbardziej zagrożone są suche regiony basenu Morza Śródziemnego. Zaglądamy do Czech. Został oskarżony o pranie pieniędzy, więc cofną darowiznę dla państwa o wartości około 45 milionów dolarów. Mowa o Tomaszu Iżikowskim, któremu grozi do 30 lat więzienia. Polscy kibice tłumnie wybrali się na nowojorskie korty. Wierzą, że Iga Świątek odniesie sukces w US Open.
3: Ma szansę na pewno w tym roku też podołać.
4: Zamierzam przyjść na wszystkie mecze.
2: W 2022 roku Polka wygrała cały turniej.
5: Siemanko, w środę, mały piątek, Adi z tej strony, kawa na pokładzie, I hope so. Adi z tej strony, raz jeszcze się witam i serdecznie zapraszam do 14 gramy razem. Gordo, Loco, Loco, od tego zaczynamy.

David Guetta i Run Run River w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj 2 września, maszyna losująca pogodę ruszyła, ale i kalendarz świąt nietypowych dowozi dość mocno. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. Naprawdę! To ten dzień! Przepraszam, za dużo kawy wypiłem. Wiem, że na myśl przychodzi wam tylko jedna rzecz odnośnie tego nietypowego święta, ale pamiętajcie, że rozmiar serca też ma znaczenie. Kogo ja chcę oszukać?

0: Sobie Romeo i Fly High, z tym numerem macie prawdziwy muzyczny odlot. Tak gramy w Melo. A w tej godzinie jeszcze przepiękny hołd dla Phila Collinsa i jego Another Day in Paradise. Romady i Manuel na pewno zadbają o to, by zabrzmiało to mega fajnie.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: WWH maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Po reklamie.

to jest nuta, którą wybrałem specjalnie dla was. To Chris Brown i Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. A kto jeszcze tego nie zrobił, ten lamus. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Serio, zróbcie to od razu, bo później będzie, nie wiem, coś w robocie wypadnie, albo po prostu zapomnicie. A tak, to macie szansę na to, by zgarnąć, przypomnę, 200, a nawet 500 złotych. Do dzieła, bo jedyne, czego od was potrzebujemy, to żebyście dali znać, na co chcecie to wydać.

0: Tak brzmi muza prosto z Berlina. Fastboy Music Sounds, Melo Radio. Tak grają faceci, którzy naprawdę znają się na rzeczy. A my do 11 mamy dosłownie moment, dlatego newsy Melo Radia pojawią się za uno momento. Buenos dias, por favor. A muzycznie?
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Jak dobrze poszukacie, to coś na Instagramie Melo Radio znajdziecie z Marlon Hofstadt, a ten numer, czyli I Like, punktualnie o 11.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, nagroda prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
15: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Pogoda.
1: Przed nami kilka deszczowych dni, ale przynajmniej będzie ciepło. Ponad 20 stopni, gdzieś jutro 23, w piątek nawet 25. Ale ma padać i w sobotę również. Od niedzieli będzie nieco pogodniej, przynajmniej przez kilka dni, ale potem mniej więcej w połowie przyszłego tygodnia ma się ochłodzić. Temperatura spadnie do 16-18 stopni.

0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. O 2 miesiące miasto przedłuża ograniczenia we wjeździe samochodami na plac Solny. Zmieniają się jednak godziny, w których obowiązuje zakaz. Nadal nie wjeżdżamy tam autem od poniedziałku do czwartku po 22, ale w weekendy plac Solny nie będzie już całkowicie zamknięty dla ruchu, tłumaczy Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu.
2: W piątki, w soboty i w niedzielę będzie można wjeżdżać na plac Solny w dzień do godziny 18.
1: Zamknięcia placu Solnego dla ruchu domagali się okoliczni mieszkańcy, którym przeszkadzali hałasujący.

0: zacznie się w piątek. A w wiadomościach o 12:00 wrócimy na Plac Solny. Miasto przedłużyło o 2 miesiące ograniczenia w ruchu.
1: To są newsy na 11:00. Marcin Sikora, zapraszam. Będzie przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Takie plany ma MSWiA. Kontrole mogą potrwać do końca marca przyszłego roku. Niemieckie służby znalazły podejrzany obiekt po wybuchu na dworcu w Augsburgu. Dworzec został ogrodzony. W porannej eksplozji ranne zostały 2 osoby. 3/4 gmin nie ma jeszcze tak zwanych planów ogólnych. Bez nich utrudnione jest uzyskanie pozwoleń na budowę, mówi Piotr Krochmal z monitora rynku nieruchomości.
2: To całkowicie uniemożliwi jakąkolwiek inwestycję.
1: A przygotowanie i uchwalenie planu może potrwać nawet kilka miesięcy. Dieta DASH i nordycka najbardziej spowalniają starzenie się organizmu. Takie są wnioski niemieckich naukowców. Analizowali żywienie grupy ponad 6 tysięcy osób.
3: Siemano, powtarzam nasze motto Meloradia. Kiedy inni gadają, my już gramy i to jest już też nasza tradycja. Dlatego punktualnie 11:00, siemano, Adi z tej strony, Marlon Hofstadt i I Like. Zapraszam do 14:00.

Maxwell i Whatever Turns You On w Melo Radio. Kolejna historia z lotu samolotem, która stała się memem. Przeglądam właśnie TikToka i widzę, jak na pokładzie jakaś laska postanowiła, że w przednim rzędzie opiera gołą stopę o ścianę kabiny. I to nie było, wiecie, a ukryje tak, żeby nikt nie widział. Wszyscy to widzieli, bo zaczęli nagrywać. Linie lotnicze się oczywiście odcinają, jak to mówi klasyk, a w komentarzach wojna, a stópkarze mieli raj. No i tak to się żyje.

nudne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryź.

0: kawałek do reklamy.
1: Wujek, Sokół i Pogwarzymy w Meloradium. Mega się jaram, że miałem szansę zagrać wam ten numer. Ktoś zapyta dlaczego? No bo po pierwsze jest świetny, a po drugie Wojtek Sokół to prawdziwa klasa fantastycznego rapu, także naprawdę dobrze jest się odwołać do postaci, które zadbały o to, jak wygląda dzisiejszy kształt w muzyce. I mając tu na myśli między innymi trapy i rapy, także uważam, że mamy naprawdę dobrą muzę w Polsce. A w tej godzinie jeszcze Robin Schulz i Better Times, będzie też miła chwila na wspomnienia, Katy Perry, Hot and Cold. Wybierzcie sobie co chcecie, hot czy cold.

0: Melo Radio Wrocław. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
15: Ten del kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
16: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
15: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
13: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
18: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
19: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
21: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Wrocław, telefon 777-100-100.
22: O reklamie.
23: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8.

ASAP. I nie chodzi o ten ASAP związany z robotą, tylko ten taki z czterema literami. Tak gramy wam w Meloradio, żebyście trochę mieli radochę od życia. A kiedy wam się nie chce, to pomyślcie o tym, że innym też się nie chce. Dlatego jesteśmy w tym wszystkim razem, bo mi też się nie chce, ale spokojnie, wspólnymi siłami damy sobie świetnie radę. A jako motywacja, szybka kasa, 200, a nawet 500 zł na co chcecie. Nie czekajcie, tylko od razu działajcie tam. Meloradio.pl, wchodzicie, piszecie na co chcecie to wydać. My oddzwaniamy do was, no i w zasadzie to tyle. No. Prosty mechanizm, ale za to jaki radosny hajs można zgarnąć. Proszę bardzo, meloradio.pl, do dzieła.

0: Każda i każdy z nas ma swoje ulubione miejsce i trochę o tym jest ta nuta My Place Meloradio, tak podkręcamy tempo. Moje miejsce jest na przykład tutaj i w lato na przykład jak nie działa mi klimatyzacja, to już siedzę tutaj, bo tutaj działa i jest mi chłodniej. Na razie nie ma tego problemu, ale generalnie jest okej. Po co ja to mówię? A, no bo newsy Meloradia już za chwilę, bo jeszcze minutę przed 12, także bądźcie blisko.
1: A już o 12 zagramy
0: Bledka i Tańcz.
2: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze. Jutro będzie nowy dzień. Daj, daj, daj, mówię sobie daj szansę.
0: No i ten numer zagramy punktualnie o 12, kiedy jeszcze inni będą gadać, także już możecie się szykować do tego, żeby robić głośniej.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
16: W ciągu dnia słońce i chmury, a wieczorem ma trochę popadać. Na termometrach we Wrocławiu gdzieś maksymalnie 23 stopnie, około 14. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby. Jutro podobnie, 23 stopnie, chmury i ma popadać. W piątek też, w sobotę również. Od niedzieli przez kilka dni będzie słoneczniej i będzie jeszcze ciepło. Od połowy przyszłego tygodnia ma się ochłodzić.
15: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Wita na Tarnogaju.
14: To są newsy Meloradia Wrocław.
17: Beata Korzeniowska, zapraszam. Plac Solny wciąż będzie zamknięty dla ruchu, ale trochę krócej. Auta dalej nie będą tam wpuszczane po 22 od poniedziałku do czwartku, ale w weekendy da się wjechać na Plac Solny między 5 rano a 18. Zmiana to ukłon w stronę kwiaciarek.
18: Piątek, właśnie weekend jest najlepszy.
19: Jak sobie na chwilę wjechał, kupił kwiat, to troszkę było tego handlu, ale w tej chwili to bardzo martwi.
17: Ponad 200 milionów złotych, tyle wynoszą zaległości Narodowego Funduszu Zdrowia za ten rok wobec Wrocławia. niemieckich szpitali. NFZ musi jednak zapłacić też za świadczenia wykonane w szpitalach w ubiegłym roku. Chodzi o kwotę ponad 160 milionów złotych. 60 milionów to zaległości wobec Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Teraz radny sejmiku pod lupą prokuratury. Chodzi o sprawę Marcina Borysa. Prokuratura sprawdza zawiadomienie dotyczące nie tylko możliwego wyrządzenia szkody MPK w Legnicy, którego był prezesem, ale też podejrzenie naruszenia praw pracowniczych poprzez szykanowanie pracowników. Policja rozpoczęła przesłuchania świadków.
20: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Za Boga śmigłowca.

0: się na nich prywatne firmy. Operatorzy muszą te środki zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, zapewnia ministra środowiska Paulina Henik-Kloska.
1: Także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
0: Wszystkie takie wydatki będą rozliczane. Ryby pływające w ławicy nie dostosowują kierunku ruchu do całej grupy. Według naukowców obserwują jednego z najbliższych osobników i podążają tam, gdzie on.
2: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, to wiecie. Bledka i tańcz, zapraszam was do tańca, ale to ja prowadzę.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Meloradio. No właśnie, wszystko jest w porządku, dlatego nie martwcie się na zapas. A tej wizyty to raczej szybko ta kobieta nie zapomni. Cuda się zdarzają. Słuchajcie, mieszkanka włoskiej Toskanii wybrała się randomowo do fryzjera, zapłaciła za usługę 46 euro, czyli jakieś tam 200 na nasze. Schowała paragon i stała się magia, no bo nasza bohaterka w loterii paragonowej wygrała 100 tysięcy euro, to około 433 tysiące złotych. Salon też dostał nagrodę, około 86 tysięcy złotych, ale to tylko dlatego, że nasza bohaterka była miła. Nie wiem jak wy, ale ja tak sobie myślę trochę na głos, chyba też pójdę do fryzjera? Jak to ma pomóc szczęściu, to nawet na łyso się ogolę.
1: Gwiazdą mensją ma planet. Ici c'est pas comme à l'école.

Neptunika i What If w Meloradiu. A co jeśli będzie to ładny wrzesień, pełen takiej złotej polskiej jesieni? To będzie naprawdę super, bo tego i sobie wam życzę, bo wtedy naprawdę będzie dużo, dużo fajniej nawet na spacer gdzieś wyskoczyć. W tej godzinie Bebe Rexha i Sad Girls, będzie też Adam Lambert i Ghost Town.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
4: Jagodzianka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Teraz

0: kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

widzicie, i tak to jest. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, no już się zaczynam starzeć. Słuchacie Meloradia właśnie w piątek po 18:00. Wy kojarzycie, 30 Meloradia. Fantastyczne spotkanie z artystami, których uwielbiacie, bo tam gramy tylko te numery, na które głosujecie. No i możecie na nie zagłosować na meloradio.pl właśnie. Także do dzieła, wbijajcie, głosujcie, bo to od was zależy, kto wygra to zestawienie i to notowanie. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu. Niech wygra ten, kogo lubicie najbardziej. To sobie posłuchacie na pierwszym miejscu. No i wtedy będzie można robić głośno. Topic Becky G i Sorry Papi. Na to też można głosować i nawet polecam i rekomenduję.

0: Kygo i Take Me Back. Podkręcamy tempo w Melo. Jeżeli nie widzieliście, to w wolnej chwili polecam zobaczyć, co Kygo zrobił z muzą od Michaela Jacksona. I mówię to nieironicznie, wyszło naprawdę cudownie. A newsy Melo Radia już niedługo.
1: A już o 13 zagramy.
0: No właśnie, How Does It Feel, czyli Dub Dogs. Muszę przyznać, że sample z tej nuty naprawdę genialnie brzmią, są mega ciężkie, mega tłuste i usłyszymy się z nimi punktualnie o 13.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Masy.
5: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
7: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że to Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szukacie pracy? No to jest dobry news. Pracodawcy coraz częściej potrzebują ludzi niemal natychmiast. Z analizy grupy Progres wynika, że najwięcej oferty dotyczy budowy i remontów. Bądźcie ostrożni na hulajnogach elektrycznych, bo rośnie liczba ofiar wypadków z ich udziałem, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
8: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym.
7: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do

Eli Oaks i Reasons w Meloradio. Wszyscy mamy swoje powody. Do czego? By odwiedzić na przykład Instagrama Meloradia, bo tam spotkacie też Eli Oaksa, z którym gadał Olek Pych podczas Tomorrowland. Ja wam powiem, że no byłem pierwszy raz i było naprawdę super mega fajnie, do tego stopnia, że minęło już trochę czasu, a ja nadal nie mogę się uwolnić od tego przeżycia. I był tam też Armin Van Buuren, z którym też możecie zobaczyć nasze materiały, nasz content, a my teraz go w międzyczasie zagramy, bo czemu by nie? Legendy zawsze się szanują.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo Radio. Ale wy wiecie o tym, że ja chcę dla was dobrze, nie? Dlatego polecam, żebyście zostali, bo muzycznie to się będzie tutaj działo za chwilę naprawdę bardzo dobrze. Alan Walker i Fate, pojawi się m.in. Moonlight i Alabama Ten, będzie Pitbull, nie no, jest dobrze.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaimase.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

Robin Schulz i One More Time w Melo Radio. Tak muzycznie Robin daje do zrozumienia, że czasami warto spróbować jeszcze raz. I to samo jest z szybką kasą. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijamy, nie czekamy, tylko od razu atakujemy, żeby zdobyć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie po prostu zachcecie. Nie wiem, potrzebujecie jakiejś gry, potrzebujecie lokówki albo czegokolwiek innego, brakuje wam do biletu lotniczego, działajcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tylko powiem, że im bardziej pokręcone, im bardziej szalone, im bardziej odjechane zgłoszenie, tym tylko lepiej dla was. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy.

0: tylko ty.
1: Chyba nie skłamię, mówiąc, że w ostatnim czasie to jedna z moich ulubionych piosenek. Liwka, Poza Tobą Nic, tak gramy wam w Melo Radio. A ja już się powoli żegnam, a z tej strony kłaniam się i dzięki bardzo za dzisiaj. Słyszymy się jutro od 10:00, za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie. Będzie mocarnie, jak zawsze z nimi, także bawcie się dobrze.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Hendrix i Golden. A to taka ode mnie niespodzianka, bowiem, że bardzo lubią, to postanowiłem zostawić im coś fajnego na start. K-popowo będzie to na pewno, ja jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, siemanko.
2: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe,

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja schowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
7: O reklamie.

0: 97 i 8 FM.
1: To są newsy na 14. Ula Harcierek. Zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku na A1. Na wysokości Mykanowa ciężarówka wjechała wczoraj w ekipę remontującą jezdnię. Zginęły 4 osoby. Przed sądem stanął youtuber. Wojciech K. jest oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Pierwszy w Polsce samolot elektryczny mają Katowice. Jest zeroemisyjny i cichszy niż spalinowe, mówi Olaf Gablik, uczeń technikum lotniczego, które kupiło samolot.
2: Wszystkie te silniki tradycyjne, tłokowe, spalinowe jednak generują trochę dźwięku. Jednak samolot elektryczny jest dużo cichszy, zostaje tylko śmigło. No a cała technologia śmigła się coraz bardziej rozwijana, są też coraz bardziej ciche.
1: Uczniowie poznają m.in. obsługę maszyny. W pogodzie najbliższe dni mogą być deszczowe. Dodatkowo na południu i wschodzie kraju może też zaraz.

0: Biedzie u teściów i o teściowej też pogadamy.
1: Ale będzie też coś o dużych rozmiarach. Ja jestem fanką wielkich rozmiarów.
0: Ja się nie wypowiadam.
1: Iga Mikołaj.
0: Siemano.

0: Capriconte Looming z Precioso Thunder w Meloradiu.
1: A dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. To jest chyba moje ulubione święto, wyobraź sobie.
0: Lubisz duży rozmiar?
1: Uwielbiam duże rozmiary.
0: To patrz na tego bydlaka.
1: Wow!
0: Pa, jaki wielki.
1: Mikołaj, schowaj to.
0: Pa, jaki wielki. 45 numer.
1: Faktycznie masz dużą stopę.
0: A wiesz, co się mówi o ludziach, którzy mają duże stopy?
1: Nie, nie, duże nosy. Tak? Też masz duży nos.
0: Wszystko się zgadza.
1: Trzeba to sprawdzić. No dobra, to graj tę piosenkę, ja sprawdzę.
0: On tonight. No to będzie, jak ktoś ma duży rozmiar.
1: Powodzenia.
0: Silva Bampa.

0: FF, mam Bianglosia.
1: Filip Heiser. Jest to nazwisko, które wzbudza bardzo dużo emocji u ludzi, u internautów.
0: Głównie negatywnych, mam wrażenie. Ale zapracował sobie na to, szczerze mówiąc.
1: To prawda, ma bardzo specyficzne podejście do biznesu, do życia, do związków chociażby. Filip Heiser, lat 41.
0: Tak, związał się z 20-latką, tak? No i też był ostatnio w programie u Kuby i pojawiło się pytanie właśnie o tę osobę.
2: 19 czy 20 lat, no Bianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz? No.
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: Że wiem dlaczego.
1: Chyba problemem jest to, że umawia się z jej dzieckiem, z naciskiem na dziecko.
0: Dzieckiem, no tak, to 21 lat różnicy, to ty byś się musiała spotykać z 5-latkiem teraz chyba, nie?
1: To jest nienormalne. Wow.
0: Ale jak się kochają, to wiadomo co z nimi.
1: Weź. Masakra.

0: Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Take it slow, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fighty.
1: A w tej godzinie zapraszamy Was na wycieczkę do Chicago, bo tam się dzieją rzeczy niezwykłe, rzeczy trudne, rzeczy nie do przejścia.
0: Tak jest. Anna i Robert Lewandowscy mają kolejny problem.
1: A jaki? O tym jeszcze w tej godzinie.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Będzie jaśniej. To Filipek i Nel w Melo.
1: A nie jest tak do końca jasno w życiu Lewandowskich.
0: Tak jest. Oni w Chicago mają spory problem. Jeszcze sobie nie znaleźli lokum żadnego.
1: O nie. I nie są z tego powodu zadowoleni, bo wciąż muszą mieszkać w hotelu.
0: Tak. Nawet tutaj jest napisane, utknęli w luksusowym hotelu.
1: No
0: najgorzej.
1: Co teraz?
0: Ze wszystkich miejsc, w których można utknąć.
1: Śniadania.
0: To jest chyba najgorsze.
1: Jedzenie
0: baseny,
1: pod nos.
0: Pokojówki, nie?
1: Spa.
0: Jezu, jak tak można żyć, naprawdę.
1: I co?

0: Run, run river. Po angielsku to będzie biegnie, biegnie rzeka. Mogę korepetycji udzielać.
1: Myślę, że mógłbyś, ale nie zapłaciłabym ci więcej niż 19 zł za godzinę.
0: Nie, to teraz stawki są o wiele wyższe.
1: Tak?
0: Mhm. O tym posłuchamy między innymi w newsach Maloradia już za chwilę.
2: A już o 15 zagramy.
0: O coś po polsku. Karnawał, Gips, PZ, For Money.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
1: Ale ten numer dobrze zagrał 15.
0: Punktualnie w dodatku.

0: Zdrowe jury, nice. Casting na żywo, finally. Większy rozmach, of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
1: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie.
1: O reklamie.

0: Karciarek. Zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymano w sprawie zonda krypto. Jak informuje MSWiA, obecnie zabezpieczane jest mienie podejrzanych i trwają przeszukania mieszkań. To były rekordowe wakacje na Zakopiance. Przez tunel przejechały ponad 2 miliony samochodów. Ile rodzice wydają na korepetycje, to sprawdził GUS. Ci, którzy mają dzieci w podstawówce, średnio 249 zł miesięcznie, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
0: W dużych miastach jest drożej. Dwie figurki sprzed 40 tysięcy lat odkryto w jaskini w Niemczech. Są bardzo małe, mają rozmiar paznokcia.
2: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy trochę o pieniądzach, bo ludziom się w głowach poprzewracało.
3: Trochę tak. Trzeba zarabiać dziesiątki tysięcy.
2: Setki.

0: Lady, to Loud Luxury, Brand of Mel Radio, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: 50 tysięcy, 100 tysięcy, czy może 5 tysięcy według ciebie powinien zarabiać twój partner? Nie oferuję, bo nie mam.
0: A, no ja też właśnie nie mam i to jest problem, ponieważ pytanie, które często zadaje się na ulicy, gdzieś tam na TikToku czy na Instagramie, brzmi: ile powinien zarabiać facet, żebyś chciała się z nim związać? No i takie właśnie kwoty padają. Mało tego, jeszcze trzeba mieszkanie, najlepiej około 100 metrów, dobra fura, no i oczywiście odpowiedni styl życia.
1: I też odpowiednie wyposażenie też jest
0: istotne. Tak, ale 100 metrów mieszkania to chyba...
1: Mieszkania
0: 100 metrów. Nie, to nie tego 100 metrów mieszkania, to chyba by było wręcz niebezpieczne dla życia i zdrowia.

0: Love is the only thing to Lost Frequencies. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu w Frequencies oczywiście.
1: Praca zdalna nie jest szkodliwa i wpływa pozytywnie na pracowników, tak brzmią najnowsze badania. I my się z tym być może zgadzamy w pewnym sensie, ale też nie do końca.
0: Wiesz, że ja nigdy nie pracowałem zdalnie chyba?
1: Naprawdę?
0: No, ominęło mnie to jakoś zupełnie.
1: Ja studiowałam zdalnie i się zgadzam z tym, że to wpłynęło fantastycznie na moją edukację, nie ukończyłam studiów.
0: Znaczy ja też nie, a chodziłem stacjonarnie, tylko właśnie nie chodziłem, to był ten problem. Ale mamy ekspertkę w tej dziedzinie,
1: prosimy.
0: Czyli naszą wydawnicę?
1: Wydawcę, pani wydawca,
0: pani
1: Karolina.
0: Pani wydawcę, bo wiesz, chciałem feminatywem takim
1: a
0: zarzucić.
1: A to dobrze, tak na czasie.
0: Karolina jest zdalnie, więc poprosiliśmy o wypowiedź.
2: Po pierwsze, chcę tutaj zaznaczyć bardzo mocno to, że praca zdalna jest tak samo wydajna jak praca stacjonarna. I tutaj niech moi szefowie Łukasz, Krystian to usłyszą, bo to jest naprawdę taka sama wydajność. Taka sama wydajność. Druga najważniejsza rzecz jest taka, że można pracować z łóżka cały czas w piżamie. I nikt tego nie widzi, nikt nie ma z tym problemu i jest wszystko okej. Okay. Więc to jest druga najważniejsza rzecz w pracy. No i trzecia, taka już prywatna rzecz, że mogę jeść w miejscu, w którym pracuję. W tym samym miejscu, w tym samym pokoju. Lubię to.
1: Ale sekunda, stop. Czyli, że można jeść i pracować i bawić się w łóżku? To wszystko w tym łóżku?
0: Ja też bym chciał tak z łóżka poprowadzić program.
1: No to chodź. Zapraszam
0: To na niebieskiej
1: cię.
0: Platformie.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To Axwell i Bond w Meloradiu Whatever Turns You On, ale akurat w tym przypadku to nie takie whatever.
1: A miałeś kiedyś taką sytuację, że byłeś z dziewczyną w łóżku i bałeś się, że to twoja siostra?
0: Wiesz co, wyobraź sobie, że nigdy.
1: A widzisz, to nie takie oczywiste.
0: No właśnie, ponieważ trafiliśmy na historię dwojga ludzi, którzy bardzo chcieli wziąć ze sobą ślub, ale mieli pewne wątpliwości, czy może się to w ogóle udać. O tym jeszcze w tej godzinie sobie poopowiadamy.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: To jest Sweet Nothing w Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Wiesz, Mikołaj, kocham cię jak brata.
0: Wiesz co, we Francji to może mieć dwuznaczne znaczenie, ponieważ jest taka historia właśnie pary z Francji, która poznała się w 2010 roku.
1: Pięknie.
0: I to była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko nie byli pewni, czy to było uczucie romantyczne, czy efekt biologicznego pokrewieństwa.
1: Czy mógłbyś wyjaśnić
0: no
1: tę sytuację?
0: Obie te osoby, ich ojcowie, byli dawcami nasienia.
1: Jasne.
0: I oni nie wiedzieli, czy to jest ten sam dawca, nie? I nie wiedzą, czy się kochają, bo się kochają, czy się kochają, bo są rodzeństwem.
1: No wiesz, zakazany owoc smakuje najlepiej.

0: World Way to Griffin w Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempowe w Tikwajcie.
1: Mamy super wiadomości dla wszystkich fanów gier o zombiakach.
0: Zwłaszcza dla naszego wielkiego przyjaciela Adriana Nowaka, to bo jest jego ulubiona seria i on cały czas o niej mówi. Ja już nie mogę o tym słuchać.
1: No to dobra, to niech on posłucha serwisu, a potem do niego zadzwonimy, jak jego
0: sprawdzimy,
1: wrażenia.
0: Czy w ogóle słuchał serwisu. Aha. Tak, tak. Czy jest na bieżąco z newsami Melo Radia, bo one już...
1: No mam nadzieję,
0: za chwilę
1: praca.
0: Przecież, nie? No właśnie. Jak nie, to będzie bura na
1: uwaga.
0: Żywo.
1: Będzie.
2: A już o 16 zagramy.
0: To dzienniczka Dracula, Tame Impala.
1: Ten numer. Zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.

0: Back home. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony,
5: bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Co jest grane we Wrocławiu?
7: Beata Korzeniowska, cześć. Czy idąc wzdłuż wagonów podczas podróży, zastanawialiście się kiedyś, kim są ludzie, którzy podróżują z nami? Podczas gdy my siedzimy sobie ze znajomymi, jedziemy na jakąś wycieczkę, zapewne dwa wagony dalej, ktoś ma zupełnie inną historię. Grupa ulicznych artystów jedzie zdobywać nową publiczność w innym mieście. Ekipa badaczy jedzie realizować projekt życia. Studenci wracają z rodzinnej miejscowości i uczą się do sesji. Akurat. Rodzina wybrała się na wspólny wyjazd do sanatorium, a grupa kreskówkowych misiów jedzie na wspólny piknik. W czasie podróży losy różnych pasażerów splatają się w jednym, pędzącym w tym samym kierunku celu. Odjazd. Pierwsza podróż wagonu 13. Spektakl improwizowany, więc tu wydarzyć może się wszystko. To już dziś o 20 w klubokawiarni Mleczarnia.
8: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Doszło do niej w sierpniu. Wrocławski sąd obniżył karę dla mężczyzny, który latami więził kobietę. To głośna sprawa z miejscowości Gajki. Mężczyzna za kratami spędzi 25 lat. Kolejni polscy strażacy wracają z Hiszpanii. Pomagali tam gasić ogień, mówi kapitan Adrian Michałek.
9: W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami dwa śmigłowce gaśnicze i dwa samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
8: Ogień był największy od lat. Nowy Resident Evil może zaliczyć najlepszy debiut w historii całej serii. Prognozy dają filmowi do 50 milionów dolarów w pierwszy weekend. Premiera w Stanach 18 września.
10: I mamy godzinę 16. Słuchacie Freak Fightu, ktoś się bardzo uśmiechnie, ponieważ sypniemy gotówką.
11: I to bardzo taką szybką.
10: Szybką?
11: Szybką.
10: To dobrze.

0: to šau z Melo Radio. Call my name. A na żywo, jak to pięknie brzmi.
1: Ach, bo ty byłeś zaproszony.
0: Tak, tak, bardzo mi się podobało. Teraz wykonujemy telefon do naszego przyjaciela Adriana Nowaka. Zobaczymy, czy on nas w ogóle odbierze, bo dzwonimy do niego z zaskoczenia.
1: Ale
2: Nowak,
1: sekunda.
2: Kłaniam się.
0: Cześć, Nowaku. Iga Mikołaj, Melo Radio z tej strony.
2: No siema, bubasy, co tam?
1: Czy słuchałeś newsów Melo Radio?
2: Czy słuchałem newsów Melo Radio?
0: No.
1: Tak.
2: Jeżeli byłem w drzemce, to nie słyszałem, a byłem
1: skandal.
2: W drzemce, powinienem...
1: Znaczy ja cię
2: stało.
1: Zgłoszę, wiesz?
0: Bardzo brzydko, bo było o twoim ulubionym rezydencie. Ale jak nie słyszałeś, to się rozłączamy.
1: Pa!
0: Bardzo brzydko. Everything fine.

0: mali, mali, no.
1: Jak pięknie w rytm wystukujesz.
2: Dziękuję, pazurkami.
3: Szybka kasa od Meloradia.
2: Jejku, dzwonimy właśnie do Magdy, która weszła na meloradio.pl. Życzy sobie 200 zł, ponieważ planuje...
1: No to się dowiemy, co planuje. Oczywiście najpierw musi od nas odebrać telefon. Czekamy 5 sygnałów, numer już wybrany. Już dzwonimy.
2: Magda.
1: Już się wszystko tutaj dzieje. Magda, odbierz. Halo, to my. Adrian odebrał, ale pieniędzy nie dostanie.
2: A Magda?
1: Trzeci sygnał.
4: Halo?
2: Cześć, Madzia. Ty to umiesz trzymać w niepewności. Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
4: Halo, cześć.
2: Cześć. Jaki humor u ciebie dzisiaj?
4: Fajny, super. Właśnie jestem na rolkach.
2: Wow, to ty jesteś sportowym świrem.
4: Tak, można tak powiedzieć.
1: No i ze sportem też jest powiązane twoje zgłoszenie. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 od Melo?
4: Tak, zgadza się.
2: A na co byś chciała te pieniądze?
4: Na co bym chciała je przeznaczyć? Moja koleżanka właśnie zaczęła prowadzić zajęcia pole dance.
2: Aha.
4: No i chciałabym jej zrobić taką niespodziankę i po prostu wykupić karnet na cały miesiąc.
2: Wow.
1: No proszę, proszę. No to w takim razie na takie niespodzianki bardzo chętnie dajemy kasę. I ona już do ciebie leci. Za chwilę 200 możesz wyciągać z bankomatu.
4: O, super. Dziękuję ślicznie.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: Fast Boy Music Sounds. Szybki chłopak to musi mieć na paliwo.
1: A, oczywiście. Pamiętacie słynną akcję z Wałbrzycha, o której mówiliśmy wam wczoraj? Taka bójka o paliwo.
0: No to jest update.
1: Wow.
0: I to taki dosyć ciekawy, niespodziewany.
1: Wrócimy do tego.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jakobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
13: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Jazzownik w Meloradiu.
1: A teraz GTA Wałbrzych.
0: Jej, zmieniliśmy trochę klimat, bo słuchajcie, ten Wałbrzych się robi naprawdę miastem po prostu niebezpieczeństwa.
1: Tak, mówiliśmy wczoraj o tym, że faceci się pobili na stacji benzynowej o paliwo, no i dzisiaj się okazuje, że trzech z tych facetów to byli funkcjonariusze policji, a jeden z nich był komendantem miejskim w Jeleniej Górze.
0: I oni też się bili o to paliwo. Dobrze rozumiem, policja się biła o tanie paliwo.
1: Tak, czyli chyba wypadałoby dofinansować policję. W skrócie...

0: Bibi Rexa i David Guetta to Start Girls Maloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Iga, czy wiesz, że w Gdańsku będą mieli najdłuższy?
1: O, a co?
0: Nie dość, że najdłuższy, to też najszerszy.
1: A największy też?
0: No właściwie tak. A co konkretnie, to będzie w newsach.
2: A już o 17 zagramy
0: Alabama 10. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, nagroda prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor. Partynice.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Na początek propozycja dla wielbicieli psów, a konkretnie psów pasterskich, bo będzie okazja spotkać border collie, owczarek szetlandzki, owczarek szkocki długowłosy, czy owczarek belgijski, ale będą też inni. I oni wszyscy będą rywalizować o prestiżowy tytuł zwycięzcy klubu 2026. Warto te psy przyjść, zobaczyć, spotkać się z ludźmi z pasją. To wszystko w sobotę od godziny 10 na terenie wrocławskiego ośrodka szkolenia psów. To jeszcze coś z zupełnie innej bajki, bardzo mrocznej, bo to będą opowieści z dreszczykiem, czyli wieczorne zwiedzanie Wrocławia. To już pojutrze o godzinie 19. Opowieści z dreszczykiem to wycieczka po Starym Mieście. Przy okazji będzie można zajrzeć w nieznane zaułki miasta i poznać tajemnicze wydarzenia i postaci.
2: To są newsy na 17:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Śledczy namierzyli wszystkich uczestników śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków. Wśród zatrzymanych są dwie osoby nieletnie, które przed zdarzeniem były w ośrodku wychowawczym. W ręce policji wpadli sprawcy pobicia na sopockim Monciaku. Wpadli nietypowo, bo łapali stopa. Akurat zatrzymał się radiowóz. Gdańsk zamówił najdłuższe tramwaje w Polsce. Będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Maciej Lisicki.
3: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku.
2: Gotowe tramwaje przyjadą do Gdańska za 3 lata. Naukowcy zmierzą krople deszczu. Dzięki temu chcą lepiej prognozować ekstremalne ulewy.
4: No nie ja dość, że cieszę. Długi, to jeszcze szeroki, nie?
5: Wszystko na swoim miejscu. Dobrze się składa, bo mamy podobne pytanie dzisiaj do was, drodzy słuchacze.
4: Tak, to znaczy nie o tramwaj, ale tak.

0: Talok i The Chainsmokers z Malo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
0: No, próbowałeś.
1: O, albo proszę, nie rób tak.
0: Przestań. Daj sobie spokój.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na odpowiedzi od was. Głosówki wysyłacie przez WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Mam nadzieję, że to nie jest twoja codzienność.

0: DJ Fresh i Teora, Hot Right Now w Melo Radio. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Dostaliśmy masę tekstówek, ale jesteśmy spragnieni głosówek.
1: Tak jest, ale oczywiście czytamy wasze wiadomości, na przykład... O, Piotrek. Kochanie, jaki Piotrek?
0: Ale przypał.
1: Przestań płakać.
0: Wow. Wow.
1: No, wow. To niebezpiecznie się zrobiło tutaj. Artur napisał, przecież nic się nie stało.
0: Stało się właśnie.
1: Przepraszam. To
0: i
1: jest
0: to byłby Konrad nasz ostatni raz.
1: I no Kasia, myślę, że tutaj... Najmocniej. Planujesz wejść?
0: Ała, zabolało.
1: Już jest. Nie. I mamy jedną głosówkę.
2: Bez tobą był tylko mój dziadek.
0: Wow.
1: To w sensie, że w tym łóżku był dziadek. Może spał, wiesz, że to jest takie łóżko w spadku po dziadku. Tak, tak.
0: Muszę wyczyścić swoje brudne myśli.
1: Wystrugane z drewna.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: To Eli Oaks i Lawinia w Maloradiu Reasons. I tak właśnie podkręcamy tempo. To są bardzo ładne powody. A co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Zosia nam się nagrała.
1: Najgorsze, co można usłyszeć w łóżku, to pobudka.
2: Oj, tak, zgadzam się. Najgorzej już 6:00.
0: WhatsApp Meloradia. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Nagrywacie się. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie 2.

po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Sigala i Paloma Faith to jest Lullaby.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na ITRP, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Ja pragnę zauważyć, że Cypek mnie przeradził, bo napisał tak. Najgorzej jest, jak powiesz, pęknął.
0: To jest chyba najgorsze, co można usłyszeć, ale mamy też dwie inne propozycje.
2: Ostatnio leżymy z moją królewną przed telewizorem. Aha. W pokoju pod kocykiem. Oglądamy jakiś film, odwraca się do mnie tak w krycie i mówi, wiesz co, pierdnęłam.
1: Ja pragnę powiedzieć, że dziewczyny tego nie robią.
0: To zobaczymy, bo Patrycja też się nagrała.
3: Najgorsze, co można usłyszeć, to puściłem bąka.
0: A, czyli widzisz, tylko w obie chłopcy. Strony. Jak tylko chłopcy. Właśnie parytety są, bardzo dobrze.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie

0: jak młody łajt, który tu jest. Faktycznie. I zarabia w euro i w PLN.
1: A to jest dopiero bogacz,
2: bogacz.
1: Nie? To
0: nie? Mm-hmm.
1: Ja mu trzeba sprawdzić jego zeznania podatkowe.
0: Może lepiej nie.
2: No właśnie, przestraszymy się.
0: Ja mi będzie.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: Zagramy. O!
0: New
2: Religion. O! No to fajnie zagrasz.
0: Tak, ja jestem bardzo zadowolony. Przygotowywałem ten numer bardzo długo.
2: Serio?
0: Na początek dzisiejszego programu, bo jest fajny.

autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
19: Po reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Zarzuty usłyszał kierowca ciężarówki, który na A1C wjechał w ekipę remontującą jezdnię. Jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
2: Śledztwo prokuratury będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
1: Alkomat wykazał, że kierowca był trzeźwy. Kierowcy, nie miejcie złudzeń, program CPN nie wróci, mówi minister energii Miłosz Motyka. Powodem jest bardzo napięty budżet państwa. Poseł Łukasz Mejza ma zatrzymane prawo jazdy, powodem przekroczenie limitu punktów karnych. Turcja ponownie najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem Polaków, wynika tak z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu są Grecja i Bułgaria.
3: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: idę w Melo.
1: No i 18 już minęła, Pychu z tej strony, siemano, to jest Melo Radio. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem. Jak czytam, byli ze sobą 17 lat, ale ich związek dziś dobiegł końca. No ale mam nadzieję, że nasz związek z dobrymi wieczorami jeszcze będzie trwał i to bardzo, bardzo długo, bo ja fajnie pogram. Bibi Rexha i Faithless, New Religion, to na sam początek. No to co, lecimy? Tu Pychu jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

ale to jest dobre. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18, a do naszej meloradiowej rodziny dołączają nowi koledzy. O tym więcej już za moment. A to Cleo.

No w końcu Supergirl. Ciekawa, o kim nagrała ten numer. Hanna na klapy w Meloradio. Tak podkręcamy tempo z buziaczkami dla wszystkich super dziewczyn, które teraz słuchają. Chłopaków też, a co? 19 minut po 18 na zegarach, a na naszą antenę wbijają oni. Słuchajcie, nasza rodzina Meloradia się powiększa. No i już w sobotę w ramach Dobrego Melo posłuchacie premierowo seta od Blaster Jacks. To holenderski duet DJ-ów, który dołącza do składu naszego Dobrego Melo. Przypominam, w piątki od 22 i w sobotę od 20 prawdziwe Dobre Melo, jedyne w swoim rodzaju, czyli sety muzyczne od najlepszych DJ-ów na świecie. Tylko na antenie Meloradia, bo gdzieżby indziej. Na domówki w sam raz. Meloradio. A teraz numer, który jest w sam raz w sumie do wszystkiego. Gdziekolwiek nie jesteście, on dobrze siądzie. Silva Bumpa i On Tonight w Meloradio.

0: What if? Takie pytanie niczym o przyszłość sobie kiedyś mędrcowie zadawali. Teraz zadaje Neptunika. To Meloradio, podkręcamy tempo, 28 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. To była jedna z naszych nowości, których wieczorami gramy wam całą masę i bardzo dobrze, bo warto być na bieżąco z tym, co w muzie. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, że prawo jazdy to jest taki dokument, który każdy może mieć, ale to w sumie nie wszyscy powinni.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Media Expert, taniej masz.
2: O reklamie.

Burn to Love. No i fajnie. Gabry Pantesz, on Pali, Nati, Natasza. Wieczór nam się rozpędza. No a w gasy czytam depnął też 15-latek w Kępnie. To w Wielkopolsce. Jak czytam, pewnej nocy wziął warte prawie 2 miliony mega luksusowe auto od swoich starych. No i wybrał się na przejażdżkę. 15-latek, przypominam. No ale trochę nie wyrobił na pewnym zakręcie, no i wpadł w barierki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, poza oczywiście samochodem. Auto do warsztatu musiało trafić. No a on chyba trafi do swojego pokoju, na szlaban, dopóki nie zda praktyki.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale ja lubię ten kawałek. Can't get enough, Dr. Feelgood. Trips w Melo. I Klora Homastrom. A już za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: hit tego lata, Self Aware. Dziewiętnasta wybije i ten numer wybrzmi na antenie Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Lubimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: знайдеш він, а ніїдний калорій. Мело. Під кожним взглядом лепше, ніж кожний енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрінь се. Автопромоція. Реклама.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealer Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
14: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
17: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
16: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
18: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach TTC. Szczegóły w regulaminie.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: Dawid w Melo.
1: No i mamy już 19 na zegarach, to ten moment, żebyście spróbowali wejść do mojej głowy. To trochę niebezpieczne, ale jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc możemy spróbować. A wcześniej gramy, obiecane kilka minut temu, Self-Aware. To na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Whatever turns you on, Axwell i Bon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19. To dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i zgadujecie, co to takiego. No a dziś po głowie chodzi mi rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu. No i może ta rzecz być różnej wielkości. 321-321-777, ten numer zapiszcie, za chwilę się wam przyda, żebyście zgadnęli, o czym myśli Pychu.

0: Ją też bardzo dobrze znamy i mega się z tego powodu cieszę, bo to fajna dziewczyna. Gosia Lambery, Ostatni most w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19.18 na zegarach, a ja mam ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Jak co wieczór wchodzicie do mojej głowy, jak co wieczór nie obiecuję, że dacie radę, bo to moja głowa jest naprawdę trudnym przypadkiem, ale może komuś się uda odgadnąć, o czym myśli dzisiaj Pychu. Zasady są proste, daję wam podpowiedzi, wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, co to takiego. Dziś chodzi mi o rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu, no i ta rzecz może być różnych wielkości. No to czekam na wasze telefony z niecierpliwością ogromną, przebieram nóżkami, aż ktoś zadzwoni, będę mógł odebrać i z wami porozmawiać. 321-321-777. No to widzę, że ktoś już dzwoni, a jak ktoś się dzwoni, no to ja odbieram. Halo?
2: Witam, ja dzwonię w sprawie konkursu.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Arek, z Warszawy jestem.
0: Arek, no to dawaj, o czym myśli Pychu?
2: O telefonie.
0: Nie chodzi o telefon, ale dobry strzał, ale nawet dość blisko mogę podpowiedzieć. To odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kasia.
0: No cześć Kasia, przycisz radio, będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Powiedz, o czym myśli Pychu?
3: Dobra, połączam się. Myślę, że to mogą być klucze do domu.
0: A, nie chodzi o to, choć no, z domu wyjść bez kluczy byłoby trochę średnio. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Halo, Adrian.
0: No cześć Adrian, no to o czym myśli dzisiaj Pychu?
4: O portfelu?
0: Nie chodzi o portfel. Słuchajcie, jeszcze jeden telefon odbieram. Halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
5: Mi się wydaje, że słuchawki.
0: No rozbiłeś stary bank. Ty sobie wyobrażasz się z domu bez słuchawek wyjść?
5: No co, ty cały czas muza musi grać.
0: Czekaj.
5: Oczywiście melo w słuchawce.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć. Nieważne jakie słuchawki, ważne, że melo gra wtedy jest zdecydowanie lepiej.
1: O czym myśli Pychu?

ten numer to World Away. A gość, który go wykonuje, to Griffin. Razem z nim Bunt i Ines. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jedna z naszych nowości, a tych nowości mamy dla was całą masę. No i na wszystkie wasze ulubione i świeże numery możecie głosować oczywiście na meloradio.pl. W 30 Meloradia kolejna lista hitów już w piątek po godzinie 18. Bardzo was na nią zapraszam. A za moment coś starszego. I nie chodzi o gościa, tylko o muzykę, żeby była jasność. In and Out of Love, Armin van Buuren. On za moment zagra.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaima se.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
1: Po reklamie.

Avicii w Mela. To Waiting for Love w wolnym tłumaczeniu czekać na miłość, ale ile na tę miłość można czekać? Tak, pewnie można sobie zadać takie pytanie. No są tacy, którzy uważają, że do momentu, kiedy znudzi nam się pranie tylko swoich majtek w pralce, albo do takiego, kiedy chcemy kogoś, kto je z nas ściągnie.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: To Marlon Kopstad w Mela Radio. Tak, podkręcamy tempo, za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk. Będzie fajnie. Ten numer punktualnie o pełnej na antenie Melo.
1: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szkołę ogarniamy.

0: szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O reklamie.

0: idę w melo.
1: 20 już prawie na zegarach. Słuchajcie, właśnie czytam, że dziś mamy dzień dużego rozmiaru, więc ja mogę świętować. Mam tak duży rozmiar, że niektóre sklepy nie produkują aż tak dużych koszulek i bluz.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: Pychu z tej strony. Siemano, body talk. Ale Farben, Irene Miller. Ale nie na początek, Sean Baker już za moment będzie giwa.

Dub Dogs w Melo. To How Does It Feel? Tak podkręcamy tempo. 14 minut po 20 na zegarach. Wy słuchacie Melo Radia. Pychu z tej strony, siemano. Mi się ostatnio na czole zmarszczka pojawiła, no i przyznam, że się przestraszyłem, więc stwierdziłem, że muszę znaleźć tipy, co zrobić, żeby starzeć się wolniej. No i podobno, jak wyczytałem, mądre głowy mówią, że trzeba spać i to w konkretnych, nie tyle że porach, tylko czasach spania, od 6,5 do 8 godzin. Nie mniej i nie więcej. No szkoda, że nasz budzik po 10 przełożonej drzemce tego nie uznaje.

jest tylko jeden. Jest to Oli Aleksander z Years and Years, z czasów, kiedy ta grupa jeszcze funkcjonowała. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 20:27 na zegarach. King za nami. Za chwilę Liwka, o którą muszę przyznać, trochę się martwię, bo jak śpiewa, nie widzi poza tobą nic. I to trochę przerażające, bo terminy do okulisty na NFZ bardzo długie. Ale numer wyśmienity. Nowa Liwka już teraz w Melo.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Po wakacjach i zwłaszcza po wakacyjnych wyjazdach przychodzi moment odnajdywania się na nowo we wrocławskiej rzeczywistości i mam tu na myśli tym razem drogi. Sprawdzimy więc teraz, co się zmieniło, które remonty już się skończyły, a które niestety się wydłużają.
5: Na drogach Wrocławia.
4: Paulina Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu.
6: Tak naprawdę w te wakacje zakończyliśmy i rozpoczęliśmy, ale niebawem też zakończymy, działania w blisko 40 różnych lokalizacjach. Były to i duże historie. Oddaliśmy do użytku parking przesiadkowy w ramach systemu Parku i Jedź blisko stacji kolejowej Wrocław-Leśnica, postulowany i wyczekiwany przez mieszkańców, którzy chcą się przesiąść z transportu indywidualnego na komunikację kolejową, czy komunikację tramwajową, czy autobusową.
7: Kolejnym elementem w tej dzielnicy, jeżeli pozostajemy przy Fabrycznej, to jest rozbudowa ulicy Architektów od ulicy Brzozy w kierunku powstającego centrum wrocławskiego Centrum Sportu. Wykonaliśmy zarówno drogę, jak i drogę dla pieszych oraz drogę dla rowerów. Jednocześnie, mając na uwadze to centrum, od drugiej strony, czyli od strony południowej, przedłużamy i rozbudowujemy ulicę Żernicką, która od przejazdu kolejowego poprowadzi w stronę budowanych obiektów właśnie tej przyszłej Akademii Śląska. Wypada też wspomnieć, jeżeli jesteśmy już w tym miejscu, że także trwa projektowanie trasy tramwajowej, która poprowadzi od ulicy Kosmonautów w kierunku przyszłej zajezdni MPK oraz w kierunku tego wrocławskiego Centrum Sportu. Jeśli chodzi o Psie Pole w tej chwili, to rozpoczęliśmy prace związane z przebudową, właściwie z budową ulicy Chrzanowskiego. Do tej pory była to ulica gruntowa, w tej chwili ponad 650 metrów powstanie w zupełnie nowym standardzie ulicy wraz z przebudową wszystkich sieci, oświetlenia, zieleni. Koszt ponad 11 milionów złotych. Wystartowaliśmy w zeszłym tygodniu. No i będziemy te prace kontynuować do końca roku. Kolejnym elementem na Psim Polu to jest Lipa Piotrowska i przebudowa ulicy Kilinkowej. Od ulicy Kaparowej do pętli istniejącej autobusowej wykonujemy zupełnie nową konstrukcję tej drogi. Poszerzamy ją tak, żeby służyła ona temu transportowi autobusowemu. Natomiast w dalszym kierunku ulicy Lukrecjowej drogę po prostu wymieniamy na wierzchnię i ją przebudowujemy. Też wspomnę o tym, że projektujemy także ciąg dalszy tej drogi do ulicy Księgarskiej, więc to zadanie jest jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o Kminkową, z kolei w drugim kierunku, w kierunku ulicy Pełczyńskiej, także wykonywane są projekty, żeby tutaj powstała ta droga już w takim pełnym standardzie dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej. Drobniejsza rzecz to jest budowa chodnika na ulicy Odolanowskiej, czegoś, czego nie było w dotychczasowej infrastrukturze, ponad 200 metrów chodnika ze zjazdami do nieruchomości, bardzo dużo nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanie oświetlenia. Także to są te główne elementy dotyczące Psiego Pola. Jeżeli jesteśmy przy Krzykach, no to tutaj drobniejsze tematy. To jest budowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych od ulicy Grota Roweckiego w kierunku ulicy Radłowej. Praca za ponad 1 200 000 złotych, ale cała infrastruktura pieszo-rowerowa, oświetlenia, ławki i tego typu wszystkie elementy, które towarzyszą takim budowom. Myślimy także o najmłodszych i ich rodzicach. Wykonujemy dojścia do placu zabaw na ulicy Szarych Szeregów. Także z dwóch stron takie dojścia będą wykonane dla mieszkańców i dla ich pociech. Także to są te elementy. Jeśli chodzi o centrum miasta, to budujemy ścieżkę rowerową przy ulicy Bożego Ciała i Widok. No tu niestety, jak się można było spodziewać, mamy trochę wykopalisk. Odnajdujemy co pewien czas jakieś stare archeologiczne znaleziska. To nam odrobinkę spowalnia te prace, bo każde takie znalezisko zgłaszamy, trwają tam później prace archeologiczne, wypowiada się też DWKZ, co w danym wypadku mamy robić, ale pomału idziemy z tym tematem do przodu. Kolejnym elementem to będzie przebudowa ulicy Pawiej. Też mam już umowę podpisaną.
4: I na Pawiej prace mają potrwać pół roku. Tymczasem Damian Kret z Wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zapewnia, że przy czasochłonnych remontach na czas wakacji urzędnicy starali się zaplanować te najcięższe prace.
8: Remont wiaduktów przy Gazowej, Karwińskiej oraz Mościckiego. Tam przez te wakacje wykonywaliśmy najcięższe prace inżynieryjne przy remoncie tych nowych wiaduktów. Ja tylko przypomnę, że trzeba było zdemontować dwa wiadukty na Gazowej i zamontować nowe, a także robić to wszystko podczas czynnych torów kolejowych, czyli podczas tego, kiedy te pociągi po prostu wtedy przejeżdżały. Było to skomplikowane zadanie, ale bez wątpienia te wakacje to był najlepszy czas w roku, żeby właśnie to wykonać. Także warto wspomnieć o remontach dylatacji. Tutaj dylatacja przede wszystkim na estakadzie na Gondowiance, którą wymieniliśmy w dosyć szybkim tempie. Także przed terminem wymieniliśmy dylatację na wiadukcie na Armii Krajowej. Zrobiliśmy tam także część jezdni, chodniki.
5: Remonty we Wrocławiu.
9: Zarząd Inwestycji Miejskich może prowadzi mniej spektakularne inwestycje, ale ważne dla mieszkańców. Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich. Realizujemy głównie inwestycje z inicjatyw lokalnych i w czasie wakacji zakończyliśmy 3 takie inwestycje na ulicy Cegielskiego 925, na Maślnicach ulica Siedlecka pomiędzy Białostocką a Łukowską ulica Łukowska. Teraz rozpoczęliśmy dalszy odcinek ulicy Łukowskiej pomiędzy Białostocką a Lubelską. Zakończyliśmy też w czasie wakacji ulicę Morawską. Realizujemy jeszcze przebudowę ulicy Popielskiego. Inwestycja miała się zakończyć w sierpniu, ale z uwagi na kolizję i planowane dopiero na wrzesień przez Tauron wyłączenia prądu, przesunie się do końca września.
4: Po wakacjach zostaliśmy jeszcze we Wrocławiu z dużymi remontami na torach tramwajowych. Teraz więc o tym, kiedy dobiegną końca.
10: Witold Woźny, MPK Wrocław.
11: Początek września to jest zmiana rozkładu, wracają szkolne autobusy, częściej jeżdżą i autobusy, i tramwaje, ale też w trakcie września będziemy mieli kolejne zmiany w rozkładach w związku z zakończeniem remontu.
10: Tak, to prawda. Te największe prace będziemy jeszcze na początku września kontynuować, natomiast one się zakończą do połowy tego września i autobusy i tramwaje wrócą do tych regularnych częstotliwości i do regularnych tras. Także cieszymy się, że te największe zadania, które w ramach programu To Rewolucja w tym roku zaplanowaliśmy na wakacje, że one dobiegają końca.
11: O jakich zadaniach mówimy?
10: Mówimy o takich 4 największych. To już zakończone, to wymiana torowiska i rozjazdów na skrzyżowaniu Borowska, Ślężna, ulica Sucha. Tam wykorzystywaliśmy płyty wielkogabarytowe. Dzięki temu, że od jakiegoś czasu stosujemy akurat takie płyty, to te zadania idą zdecydowanie szybciej. Jesteśmy jeszcze obecnie na 3 tych największych. Tu obok nas zbieg ulic Stawowej i Peronowej. Tutaj te prace koordynujemy również z kolegami z PKP. Tu będziemy jeszcze do połowy września.
11: A tutaj co się dzieje?
10: Tutaj był nie tylko wymieniany rozjazd, ale była na nowo wymieniana podbudowa i układana na nowo kostka do zbiegu z ulicą Piłsudskiego. Tutaj z kolei były wymieniane łuki. Napotkaliśmy też tu, jak na kilku innych inwestycjach, ale tu również napotkaliśmy pewne problemy. Odkryliśmy puste przestrzenie pod torowiskiem. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności to torowisko przez lata się nie zapadło, ale też odkryliśmy z kolei niezidentyfikowane okablowanie, które musieliśmy stosownie zabezpieczyć. Stąd dopiero w połowie września tutaj dopuścimy komunikację miejską do tego regularnego ruchu. Podobnie było na ulicy, na skrzyżowaniu Traguta Krasińskiego. Tam z kolei poza tym, że koordynowaliśmy te prace i je zaplanowaliśmy z kolegami z MPWiK, to odkryliśmy ludzkie szczątki, stąd konieczność współpracy z konserwatorem, aby we właściwy sposób zabezpieczyć to znalezisko. Na szczęście, tak jak mówię, nie spowodowało to jakby jakby rozwleczenia tych prac i tego projektu, to zadanie również w połowie września się zakończy. Oczywiście będziemy kontynuowali tam prace wykończeniowe, ale nie będzie miało to wpływu już na ruch. Ulica Trzebnicka idzie swoim regularnym torem, to jest z kolei największe to zadanie. My je realizujemy w takich etapach kroczących. Obok torowiska również modernizujemy jezdnię i tutaj też jesteśmy dobrej myśli, jeżeli chodzi o termin zakończenia, czyli połowa września, dopuszczenia ruchu i swobodnej komunikacji. Także to są te trzy, czy jakby największe, które jeszcze trwają, ale które już naprawdę się kończą. No i z kolei jesień to już początek przygotowań do rewolucji, ale już kolejnego roku.
11: Stoimy między innymi obok tablicy elektronicznej, która nie do końca działa tak, jak powinna, i takich tablic jest w mieście ostatnio sporo. MPK zajmuje się tymi tablicami od jakiegoś czasu, testuje też nowe, ale jeśli chodzi o te istniejące, skąd ten fakt, że one nie działają w pełni, pokazują brak łączności albo jakieś dziwne szlaczki, i co w tym temacie jest robione?
10: No, takich najbardziej niewspółpracujących, delikatnie mówiąc, tablic mamy około 20 w całym mieście. To z takich niewspółpracujących, zupełnie niewspółpracujących. One w pierwszej kolejności będą w chwili obecnej naprawiane bądź wymieniane. Pierwsze to takie w newralgicznych miejscach, jak choćby tutaj koło Dworca Głównego czy przy placu Nowy Targ. No, myśmy też trochę się musieli tego procesu nauczyć. Myśmy celowo nie chcieli korzystać z podmiotów zewnętrznych tak od razu, mając swoje zasoby po stronie MPK, wykwalifikowaną kadrę i sprzęt. Chcieliśmy zobaczyć, czy będziemy potrafili sami wykonywać naprawy tych tablic, a jak nawet będziemy musieli się posiłkować podmiotem zewnętrznym, to jakie elementy jednak możemy sami zrobić, żeby optymalizować koszty. Pani redaktor zauważyła, że kilka tych tablic nie działa i rzeczywiście, ale one też wcześniej też nie działały, to umówmy się, to tutaj nie ma, to, że MPK przyjęło odpowiedzialność za te tablice, to nie ma wpływu na jakieś pogorszenie funkcjonowania tego systemu, natomiast chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób optymalny też dla budżetu miasta te tablice konserwować, jak je eksploatować. Przypominam, że cały czas trwają testy tablic, już mogę powiedzieć, że we wrześniu pojawi się kolejna tablica, tym razem od innego producenta. Mogę zdradzić, że będzie to Rondo Regana. To jest nie tylko nowy producent tablicy, ale też producent systemu, jednego z kilku, które mamy we Wrocławiu, do odpowiedzialnego za sterowanie tablicami, i będziemy dokładnie przechodzili tą samą ścieżkę jak do tej pory, sprawdzać, jak tablica się komunikuje, jak ten system funkcjonuje, czy możemy go usprawnić, czy możemy go udrożnić, czy możemy zdalnie sterować i przekazywać informacje w czasie rzeczywistym. Natomiast nie będę ukrywał, że dużymi krokami nadchodzi moment, kiedy będziemy podejmowali decyzję, co dalej. Czy będziemy modernizowali obecny system, który mamy od kilkunastu już lat we Wrocławiu, czy w zakresie sterowania tablic, przekazywania informacji pasażerskiej będziemy decydowali się na zupełnie nowe rozwiązanie, tym samym też nowe tablice. Ja wiem, że być może wielu mieszkańcom wydaje się, że to jest okres długi tych testów, ale to musi być bardzo dobrze przemyślana decyzja, dlatego że to rozwiązanie zostanie po prostu z nami na lata i nie możemy jej podjąć tak pod wpływem emocji. To musi być dobrze przemyślane i my chcemy ten ruch zrobić dobrze, właśnie dobrze przemyśleć w taki świadomy sposób.
11: A co Państwu wyszło z tego rozpoznania? Czy pracownicy MPK, czy właśnie miasto w swoim zakresie jest w stanie je nadzorować i naprawiać ewentualnie?
10: Jak najbardziej tak. Więcej, bardzo dużo zgłoszeń, które dotyczyły tego, że dana tablica nie działa, braku łączności. Okazywało się, że nie tylko możemy usprawnić to szybciej, nie w przeciągu dni, tylko godzin albo kilkunastu wręcz minut. Dwa, nie musimy za to płacić bardzo wysokich stawek. To było niezbędne działanie, to mówię zupełnie szczerze, bo nie mając tej wiedzy, jak zarządzać, jak operować, jak eksploatować te tablice, siadając do stołu negocjacji z wykonawcą, który takie usługi mógłby świadczyć, zawsze byliśmy na straconej pozycji, dlatego że nie wiedzieliśmy, co licytujemy. Dzisiaj potrafimy te poszczególne czynności prac wycenić i dlatego możemy być też mądrzejsi, bo już z góry możemy założyć, że pewne rzeczy będziemy wykonywali właśnie sami, żeby reakcja na niedziałającą tablicę była jak najszybsza. Nam przede wszystkim, powtarzam to cały czas, zależy na tym, żeby pasażer stojąc na przystanku otrzymywał informacje w czasie rzeczywistym. Do tego ma służyć ta tablica. Nie chodzi o to, żeby wyświetlać tylko i wyłącznie rozkład jazdy, bo ten rozkład jest w tablicy. Czy ona będzie tak jak dzisiaj statyczna, czy elektroniczna, to jest melodia oczywiście przyszłości, ale chodzi o to, żeby ta tablica była interaktywna, żeby można było siedząc za biurkiem wysłać informacje na tablicę i żeby ta informacja mogła być dostrzeżona przez pasażera w czasie rzeczywistym.
11: Testowane tablice mogliście też już zauważyć na przystankach na placu Jana Pawła II i na ulicy Kwiskiej.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. Resztki z obiadu, fusy po kawie, ziemia z kwiatów, a nawet wersalka. Te wszystkie rzeczy lądują we wrocławskiej kanalizacji, choć oczywiście nie powinny. Czym to się potrafi skończyć i czego jeszcze nie powinniśmy wrzucać do toalety czy do zlewu? O tym teraz u nas.
5: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
12: Największym takim wyzwaniem dla nas są chusteczki nawilżane. Te chusteczki nawilżane, które przeznaczamy dla dzieci, albo też takie do demakijażu dla kobiet. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Często producenci na nich piszą, że te chusteczki są biodegradowalne. Owszem, są biodegradowalne, tylko potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się rozpuścić. Natomiast to, co my dzisiaj wrzucamy rano do kanalizacji, dopływa do naszej oczyszczalni ścieków po około paru godzinach, około południa już jest w oczyszczalni. To są substancje takie włókniste, które łączą się ze sobą w większe warkocze i te warkocze nawijają nam się na przykład na pompy w przepompowniach ścieków, co może doprowadzić nawet do zatrzymania takiej pompy. Zatrzymanie takiej pompy powoduje, że ścieki nie są tłoczone dalej w kierunku oczyszczalni ścieków, więc wtedy brygada musi przyjechać na miejsce, musi rozkręcić taką pompę. Jeśli na przykład tylko się owinęło, no to musi zdjąć ten materiał, który się owinął, ale niestety czasem uszkodzenie jest na tyle poważne, że trzeba taką pompę wymienić. No i tutaj, jeśli chodzi już o koszty takich wymiany, to tak naprawdę nie ma górnej granicy. To mogą być drobne naprawy, które wymagają po prostu interwencji naszej brygady i wtedy mówimy tylko o koszcie pracy naszych pracowników, ale też poważne elementy, które kosztują nawet wiele tysięcy złotych.
4: Chusteczki, co jeszcze?
12: Drugim problemem jest olej. Olej, który codziennie wykorzystujemy w kuchni, który potem musimy się jakoś go pozbyć. I jak dobrze widzimy, jak zostawimy patelnię przez jakiś czas na kuchence, to po tam kilku godzinach, w zależności jaka jest temperatura, ten olej ze stanu ciekłego zmienia się w stan stały. I to samo dokładnie dzieje się w kanalizacji. Tworzą się ogromne zatory, które uniemożliwiają przepływ ścieków, dlatego ten olej, który wykorzystujemy w kuchni, najlepiej, żeby go zlać do słoika, butelki, odkładać na jakieś miejsce i wtedy, kiedy uzbieramy go już dużo, zawieźć do pszoka. Natomiast jeśli to chodzi o na przykład patelnię, to tą patelnię dobrze jest po prostu przetrzeć ręcznikiem papierowym, ręcznik papierowy wyrzucić do zmieszanych i wtedy mamy pewność, że te resztki oleju już nie wpłyną do kanalizacji. Generalnie, jeśli chodzi o kuchnię, to warto tutaj zastosować takie sitko w umywalce czy w zlewie, które powoduje, że te nieczystości, resztki jedzenia nie wpływają do kanalizacji, bo na przykład tak samo włosy. Włosy tak samo łączą się w dłuższe struktury, one są nierozpuszczalne w wodzie, więc niestety też mogą spowodować zator. I te zatory mogą występować w wielu miejscach na terenie Wrocławia. To może być tak, że zapcha się sieć, przepompownia, spowoduje jakieś uszkodzenie w oczyszczalni ścieków, ale tak samo to może być tak, że po prostu gdzieś u nas w domu już ten zator powstanie, a niestety jeśli ścieki nie będą miały gdzie odpłynąć, to po prostu w pewnym momencie wybiją.
4: Jeszcze są takie bardziej spektakularne, słynne już we Wrocławiu przykłady, jak kura.
12: Tak, ta kura to jest historia, można powiedzieć, że legenda, ale ona jest prawdziwa. Faktycznie pracownicy nasi zostali wezwani przez zarządcę do pomocy, bo już sobie zarządca nie radził z instalacją wewnętrzną, za którą przypomnę, że odpowiada właśnie zarządca nieruchomości. I w takim pionie kanalizacyjnym w jednym z bloków została znaleziona kura. Oczywiście kura już była martwa i to jakby wyjaśnię, że to nie było absolutnie żadne znęcanie się nad zwierzęciem, to raczej chodziło o to, że kura była traktowana jako produkt spożywczy, pewnie miał być z niej przygotowany rosół, natomiast podejrzewamy, że po prostu zepsuła się na tyle szybko, że trzeba się było jakoś jej pozbyć, no i niestety tutaj mieszkaniec wybrał kanalizację.
4: Kura nie jest mała, ale też są jeszcze większe przykłady, jak to możliwe, że kanapa czy wersalka trafia do kanalizacji?
12: lokalizacja ma także takie miejsca, które wyglądają jak takie studzienki, to są włazy, kolektory. Do takich kolektorów można właśnie wtedy wrzucić znacznie większe rzeczy, ale tutaj przypominam, że jeśli chodzi o otwieranie studzienek kanalizacyjnych, do tego są uprawnieni tylko nasi pracownicy. Prosimy, żeby tego nie otwierać. Takie studzienki kanalizacyjne są też dużym potem zagrożeniem dla po prostu ludzi, szczególnie dzieci.
11: Wracając do mniejszych przykładów tego, co wrocławianie wrzucają do kanalizacji, jest takie przekonanie, że gdzie wyrzucić fusy od kawy albo liście herbaty do toalety.
12: No właśnie nie, bo takie rzeczy bardzo dobrze przyjmują rośliny, więc jeśli chodzi o fusy do kawy, to dobrze je zbierać i potem podlewać nimi rośliny, oczywiście rozcieńczone fusy z wodą, podlewać rośliny, które lubią kwaśną ziemię. Sama tak robię w domu i podlewam moje rododendrony w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie fusy z herbaty, to jest jak najbardziej odpad bio. Jeszcze bardzo ważny problem, odpady budowlane po remontach. Zdarza się, że znajdujemy jakiś gruz w sieci, to również nie powinno się tam znaleźć. Historia, kiedy w kanalizacji znalazł się beton. Niestety taki beton zastyga i on po prostu powoduje, że kanalizacja jest niedrożna. Tutaj sytuacja została szybko opanowana.
11: W centrum miasta?
12: W centrum miasta na ulicy Szewskiej. Niestety tutaj wykonawca twierdzi, że się pomylił, no ale taka historia skończyła się tym, że wykonawca był zobligowany do skucia betonu, który trafił do kanalizacji, a ze względu na to, że po takim skuciu kanalizacja mogła być uszkodzona, to został też zobowiązany do tego, żeby ten fragment wyremontować.
11: A jak częste są sytuacje, kiedy trzeba czyścić te rury właśnie z tego powodu, że jakieś zatory się tam pojawiają powodowane tym, co wrzucamy do kanalizacji?
12: Generalnie my mamy taki harmonogram działań na cały rok i tak czy inaczej rury są czyszczone, to jest wtedy taki duży pojazd, który podjeżdża, czasem nawet blokuje drogę, mieszkańcy się wtedy denerwują, ale to jest właśnie pojazd, który umożliwia nam czyszczenie kanalizacji, do kanalizacji jest puszczana woda pod dużym ciśnieniem i w taki sposób mamy harmonogram, który jest realizowany rok do roku, żeby po prostu zatory minimalizować. Natomiast jeśli chodzi o przepompownie i o to właśnie, co się tam znajduje, to w samym 2025 roku takich interwencji było 295, kiedy musieli pracownicy podjechać do przepompowni, bo dostali sygnał, że coś się złego tam dzieje. Natomiast samego zatrzymania pomp, czyli takich już sytuacji naprawdę poważnych, było 76.
11: To sporo. No właśnie takie rzeczy wyrzucane do kanalizacji, to nie tylko zatory, ale też dokarmianie szczurów, jak już wcześniej przed nagraniem rozmawiałyśmy.
12: No niestety tak. Tutaj mówię przede wszystkim o zlewie w kuchni, czyli jeśli tam trafiają resztki jedzenia, albo też po prostu do kanalizacji, nie wiem, wylewamy zupę, no to wszystko to jest darmowa stołówka dla szczurów. To są inteligentne zwierzęta i one jeśli widzą, że gdzieś jest jedzenie, to chętnie z niego korzystają, więc nieświadomie albo świadomie wtedy finansujemy darmowe pożywienie dla szczurów.
11: No właśnie, zwierzęta w kanalizacji to jest osobny temat, w którym pojawiają się na przykład węże.
12: Tak, to prawda. Historia też z Wrocławia. Jedna z pań znalazła u siebie w toalecie anakondę, ale mieszkanka była sprytna, zamknęła klapę od toalety, położyła coś ciężkiego, żeby ta anakonda nie mogła wyjść z toalety, no i następnie już odpowiedni patrol przyjechał i tą anakondą się zajął.
11: Mhm. Ale to jeden, rozumiem, taki przypadek na milion.
12: Raczej tak, raczej takich przypadków nie ma za wiele, natomiast oczywiście, że zdarzają się, jeśli takie zwierzę na przykład komuś ucieknie, albo też no, takie przykre historie, jeśli ktoś nieodpowiedzialnie bierze zwierzę i potem niestety chce go się w łatwy sposób pozbyć. To na przykład żółwie wodne, które trafiają do toalety. No też takie historie się zdarzały.
11: Mhm. Szanse na przeżycie?
12: Niewielkie oczywiście. No jeśli szybko jeszcze będzie wyłapany, to oczywiście można go oddać w odpowiednie ręce, gdzie się nim zajmą. Natomiast no jeśli trafi do oczyszczalni, to niestety spotka się z kratami cienkimi, gęstymi, gdzie po prostu zostanie razem z innymi odpadami zagarnięty na bok i tych odpadów to jest tyle, to są tony odpadów, że po prostu tam można przeoczyć takie zwierzę.
4: Przy temacie zwierząt jeszcze pozostaniemy i to właśnie takich, które we Wrocławiu żyją coraz bliżej nas.
0: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
13: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
11: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
13: Zgadza się, mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
11: Mhm. Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
13: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
4: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
13: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No, to jest pokarm.
4: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
13: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
4: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
13: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał. No co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
4: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
13: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
4: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
13: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
4: Mhm. Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
13: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
4: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
13: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
4: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
13: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
4: Co się wtedy dzieje z takimi zwierzętami?
13: No i wtedy...
0: Reklama. Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia?
14: Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: 97 i 8 FM. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Co dają nam miejskie mapy dostępne na wrocławskim geoportalu? To dziś sprawdzimy, bo jest trochę możliwości. Mierzenie budynków, podglądanie, jak nasze osiedle wyglądało kilkanaście lat temu, obserwowanie, z której strony na wybrany obiekt w ciągu dnia świeci słońce, to tylko kilka z nich. A teraz szczegóły.
5: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
6: Dzień dobry, Sławomir Górowski, zastępca dyrektora do spraw systemu informacji przestrzennej, Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przede wszystkim pewnie większości mieszkańców znany jest strona geoportalu Wrocławia, ale warto przypomnieć, że jest to strona, na której staramy się przekazać informacje o zasobach, które gromadzimy w systemie informacji przestrzennej, udostępniamy je na różne sposoby. I myślę, że to jest takie pierwsze miejsce, w którym jeśli chcemy znaleźć jakieś informacje przestrzenne, to jest dobre miejsce, żeby od tego zacząć. Myślę, że to, co na dzień dobry dostajemy tam, to jest taka lista aplikacji, które ułatwiają w taki najbardziej podstawowy, intuicyjny, łatwy sposób przeglądać dane, które udostępniamy. Myślę, że tutaj też one są też tak przygotowane w takiej kolejności od takich najbardziej popularnych, też w różnych grupach tematycznych. Myślę, że z takich najbardziej popularnych, które najczęściej są poszukiwane i są też najbardziej cenne, to są takie aplikacje i dane dotyczące planów miejscowych, studium uwarunkowań, czy też planu ogólnego, ale też mnóstwo informacji dotyczących obiektów miejskich, form ochrony przyrody, zabytków, też obiektów gminnych. Także staramy się to, co jest możliwe i to, co jest dostępne, przygotowywać i udostępniać.
4: Siedzimy przed ekranem, wchodzimy w aplikację.
6: Takim dobrym przykładem aplikacji, która też pojawiła się w ostatnim czasie, czy w mocno zmodernizowanej postaci, to jest taka aplikacja Obliview, która służy do przeglądania zdjęć ukośnych, ortofotomap, modelu siatkowego 3D, mesh, chmury punktów. To jest wyjątkowa aplikacja ze względu na dane, które prezentuje. Są to dane, które pozyskiwane były na przestrzeni między 2006 a 2025 poprzez teledetekcję lotniczą. Szczególnie cenne są tutaj dane pozyskane w 2025 roku. To jest model, szczególnie model siatkowy mesh. To jest taki pierwszy produkt, który dla Wrocławia pozyskaliśmy. Jest to taki model fotorealistyczny, który z różnych perspektyw pozwala spojrzeć na Wrocław. Aplikacja też pozwala porównywać dane, które tu udostępniamy, z różnych okresów. Jest to szczególnie, myślę, że przydatne, jak chcemy zrozumieć, chcemy też zweryfikować, sprawdzić jakieś miejsca, w których coś się wydarzyło interesującego, albo po prostu jesteśmy ciekawi, dlaczego Wrocław w jakimś miejscu tak się zmienił.
4: Czy możemy to zrobić teraz na jakimś przykładzie? Tutaj mamy pokazane centrum, tak? Jeśli dobrze poznaję.
6: Tak. Myślę, że takim ciekawym przykładem będą oczywiście miejsca, które mocno się zmieniają. Myślę, że tutaj zbliżę się do osiedla Lipa Piotrowska. Myślę, żeby zrozumieć też, jak bardzo ta część Wrocławia się zmieniła, warto też spojrzeć na to, jak na przestrzeni lat wyglądało to miejsce, czyli jeśli spojrzymy tutaj w takiej perspektywie 20 lat, no to jest kompletnie po prostu inne miasto.
4: Czyli mamy na jednym ekranie 2006 i 2020.

0: nowego. To jest też spojrzenie z wykorzystaniem aplikacji, z wykorzystaniem danych 3D. Czyli jeśli zobaczymy pierwszą chmurę punktu z 2006.
1: Ale zielono, teraz już tak nie jest.
0: No myślę, że też tutaj musimy uważać też w danych teledycyjnych na pory, w których roku, w których te dane są pozyskiwane. Także to nie zawsze też jest takie porównywalne. Czyli dane z 25 były pozyskane w marcu, więc tuż przed okresem wegetacyjnym. Akurat dane te z 2006 są no już w takim pełnym okresie wegetacyjnym, więc takie wrażenia oczywiście zawsze mogą być. Także tutaj na to musimy zawsze uważać.
1: Geoportal wrocław.pl to ten adres teraz sprawdzamy, żeby podpowiedzieć Wam, co możecie znaleźć na ogólnodostępnych mapach miasta i do czego mogą się one Wam przydać.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
0: Tak, i teraz możemy manipulować, jeśli włączymy dane 3D LIDAR, czyli chmurę punktów, albo model siatkowy mesh. Możemy też manipulować widokiem, to znaczy możemy właśnie spojrzeć z różnej perspektywy na to, co się wydarzyło. Myślę, że takim z innych miejsc, takim ciekawym, które przeszedł bardzo dużą też zmianę, są też okolice Powstańców, ulicy Powstańców Śląskich, gdzie no, oczywiście pojawił się najwyższy budynek Wrocławia. Natomiast no, na danych z 2006 możemy jeszcze zobaczyć budynek Poltegoru.
3: I co jest też ciekawe, oczywiście poza standardową możliwością obracania tego takim kompasikiem u góry z prawej strony tego obrazu.
4: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
3: Mamy również możliwość mierzenia odległości i mierzenia powierzchni.
1: Tutaj jest taka linijka, taka ikonka.
3: Jest rozwijane z lewej strony menu, dzięki któremu można mierzyć na przykład wysokości budynków. Nie tylko całe, można mierzyć również wysokości fragmentów budynków. W tej chwili jesteśmy przykładowo na jednym z budynków w sąsiedztwie Sky Towera. Klikając w dwóch miejscach na tym budynku możemy wyciągać po prostu podziałkę, mierzyć wysokości, możemy mierzyć powierzchnię, możemy mierzyć również powierzchnię elewacji, co też może się w różnych okolicznościach przydawać. Co jest też interesujące, mamy też możliwość włączenia podziału działek geodezyjnych, a więc widzimy model 3D i jednocześnie widzimy, jak przebiegają podziały działek. One oczywiście nie zawsze muszą przebiegać tak, jak są budynki, co ma znaczenie często z punktu widzenia orientowania się w różnego rodzaju inwestycjach, czy też zrozumienia, dlaczego na przykład jakiś inwestor robi czy remontuje dany obszar tylko do danego miejsca, a dalej już nie. Ano dlatego, że dalej już jest inna działka geodezyjna, której nie jest właścicielem.
1: Tu jest zaznaczona ich powierzchnia, ale też nazwy działek?
3: Są numery geodezyjne działek, jak najbardziej, to można sprawdzić.
0: Te pomiary możemy używać do różnych celów. Czasem potrzebujemy po prostu się dowiedzieć o jakimś kontekście, jakimś detalu, na jakiej wysokości jest, tak? Więc to jest coś, co pozwala jakby przybliżyć się, przynajmniej w miarę precyzyjnie podawać jakieś wartości, o których mówimy.
1: No jeśli kupujemy na przykład mieszkanie, myślę, że to też jest przydatne.
3: Zdjęcia w modelu 3D Wrocławia można obracać o 90 stopni, dzięki czemu każdą lokalizację możemy sobie obejrzeć z dowolnej wysokości, w tym z bardzo niskiej, bo naprawdę widać pojedyncze osoby akurat idące ulicą, które się załapały, ale możemy też każdą lokalizację obejrzeć z kilku stron, co jest bardzo oczywiście przydatne.
1: Jak ktoś nie jest we Wrocławiu, może sobie wejść na taką mapę i trochę się poczuć, jakby tu był.
3: Dokładnie tak. Od razu też zaznaczam, bo wbrew pozorom świadomość tego, że istnieje tak przydatne narzędzie, nie jest zbyt powszechna nawet wśród wrocławian. Jest to narzędzie całkowicie bezpłatne. Do korzystania z niego nie jest konieczne żadne logowanie, żadne rejestrowanie się. Po prostu wystarczy zwykły dostęp do internetu z przeglądarką. Zalecany jest Chrome lub Opera i można, mówiąc wprost, wirtualnie spacerować po całym Wrocławiu. Jest też sporo takich opcji, które są, powiedziałbym, niezupełnie oczywiste, natomiast w specyficznych sytuacjach się przydają. Dlatego, że mamy na przykład mapę pokazującą wysokość nad poziomem terenu za pomocą tej mapy. Klikając u góry, rozwijając takie menu, które jest u góry po środku, widzimy tak naprawdę mapę wysokościową całego Wrocławia.

0: Co jest też przydatne przy planowaniu różnego rodzaju działań, na przykład dla aktywistów, ale może się też przydać w nieoczywistych sytuacjach. Oby oczywiście one się zdarzały jak najrzadziej, natomiast piękny przykład, jak bardzo przydaje się Geoportal i jak bardzo ludzie nie wiedzieli o tym, że coś takiego jest, był przy powodzi. My mieliśmy częste sygnały od ludzi mieszkających na zachodnich osiedlach Wrocławia podczas powodzi, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku, że nie ma zabezpieczenia na jakimś odcinku, który w ocenie tych mieszkańców potrzebował tego zabezpieczenia. I dlaczego miasto nie działa? Ano, miasto nie działa z bardzo prostej przyczyny. Proszę pani, proszę pana, do pana woda nie dojdzie. I pan może to bardzo prosto zweryfikować, patrząc na jakiej wysokości jest pana blok, a na jakiej wysokości jest dolina rzeki, w pobliżu której pan się znajduje. Można kliknąć dowolne dwa punkty, zobaczyć jaka jest różnica wysokości między dowolnymi punktami. To jest dokładność na podstawie oczywiście modelu 3D, zdjęć robionych z nalotu. No do kilku centymetrów łatwo można było sprawdzić w okolicach ulicy na przykład Jodłowickiej, gdzie było sporo takich właśnie sygnałów z tamtego rejonu. Ci ludzie byli kilka metrów ponad lustrem wody. Nie było takiej możliwości, żeby woda ich się dosięgnęła.
1: No, oby takiej funkcjonalności byśmy nie potrzebowali w przyszłości.
0: Tak, dokładnie. Oby nie, natomiast zawsze zachęcamy do korzystania z fotoportalu.
2: Jest też taka możliwość wyświetlenia zacienienia i z ustawieniem też momentów, dnia, godziny. Możemy prześledzić też w ciągu dnia, jak ten cień się zmienia. Czyli myślę, że to ten Sky Tower też jest tutaj dobrym przykładem, bo też ten cień, który rzuca, też jest tutaj i znaczący, i też, ale też możemy zobaczyć po prostu, o których porach dnia, jaki wpływ ma na przede wszystkim sąsiedztwo swoje.
1: Czyli wybieramy sobie ustawienie cieni i właśnie przesuwamy tę godzinę.
2: Tak jest, oczywiście. No to jest rzeczywiście wykorzystanie tego, że wiemy, jak wygląda to pokrycie terenu, wiemy, jakie właściwości mają też te obiekty 3D. No i możemy tutaj manipulować i próbować też takie proste analizy wykonać.
0: Jest też dużo innych przydatnych informacji. Można sprawdzić, jaki obiekt jest w gminnej ewidencji zabytków, bo jest do tego osobna mapa i wszystkie budynki, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, czy w rejestrze zabytków są tutaj zaznaczone. Można kliknąć na taki budynek, zobaczyć na jakiej podstawie on jest chroniony, czy on jest w gminnej ewidencji, czy on jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
1: Możemy tu oglądać, możemy mierzyć na przykład poszczególne budynki czy miejsca Wrocławia, a czy możemy sobie później jakoś to zapisać?
2: To, co widzimy na ekranie, możemy wyeksportować do plików PDF czy JPG, czyli nasze znalezione miejsce, czy perspektywa, którą znaleźliśmy, możemy też wyeksportować. Myślę, że jeszcze z takich rzeczy, które dają dzisiejsze narzędzia dla danych przestrzennych, myślę, że to też już wiele osób potrafi się tym posługiwać, jest też łączenie różnych danych zewnętrznych. Możemy tutaj w tej aplikacji dodać taką usługę. Ja tutaj wyświetlam tutaj połączenie takich danych granic działek na zdjęciach ukośnych. Dodając zewnętrzne dane, można też zobaczyć ten dodatkowy kontekst, który też możemy sami dostarczyć.
1: Mapy na miejskim geoportalu naprawdę potrafią być wciągające. Przypomnę adres, to po prostu geoportal wroclaw.pl.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na Swojczycach mieści się Wrocławska Farma Miejska. To teren stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Plony z farmy trafiają do miejskich żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Dlaczego farma powstała we Wrocławiu i na jakich zasadach funkcjonuje? O tym teraz u nas.
7: Zdrowy Wrocław.
8: Bogusława Bronowicka, główny specjalista farmy miejskiej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
1: Czyli właściwa osoba, która może o farmie opowiedzieć, no tak. To proszę opowiedzieć tym, którzy w ogóle nie znają farmy, że takie coś istnieje. Co to jest, na jakiej zasadzie działa, co tu mamy?
8: Miejska farma to fantastyczny projekt, który... O, tutaj może właśnie. Ja przeproszę, ale tutaj jest pan rektor i pan rektor wie na temat farmy najwięcej.
9: Rektor, nieprawda, pani koordynator, pani...
8: ale zna naprawdę świetnie.
9: Andrzej Zachwieja, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Farma miejska to projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miasta i Wrocławskim Centrum Integracji. Od 2024 no, głównym celem jest produkcja, ekologiczna produkcja warzyw dla wrocławskich przedszkoli i żłobków oraz dla domów, dla DPS-ów. Dzięki WCI, tak i desygnowanym tutaj pracownikom, kierowanym przez WCI tutaj, no ta uprawa w ogóle może dojść do skutku, tak, oni tutaj pracują. Wracają do społeczeństwa, tak, wracają do społeczeństwa i to jest jeden z tych celów społecznych również, oprócz dostarczenia warzyw do tych przedszkoli, żłobków, domów DPS-ów, tak, to także jest to miejsce, w którym oni się, nie chcę użyć brzydkiego słowa, resocjalizują, tak, ale mają możliwość pracy i no, powrotu potem, jak uczy doświadczenie lat ubiegłych. Część z tych osób wraca, podejmuje jakąś tam pracę, czyli wracają, mówiąc kolokwialnie, wracają do społeczeństwa.
1: Mhm. Jakie konkretnie warzywa, owoce są tu, czy zioła też uprawiane?
9: To już pani dyrektor musi powiedzieć, bo ja niestety całego asortymentu nie znam.
8: O ile sobie tak przypomnę, właśnie, na pewno jak pan rektor mówi ziemniak, no to jest taki must have, ponieważ dzieci uwielbiają ziemniaki, ku naszemu zaskoczeniu jedzą tego naprawdę olbrzymie ilości. Fasolka, cukinia, dynia, burak oczywiście, pasternak, którego uczymy się dopiero dzieci konsumować, ponieważ no, pasternak jest mało jednak znaną rośliną, a jest przez bardzo smaczny.
1: Nie ma dobrej sławy też.
8: Tak, nie ma dobrej sławy, jest bardzo smaczny i jeszcze do tego bardzo zdrowy. Co jeszcze mamy, panie rektorze?
9: Cebula, szczypior.
8: Cebula, szczypior, natka pietruszki i uprawiamy współrzędnie z kwiatami, które są po prostu nęcą zapylaczy, które pomagają później w wzroście naszych warzyw. Mamy rośliny takie jak kosmos, jak facelia, jak aksamitka.
1: A co to znaczy tak praktycznie, że uprawa jest ekologiczna?
8: Stosujemy różnego rodzaju ściółki, na przykład...
9: Biodegradowalne ściółki, tak?
8: Tak, tak, z folii biodegradowalnej. To jest folia akurat ze skrobi, różne są ściółki, to akurat jest ze skrobi, która po roku się rozkłada. Używamy słomy, a również używamy, panie rektorze...
9: Odpadów wełny owczej.
8: Naszych owiec.
1: Właśnie, bo tutaj są też owce, zwierzęta.
8: Tak, mamy owce rasy olkuskiej i jak są strzyże, to wówczas jest wiele odpadów i wtedy my wykorzystujemy do produkcji. W ogóle jeśli chodzi o wełnę, to jest teraz boom niesamowity ze względu na to, że to jest absolutnie produkt ekologiczny i wykorzystywany jest w produkcji warzyw, w sadownictwie, dlatego że zatrzymuje 30% wody w glebie, a po 3 miesiącach rozkłada się i dostarcza azotu. No jest po prostu niesamowita.
9: No, ale także fosforu, no, tak, siarki.
8: Tak.
9: Więc...
8: Tak. Także super, bo chcemy po prostu, żeby te nasze warzywa były jak najzdrowsze i jak najbardziej ekologiczne.
9: Cała produkcja ekologiczna, transport z tego co pamiętam także ekologiczny, bo elektrycznymi samochodami do tych placówek, o których wspomniałem.
10: Tomek Węcek, Fundacja Mniej Więcej. W projekcie Farmy Miejskiej odpowiadamy za logistykę plonów dyrektora żłobków i przedszkoli oraz za wykorzystanie nadwyżek.
11: Jak wygląda taki dzień na farmie, dzień przewożenia z farmy?
10: Współpraca z farmą nam się wspaniale układa i z Uniwersytetem Przyrodniczym przede wszystkim też te produkty wcześniej są zgodnie z zamówieniem każdego żłobka i przedszkola wyliczone i przygotowane, więc tak naprawdę my tylko przyjeżdżamy, pakujemy samochód i zawozimy, no ale to jest niezwykle ważne, żeby zrobić to terminowo i w odpowiednich godzinach, które żłobki przedszkola mają przeznaczone na przyjęcie towaru.
11: I Państwo tak wożą w sezonie od wiosny do jesieni?
10: Tak, wozimy dostawy do żłobków i przedszkoli zaczynamy w czerwcu, kiedy na farmie pojawiają się pierwsze plony. Najczęściej to cukinia i młode ziemniaki. Kończymy pod koniec grudnia, kiedy korzeniowe warzywa się kończą. Wtedy kończymy też dostawę. Projekt farmy to duży projekt i trudno tutaj przy takiej rolnej produkcji dobrać odpowiednią ilość do zapotrzebowania, ale to, co zostaje, jako fundacja mniej więcej przejmujemy i przerabiamy to na posiłki dla potrzebujących.
11: Co to znaczy, że to jest ekologiczny transport?
10: W naszej flocie dysponujemy autami, które zakupiliśmy z dotacji. Są to auta elektryczne i u nas ładowane na stacji zasilanej światłem słonecznym, więc obniżamy tutaj ślad węglowy do absolutnego minimum.
11: Skoro żłobki sobie zamawiają jedzenie, to czy są jakieś warzywa, owoce, które szczególnie w dużej ilości Państwo przewożą? Słyszałam o ziemniakach, że są popularne.
10: Ziemniaki, jak wiemy, wszyscy my jako Polacy uwielbiamy, szczególnie dzieci, w każdej formie. Także ten produkt cieszy się, myślę, że największym powodzeniem. A drugi wydaje mi się, że będzie burak, który z farmy jest wyjątkowo słodki i wyjątkowo pyszny. Te warzywa są wstępnie umyte i zapakowane w odpowiednie worki do tego przewozu, także one trafiają po wstępnej obróbce, aczkolwiek panie na pewno w żłobkach i przedszkolach mają jakąś dodatkową pracę z tym związaną, ale rozumieją też, że ta jakość tych warzyw to jest cena, którą można za to zapłacić.
7: Eko Wrocław.
11: Jak ktoś ma ogródek działkowy we Wrocławiu, to wie, że no różnie bywa z tym, czy dana roślina obrodzi, czy nie. A jak jest u Państwa? Jak się to Państwu udaje? No bo tych warzyw, owoców jest coraz więcej.
9: Najważniejszy czynnik to pogoda, tak? Zależy się od tego, jakie mamy opady, jakie dni słoneczne, w jakiej fazie wegetacji poszczególnych roślin, kiedy można wejść i cokolwiek zrobić wokół tych roślin. To po pierwsze. Po drugie, no, tak jak pani dyrektor wspomniała, my uprawiamy ekologicznie, tak, w tej procedurze zrównoważonej. Czyli nie używamy żadnych chemicznych środków, ani ochrony roślin, ani nawozów. Tak. Mamy zdiagnozowaną zasobność gleby w zakresie jej jakości, to znaczy składu gleby, składu chemicznego gleby, tak, więc wiemy, co tej glebie potrzeba i wiemy, z jakich źródeł, tych ekologicznych źródeł możemy ewentualnie skorzystać, żeby ją w taki sposób zasilić. Mhm. I myślę, że to w każdym ogródku, mniejszym czy większym, przy uprawie jakichkolwiek roślin, od roślin warzywnych poprzez rośliny kwiatowe, można stosować tego rodzaju, czy tą formę uprawy, tak. Te nawozy są dostępne także w handlu, tak, bo mamy i biodegradowalną folię, tą ściółkę, mówiąc po prostu. Mamy także wełnę owczą w różnego rodzaju nawozach, komponentach nawozowych.
11: Tak? Granulaty.
9: Granulaty różnego typu. Więc myślę, że to jest sposób na to, żeby produkować bezpieczną żywność, tak, żeby jakościowo i po pierwsze, a po drugie, żeby ona była bezpieczna dla konsumentów, zwłaszcza dla dzieci.
11: Dzieci odwiedzają też wrocławską farmę miejską, to dla nich działa tam specjalna strefa edukacyjna.
12: Czy to może być kukurydza?
13: Nie.
12: A czy to może być ogórek kiszony?
13: Nie.
12: Polewie z mrówek?
13: Nie.
12: Nie? To ja sprawdzę.
13: To jest pokrzywa.
12: To jest słonecznik.
14: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci ORG. Jesteśmy na farmie miejskiej, gdzie dzieciaki wprowadzamy w świat zdrowej i racjonalnej żywności. Na farmie uczymy dzieciaki właśnie, skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieci z nami szukują właśnie pastę z korzenia pietruszki i pesto z liści pietruszki.
11: A jak dzieciaki reagują w ogóle na to, co tutaj widzą?
14: Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować, bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały. Ja mam teraz tego listka. Czy ktoś chciałby spróbować? Proszę. Cinaj.
13: Jestem.
14: Dobra, jaki smak poczuliście?
13: Mały.
15: Ja słodki.
14: Wydaje mi się, że największym sukcesem jest to, że na takich zajęciach dzieci doświadczają czegoś po raz pierwszy. Jak patrzymy na rzodkiewkę, widzimy rzodkiewkę i widzimy jej liście. I zawsze myślimy o tym, że liście wyrzucamy, a się okazuje, że z tych liści właśnie można zrobić fajny dip, a rzodkiewkę wykorzystać na sałatkę, do twarożku i nic nam się nie zmarnuje.
11: Wrocławska Farma Miejska, bo to o niej teraz opowiadamy, jest też ważna w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego miasta.
16: Farma Miejska Wrocław miała na celu pokazania, że uprawa warzyw w mieście jest możliwa, zdrowych warzyw, blisko mieszkańca, czyli skracania tych łańcuchów dostaw.
17: Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
16: Czyli mamy ten komponent środowiskowy i komponent bezpieczeństwa, bo w kontekście sytuacji globalnej, zagrożeń, z którymi się mierzymy, wojny za wschodnią granicą, widzimy, że musimy budować tą swoją samowystarczalność żywnościową, bo pewnego dnia żywności w sklepach może nagle zabraknąć, jeżeli jesteśmy przygotowani na to, żeby w jakiś sposób potrafić ją samemu wytworzyć blisko odbiorcy. Jest to ważne. Oczywiście farma nie obsłuży całego miasta, ale chodzi o pewien know-how. Zbadaliśmy potencjał samowystarczalności żywnościowej. Tu przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym sprawdziliśmy, na ile jesteśmy samowystarczalni żywnościowo w aglomeracji wrocławskiej, bo to ciężko sam Wrocław analizować. I okazało się, że w przypadku ograniczenia ilości spożywanego mięsa bylibyśmy samowystarczalni w 111%, a przy przejściu na dietę peskatariańską w 116%. Ale to jest takie, powiedzmy, laboratoryjne założenie, że wszystko w aglomeracji jakby idzie do Wrocławia, co oczywiście nie jest realne, ale...
11: Ale jak długo? Co to znaczy te procenty? Co one znaczą?
16: No one znaczą, że jeżeli wykorzystalibyśmy cały potencjał rolny, który mamy w aglomeracji i na wszystkich polach uprawnych uprawialibyśmy żywność, to ta żywność byłaby w stanie nasze potrzeby takiego talerza zaopiekować w 111 czy 116%, tak? Czyli nawet z lekką nadwyżką, tak? Zakładając, że trochę ograniczamy spożycie mięsa albo rezygnujemy z niego na rzecz spożycia nabiału i ryb, tak? Natomiast badamy również potencjał magazynowania, przetwórstwa żywności, dystrybucji. To są bardzo złożone historie, bo tak naprawdę nikt w pełni nie analizuje tych danych i nie gromadzi ich. Nie wszystkie z nich będą ogólnodostępne, bo z uwagi na ten komponent bezpieczeństwa żywnościowego, część z nich stanowi element naszych scenariuszy zarządzania kryzysowego, ale również chcemy być zabezpieczeni na wypadek aktów terroryzmu żywnościowego, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, no trzeba realnie brać pod uwagę, że łańcuchy dostaw mogą zostać przerwane albo że intencjonalnie czy źródła wody, czy dane uprawy zostaną po prostu skażone tak, aby mieszkańcy nie mogli ich spożywać. Pokazujemy, jak można rozwijać rolnictwo miejskie. Farma Miejska Wrocław jest pewnego rodzaju city labem. Chcemy ten model dopracować, dopieścić tak, aby był on powtarzalny. Nie planujemy jako urząd uruchamiać kolejnych farm miejskich, ale tak naprawdę model funkcjonowania może być zaimplementowany przez inny podmiot. Tak pokazujemy, że jest to możliwe i w tych krótkich łańcuchach dostaw możemy to robić.
11: Dodam jeszcze, że Wrocławska Farma Miejska działa na Swojczycach od marca 2024 roku.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zaproszenie na dwie wystawy. Jedna z nich Kobieta w pawilonie czterech kopuł pokazuje, że sztuka średniowieczna potrafi być ciekawa i robić wrażenie.
7: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
15: Nazywam się Agata Stasińska, jestem kuratorką wystawy Stulecia.
11: Wyjaśnijmy, skąd ten tytuł.
15: Oczywiście tytuł jest i przewrotny, i nieprzewrotny, dlatego że przede wszystkim chodzi o to, że jest to wystawa w stulecie wielkiej wystawy śląskiej sztuki średniowiecznej, która miała miejsce w 1926 roku. Natomiast my nie chcemy po prostu jej odtworzyć, ale chcemy pokazać zmiany, jakie przez te 100 lat na różnych polach, czy to historii sztuki, czy muzealnictwa zaszły.
11: Zresztą trudne by było chyba odtworzenie jej dokładnie.
15: Oj, bardzo trudne, dlatego że no, szczęście jest takie, że po tej wystawie zachował się fantastyczny katalog, natomiast ten katalog w pewnym sensie jest też dla nas takim przewodnikiem pokazującym straty wojenne, ponieważ niestety ta wystawa w 26 roku była taką, na której niektóre z tych obiektów widzieliśmy po raz ostatni.
11: Czyli to te zmiany, o których pani wspominała, czy jeszcze coś?
15: To też, ale przede wszystkim zmiany w naszym podejściu do tych obiektów, w sposobach dbania o nie, w sztuce konserwatorskiej, bo to też dla nas bardzo istotne, że dzisiaj dzięki rozwojowi techniki możemy o te obiekty dbać coraz lepiej, ale też przede wszystkim w nauce, w historii sztuki. Myślę, że dzisiaj możemy zaprezentować wiele rzeczy, o których ci przedwojenni kuratorzy Braune i Wiese jeszcze nie mieli szansy wiedzieć.
11: No właśnie, co możemy zobaczyć na tej wystawie? Długa opowieść pewnie.
15: Pewnie tak. Przede wszystkim będzie można zobaczyć, no właśnie, tak przywrotnie, te obiekty, które zostały zaprezentowane 100 lat temu, ale również te, które kuratorom przedwojennym nie udało się sprowadzić na wystawę, takie, które w ostatniej chwili należało wycofać. Bazujemy nie tylko na naszych zbiorach, bazujemy również na kolekcjach innych zaprzyjaźnionych muzeów, a i wiele parafii użyczyło nam swoich zbiorów.
11: To jest duży zbiór właśnie, dużo dzieł sztuki możemy zobaczyć, oglądać na tej wystawie?
15: Niecałe 200 obiektów, od takich zupełnie maleńkich po gigantyczne kilkumetrowe nastawy ołtarzowe i myślę, że to będzie największym hitem.
11: Dlaczego?
15: Dlatego, że tego typu zabytki bardzo rzadko się sprowadza. Tutaj wymagane są całe ekipy konserwatorów, montażystów, żeby taką nastawę ołtarzową rozłożyć na części, zapakować, przewieźć. Jest to karkołomne. To było karkołomne już w 26. Dzisiaj technologia poszła do przodu, ale w dalszym ciągu jest to bardzo trudne. Nam się to odpukać udało i rzeczywiście w takiej skali muzealnej te nastawy, które można obejrzeć dokładnie i spokojnie sobie przestudiować, robią gigantyczne wrażenie.
11: A wyjaśnijmy jeszcze, doprecyzujmy, bo nie każdy może znać ten termin. Nastawy ołtarzowe, czyli?
15: Nastawy ołtarzowe są to, mówimy oczywiście o okresie średniowiecza, te rzeźbione i malowane szafy, które stały na ołtarzach kamiennych. Kiedy patrzymy na ołtarz, zawsze mamy prosty stół i nad nim dekorację. Nastawą ołtarzową, retabulum, właśnie tą rzeźbioną dekorację nazywamy.
11: O jakich jeszcze dziełach sztuki czy nazwiskach warto wspomnieć tak w krótkiej rozmowie, zachęcając słuchaczy do odwiedzenia tej wystawy?
15: Ja myślę, że wspomnę o moim ulubionym rzeźbiarzu, mistrzu Polipteku z Gościszowic, który działał na terenie Żagania, księstwa żagańskiego i nie tylko, który miał ogromny wpływ na sztukę śląską i który rzeczywiście tą sztukę tak obiektywnie miał absolutnie przepiękną. Udało nam się sprowadzić wiele jego dzieł zaprezentujemy, a co dla nas również ważne, ten przydomek, który tutaj wspomniałam, czyli mistrz Polipteku z Gościszowic, pochodzi właśnie od kuratorów wystawy 1926 roku.
11: Wspomniałyśmy nastawy ołtarzowe, rzeźby. Jakie jeszcze dzieła sztuki można oglądać na tej wystawie? Jakiego rodzaju?
15: Prócz rzeźb, prócz nastaw, oczywiście prezentujemy również całą masę dział malarskich. Tutaj warto wspomnieć, że w okresie średniowiecza bardzo często te formy ze sobą współistniały, dlatego że nastawy ołtarzowe były i rzeźbione, i malowane, ale również takie pojedyncze, no powiedzmy sobie, obrazy już wiszą na ścianach pawilonu.
11: klimat wystawy Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej tworzą oczywiście dzieła sztuki, ale też światło, muzyka i zapach stworzony specjalnie na tę ekspozycję. To w pawilonie Czterech Kopuł, tymczasem we wrocławskim Muzeum Architektury do obejrzenia są między innymi sploty.
7: Muzea we Wrocławiu.
18: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu.
11: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
18: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
11: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
18: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowywania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze czy działo, które tworzyło rekomendacje dla nowoczesnej architektury, to znaczy dla sposobów, w jaki ma wyglądać. Tworzyły rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc SIAM, czyli Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej, były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członkiń pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów, też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach, lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości wojennej.
11: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
18: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i Syrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Syrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Syrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny. Tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Heleny Syrkus jako architektki, z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Heleny Syrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
1: Jeśli mówimy o osiedlach, czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
18: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej, tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki bardzo słynny kongres z Siamu z 29 roku, mieszkanie minimum, czy mieszkanie dla minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki. Były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
1: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
18: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bielawskiej. Jest to tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy. Barbara Kinga Majewska wykorzystała w swojej pracy fragmenty takiej ankiety, która była dystrybuowana czy przygotowana przez Biuro Odbudowy Stolicy i pojawiają się tam takie wyraziste, ale też do pewnego stopnia, gdy pomyślimy o współczesnym świecie i o świecie, w którym są wojny, w którym dochodzi do zniszczenia też tej infrastruktury mieszkaniowej, możemy wysłyszeć takie pytania, czy są schody, czy łazienka ma ściany. Więc takie pytania, które pozostawiają nas z taką refleksją, że pewne tematy i pewne zagadnienia architektoniczne, one są cały czas aktualne, niestety.
11: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 4 października.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
20: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
19: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Zabieram Was teraz na podwórko w centrum Wrocławia, które pewnie dobrze znacie, choć może nie zawsze z tego, o czym teraz chciałabym Wam opowiedzieć razem z moimi rozmówcami. Bo podwórko pod adresem Ruska 46 ABC to nie tylko neony.
7: Ciekawy Wrocław.
0: Tak, to prawda, że najczęściej jest identyfikowane z neonami. Najwięcej turystów i też osób odwiedzających Wrocław przychodzi tu, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagrama na tle neonów. Natomiast często nie ma świadomości, że tutaj w tych murach wokół tego podwórka działa bardzo dużo instytucji czy też osób artystycznych, które na co dzień prowadzą bardzo aktywną działalność. Agnieszka Jemroszczak, Wrocławski Instytut Kultury. To są albo galerie, albo pracownie artystyczne, albo biura fundacji czy stowarzyszeń, które działają na przykład na rzecz mniejszości narodowych. I w tej chwili na przykład jest ich 37. Jest to dosyć stała ilość i tak pewnie zostanie w najbliższym czasie.
11: To jest w ogóle, przepraszam, że przerwę, zaskakująco duża liczba, jak na tak niewielkie w stosunku do tej liczby podwórko, wydawałoby się.
0: No właśnie, można się zdziwić, jeżeli otwieramy te nasze przestrzenie właśnie w różnych wydarzeniach, które organizujemy tutaj wspólnie, to wtedy publiczność ma okazję zobaczyć, ile tutaj jest labiryntów w tych pomieszczeniach. Niektóre lokale rzeczywiście są małe, to są małe pracownie, inne są bardzo duże, galerie, czy też na przykład powierzchnia otwartych pracowni plastycznych, która ma u siebie kilkanaście miejsc, kilkanaście pracowni warsztatowych dla różnych obszarów sztuki.
11: No właśnie, bo to są, w adresie też się spotkałam, 46 ABC, to są te trzy główne wejścia do trzech budynków, czy jeszcze coś, jakieś przyległości?
0: Tak, 46 ABC to są te główne wejścia tego adresu, natomiast nie ukrywamy, że zdarza się tak, że przytulamy tutaj kogoś z niedalekiego sąsiedztwa, kto ma również takie zajawki na tworzenie rzeczy artystycznych, czy też chciałby działać wspólnie. I w ten sposób na przykład pojawił się tutaj w podwórku obok Klub Szalonych, który też zaczął z nami tutaj bardzo regularnie działać. Tak samo jak i pracownia Galerii Miejskiej, która mieści się na rogu. Jest to adres 47, ale kochamy ich tak samo mocno, jakby byli 46 i współpracujemy razem.
11: A jak to w ogóle instytucjonalnie działa? Jak to się stało, że podwórko ma tyle inicjatyw w sobie?
0: W pewnym momencie powstała inicjatywa na stworzenie przestrzeni, która byłaby takim hubem artystyczno-społecznym. I powstał pomysł, który urodził się w mieście, w urzędzie, po prostu na stworzenie przestrzeni, który byłby siedzibą i miejscem takim bardzo specyficznym na mapie Wrocławia. Jest to bardzo oryginalna jednostka tak naprawdę i myślę, że w innych miejscach w Polsce nie ma podobnego tworu. Oczywiście są dzielnice artystyczne, natomiast to jest trochę inny koncept i zawiadowany jest jakby przez trzy różne instytucje, które mają różne strategie działania. I mamy tutaj taką instytucję nadzorczą, to jest Departament Sportu i Kultury. Z drugiej strony mamy takiego gospodarza podwórka, czyli zarząd zasobu komunalnego, który opiekuje te powierzchnie wspólne, ale też umowy najmu na przykład. I mamy Wrocławski Instytut Kultury, który ma taką bardzo miękką rolę, czyli próbujemy tą społeczność łączyć w jakieś wspólne działania, próbujemy zaopiekować takie wspólnotowe więzi, czy też zadbać o to, żeby po prostu osoby, które tutaj są, znały się i komunikowały się ze sobą. I to jest nasza rola. I te wszystkie trzy podmioty jakby łączą się razem z tymi podmiotami artystycznymi i organizacjami, które też przecież mają różną specyfikę, bo mamy tutaj instytucje miejskie na podwórku, mamy tutaj stowarzyszenia, fundacje, ale mamy też przecież kolektywy artystyczne, zupełnie niezależne, także miks jest ogromny. Dużo jest tutaj też takich różnych strategii działań, różnych celów, nawet godzin pracy, bo często jest tak, że jedni wychodzą do domu, dopiero drudzy zaczynają, bo przecież kluby też tu są, prawda? Także dużo jest tutaj takich różnic, ale ta różnorodność jest też naszym wielkim bogactwem, co pokazuje organizowane przez nas już któryś raz z rzędu święto podwórka.
11: Jak to się stało, że akurat te organizacje, stowarzyszenia, artyści, kolektywy są tutaj, a nie inni?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Niektóre osoby mają tutaj siedziby bardzo długo, Także nawet po 80 lat na przykład.
1: Nie tak, że był nabór i wszyscy, którzy zostali...
0: Nie, zupełnie nie działo się to w ten sposób, natomiast potem prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób, że różne instytucje, które miały problem z jakimiś siedzibami, a były instytucjami artystycznymi, dostawały po prostu propozycje przeniesienia się tutaj, dopóki było tu miejsce oczywiście, bo to miejsce w tej chwili jest zapełnione i nie ma tutaj żadnych nowych lokali i też nie ma zbyt wielkiej rotacji przez to, jeśli chodzi o osoby artystyczne i instytucje, które tutaj są. Zdarza się, że pojawia się ktoś nowy, ale dlatego, że na przykład jakaś instytucja czy organizacja zamknęła działalność. I tylko wtedy.
1: A to jest po prostu najem, tak? Pomieszczeń?
0: Tak, tak, tak. Normalnie jest zawierana umowa najmu i z tymi wszystkimi regulacjami, które przy każdej tego rodzaju umowie są tutaj.
1: Wspomniałyśmy sąsiedni właściwie Klub Szalonych, ale są tu też kluby takie, myślę, popularne we Wrocławiu i one, no właśnie, one też są jakąś częścią tego podwórka w takim instytucjonalnym sensie?
0: To znaczy są częścią społeczności oczywiście, tak, są tu trzy kluby, Surowiec, Klubokawiarnia Recepcja oraz Sika Lafon. I one prowadzą taką działalność wieczorną, DJ-ską, czasami Surowiec organizuje bingo czy tam karaoke. I one też wpisują się jakby w ten program tego miejsca. One nadają dużą żywotność temu miejscu wtedy, gdy zapada noc tak naprawdę. I też wiele osób kojarzy w zasadzie to podwórko oprócz neonów właśnie z tych klubów. Ale jakby wszyscy jesteśmy tutaj mile widziani, wszyscy się cieszymy z tego, że jesteśmy na tym podwórku razem i działamy wspólnie.
1: Domyślam się, że recepcja chyba taka jest tak programowana właśnie przez WIK.
0: To znaczy tak, Klubokawiarnia Recepcja jest miejscem, które jest jedną z lokalizacji Wrocławskiego Instytutu Kultury i to jest takie serduszko podwórka i na przykład jeżeli mamy jakiekolwiek spotkania organizacyjne, to tu się właśnie spotykamy. To jest też przestrzeń, z której mogą korzystać osoby, które tutaj w podwórku są. Jeżeli potrzebują przestrzeni na spotkanie czy cokolwiek innego, przeprowadzenie warsztatów, to my im tą przestrzeń udostępniamy. No i ona ma taki charakter recepcyjny.
1: Właśnie, też mi się to wydaje takie mocno nietypowe na skalę Polski, że taki klub muzyczny jak recepcja istnieje.
0: Okej, a czemu?
1: W sensie na takich zasadach, że właściwie jest prowadzony tak de facto przez miejską instytucję kultury.
0: Tak, jest to dosyć oryginalne połączenie. To jest partnerstwo prywatno-publiczne i my tutaj współdziałamy ze spółką R46, która odpowiada za tą część wieczorną i prowadzenie tego miejsca tak naprawdę na co dzień. Natomiast Wrocławski Instytut Kultury tworzy tutaj taki program wydarzeń i wtedy jakby pojawiamy się my z propozycjami spotkań, warsztatów czy różnego rodzaju często takich dosyć eksperymentalnych formule wydarzeń, ale zawsze pasujących do tego miejsca, czyli na takim luzie.
1: Na luzie, ale też bardzo aktywnie. Opowiadamy o podwórku w centrum Wrocławia, na którym działa blisko 40 artystycznych inicjatyw. Jedną z tych zajmujących przy Ruskiej 46 sporo przestrzeni są otwarte pracownie plastyczne.
7: Czas wolny we Wrocławiu.
2: Dzień dobry, Maciej Siciński, dyrektor otwartych pracowni plastycznych imieniem Eugeniusza Geperta, Instytucji Kultury Samorządu Miasta Wrocławia, instytucji, która istnieje od 1947 roku i była założona przez profesora Eugeniusza Geperta, tak jak i Akademia Sztuk Pięknych.
1: Kawał historii i to wszystko znajduje się otwarte pracownie w podwórku na Ruskiej. My tutaj jesteśmy w budynku C, ale stoimy przy oknie i tak sobie patrzymy, że tych przestrzeni państwo mają dużo więcej niż ta, w której się znajdujemy. Ale opowiedzmy po kolei, czym są otwarte pracownie?
2: Jesteśmy instytucją kultury, która zajmuje się dość nietypową działalnością, bo zajmujemy się edukacją artystyczną osób dorosłych. Większość instytucji kultury zajmuje się dziećmi albo seniorami. My zajmujemy się jakby tym środkiem. Znaczy seniorzy też do nas przychodzą, ale jesteśmy instytucją dla osób dorosłych. Początkowo do 2001 byliśmy teoretycznie wieczorową, zawodową szkołą artystyczną, ale to była taka nietypowa szkoła, bardziej w stylu DIY-owskim niż normalnych szkół. W wyniku zmian formalnych i prawnych, jakie zaszły po zmianie ustroju w Polsce, przeszliśmy do pionu kultury i możemy swobodnie robić dalej to, co robiliśmy, czyli edukować ludzi w zakresie edukacji artystycznej, z zakresu sztuk pięknych. Prowadzimy pracownię z rysunku i malarstwa, studium postaci, rzeźby, ceramiki, szkła plus palnik.
11: Właśnie, to jest długa lista, prawda?
2: Tak, szkło plus piec. Jest sitodruk i grafika tradycyjna. Jest też grafika komputerowa. Jest fotografia, ale też jest fotografia ze stylizacją i aranżacją. Jest również tkanina artystyczna, litografia. Tych pracowni właściwie mamy w prawie wszystkich możliwych technikach plastycznych, plus dzięki temu, że wszystkie te pracownie są razem w jednym miejscu, pracownie mogą ze sobą współpracować i razem powstają wspólne prace. Ważnym elementem jest też tutaj wspomniana pracownia Szkło plus Palnik. To jest współpraca z atelier SIPB Barbary Dzikowskiej, która prowadzi właśnie te zajęcia dla nas w swojej przestrzeni. Plus też ważnym elementem naszym jest Galeria Toy Piano, której kierownikiem i szefem jest Paweł Romańczuk.
11: Ale wspomniał pan panią Barbarę Idzikowską. No właśnie, kto prowadzi te zajęcia?
2: Generalnie zatrudniamy aktywnych artystów plastyków, którzy prowadzą swoje pracownie i to są też pracownie autorskie.
11: Wrocławskich.
2: Wrocławskich artystów. I to wygląda tak, że ci artyści, każdy prowadzi trochę inaczej pracownię. Inaczej pracują ludzie w pracowni na przykład rysunku i malarstwa Beaty Bols, inaczej u Basi Nycz. To są zupełnie inne pracownie z innym podejściem. Czy też wspomniałem fotografia. Jest fotografia i fotografia ze stylizacją i aranżacją. Tak samo szkło palnikowe i szkło plus piec.
11: A jeśli bym na przykład chciała sobie przyjść na takie zajęcia, to jest na zasadzie kursu? Jak często są te zajęcia, jak się na nie dostać?
2: Nazwa bardzo dużo mówi o tym, jak to wygląda. Otwarte pracownie plastyczne, czyli każdy w każdym czasie może przyjść i dołączyć do nas. Nie ma takich zamkniętych kursów od dnia do dnia. Dzięki temu w jednej pracowni pracują ludzie, którzy właśnie przyszli do pracy i tacy, którzy o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat przychodzą. Są to ludzie z różnym doświadczeniem, z różną wiedzą, zarówno amatorzy, jak i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, architektury, studenci, licealiści też. Ci ludzie razem pracują. Dzięki temu uczą się nie tylko od instruktora, ale również uczą się od siebie nawzajem. Też takim elementem uzupełnienia edukacji są nasze galeria, gdzie pokazujemy pracę zarówno naszych słuchaczy, którzy tu przychodzą i tu tworzą, jak również profesjonalnych artystów. Także pojawiają się zarówno wrocławscy, polscy, jak i zagraniczni artyści i dzięki temu też słuchacze, którzy nie zawsze chodzą do galerii na zewnątrz, wchodząc tu, będąc na zajęciach, przechodząc przez instytucje, uczestniczą w sztuce i widzą, co się dzieje, jak mogą inni, co też bardzo wpływa edukacyjnie, bo czasem człowiek nie wie, że coś można zrobić, a jak zobaczy to u kogoś innego, to nagle otwiera mu się umysł i widzi, że może zrobić coś więcej.
11: A które dyscypliny się cieszą największą popularnością? Są takie, które są hitami?
2: Znaczy, zawsze bardzo dużą popularnością cieszyło się rysunek i malarstwo, bo to generalnie jest taka podstawowa pracownia i każdy plastyk bez względu na to, jaki kierunek skończy, i tak przechodzi przez tę pracownię. Także to jest. Bardzo dużym hitem ostatnich lat są zarówno ceramika, jak i szkło, jak również fotografia cieszy się też bardzo dużym zainteresowaniem.
11: Cykliczne zajęcia w otwartych pracowniach plastycznych odbywają się od września do czerwca. Plan tych zajęć i informacje o zapisach znajdziecie na facebookowym profilu organizacji.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
21: Pan Rębiszewski?
22: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
25: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
26: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
27: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Porozmawiamy sobie teraz o ograniczeniach w ruchu w ścisłym centrum Wrocławia, a powodem są właśnie zmiany w organizacji ruchu na Placu Solnym, bo to o nim mówię.
7: Sprawdzam we Wrocławiu.
28: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
27: Od majówki inaczej jest na Placu Solnym. Na czym polega to, co ciągle możemy chyba nazywać pilotażem?
28: Tak, przedłużamy pilotaż, który wprowadziliśmy właśnie w długi majowy weekend. Celem tego pilotażu było i w sumie jest nadal ograniczenie nocnego hałasu, które powodowały tuningowane samochody oraz motocykle. To rozwiązanie się sprawdza, które wprowadziliśmy. Mieszkańcy pozytywnie oceniają te zmiany i mówią, że wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej.
27: A na czym ono polega?
28: Od majówki na Plac Solny ograniczyliśmy możliwość wjazdu. Od poniedziałku do czwartku można było wjeżdżać na Solny do godziny 22. Plac Solny był zamykany o 22 do godziny 5. Natomiast w weekendy Plac Solny był zamknięty od piątku od godziny 18 do poniedziałku do godziny 5. Teraz zmienią się godziny, w których będzie można wjeżdżać na Plac Solny. Jest to ukłon w stronę florystów, dla których te weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe. I zależało im na tym, żebyśmy spróbowali te organizacje ruchu zorganizować inaczej. Dlatego teraz chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, w soboty i w niedzielę będzie można wjeżdżać na Plac Solny w dzień do godziny 18, tak jak było do tej pory w piątek. I Plac Solny będzie zamknięty do godziny 5 w każdy z tych dni.
27: No właśnie, jeśli chodzi o florystów i ich klientów, tu od początku też funkcjonowało takie szczególne rozwiązanie, jeśli chodzi o parkowanie.
28: Tak, przy Placu Solnym przed wprowadzeniem pilotażu były dwa miejsca przeznaczone specjalnie dla klientów kwiaciarni na Placu Solnym. Po wprowadzeniu tego rozwiązania liczbę tych miejsc rozszerzyliśmy do 6. Klienci kwiaciarni mogą parkować również na ulicy Ofiar Oświęcimskich i ulicy Geperta. Tam powstały 4 dodatkowe miejsca postojowe, na których można stanąć do 15 minut, gdy chce się kupić kwiaty. Na Plac Solny również mogą wjechać klienci kwiaciarni, żeby zatrzymać się na tych dwóch miejscach, które były dostępne do tej pory, również na 15 minut. Mhm.
27: A jeśli chodzi o mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do hoteli w ścisłym centrum, jak to jest rozwiązane?
28: W czasie obowiązywania tych zakazów nocnych wjazdu. Na Plac Solny nadal mogą wjeżdżać mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, a także goście hoteli. I tutaj zweryfikowaliśmy trochę założenia po pierwszych 2 miesiącach pilotażu. Rozszerzyliśmy te listę osób, które mogą wjeżdżać, również o mieszkańców posiadających abonament w strefie A.
1: Ten pilotaż w założeniu, kiedy był ogłaszany, miał trwać krócej. Teraz jest wydłużany, kolejny wariant jakby jest testowany. Z czego to wynika i czy to oznacza, że te ograniczenia w jakimś stopniu przynajmniej zostaną z nami już na dobre we Wrocławiu?
28: Na razie prowadzimy pilotaż i sprawdzamy różne warianty właśnie po to, żeby sprawdzić, co się sprawdza. Mieszkańcy już potwierdzili, że w nocy i wieczorami mają większy spokój, że mogą otworzyć okna i spać przy otwartych oknach. Zobaczymy, jak wyjdzie ten wariant, który teraz wprowadzamy, czyli otwarty Plac Solny w piątki, soboty i niedzielę do godziny 18. Będziemy rozmawiać o tym na pewno jeszcze z mieszkańcami.
1: Bo mimo, że jakby ciągle jesteśmy tak duchem i ciałem mniej więcej jeszcze w wakacjach i przy lecie, to zbliża się już jarmark i rozumiem, że ten pilotaż do tego czasu będzie obowiązywał.
28: Tak, ten wariant z otwartym Placem Solnym w weekendy będziemy sprawdzać do czasu jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku bożonarodzeniowego Plac Solny będzie zamknięty tak jak w ubiegłym roku.

0: to coś zmieniło?
1: Dobre, ale no trochę tego, bo tak zawsze podjeżdżali tu bliżej, prawda? I od razu kupowali kwiatki, a teraz troszkę problem jest, nie? No ale trudno, no trzeba sobie radzić.
0: A ten nowy wariant, że w weekendy jednak będą w ciągu dnia mogli wjeżdżać, to Państwa prośba.
1: Tak, to by było fajne, dobre, super.
0: Tak, weekendy to jest ten czas, kiedy tak, najwięcej...
1: Najwięcej, tak, tak, tak. Piątek, właśnie weekend jest najlepszy.
0: Jak się Panią funkcjonuje z tymi ograniczeniami w ruchu na Solnym? Czy to coś zmienia w sprzedaży?
2: Teraz to może nie. Wcześniej było tak, że faktycznie zauważyliśmy różnicę, że było mniej ludzi. Ale teraz to ogólnie jest taki okres, że jest mniej ludzi na Solnym.
3: Po kwiaty... Ta zmiana dużo dała, że jednak weekend od 18, a nie cały dzień.
0: No właśnie, te weekendy to jest czas, kiedy najwięcej ludzi kupuje kwiaty?
3: To był problem, tak. Dla nas, dla tej części Solnego, tak. To był problem.
0: Jak się Pani funkcjonuje z tymi zmianami w ruchu na Solnym? Czy to coś zmieniło w sprzedaży?
4: Oczywiście, że zmieniło. Bardzo mała jest, no spadła w ogóle sprzedaż kwiatów, klientów, ale przynajmniej mamy trochę spokoju z tymi motorami i z tymi samochodami, co tutaj rajdują.
0: Tak? Wcześniej było ich dużo? Głośniej?
4: Bardzo, bardzo. A przeważnie przechodził weekend, to ich było cało full. Proszę, teraz stoją i se siedzą grzecznie na ławeczkach, ale przychodził weekend, środkiem placu jeździli, nie patrzyli, czy chodzą dzieci. Rodzice z dziećmi małymi. Masakra to było. Taki hałas, że po prostu nie dało się wytrzymać. Już nawet nie wjeżdżali w kiełbaśniczą, tylko w tą ruską. Tak ludziom po złości po prostu robili. Zgłaszało się nieraz straży miejskiej, czy policja przychodzi. Nie zwracali w ogóle uwagi. Przejeżdżali tą suką i nie ruszało ich to w ogóle.
0: A to te wyznaczone miejsca parkingowe, że można stanąć na chwilę, kupić kwiaty?
4: Tutaj są zrobione bramki. A tu są dwa miejsca takie parkingowe. Tylko dwa. Tutaj zaraz. Mhm. Że może sobie stanąć, wyjść, kupić kwiaty na 5 minut.
0: Gdzie z tego korzystają?
4: Korzystają, ale to przecież to bardzo mało ludzi o tym wie, że takie coś istnieje. A podjadą tutaj na chwileczkę kupić jedną różę, to jest dosłownie 2 minuty i zaraz się znajdują straż miejska i mandacik. Także nie opłaci im się to przyjeżdżać klientom po jedną różę, żeby zapłacić mandat. A na to nikt uwagi nie zwraca. Absolutnie. I nie zwracają do tej pory.
0: A Pani dużo spadły na przykład obroty, sprzedaż w ogóle?
4: O połowę najmniej. W ciągu tygodnia to prawie w ogóle nie ma klientów. Na weekend to tak też bardzo mało, bo także to przeważnie wszystko jeździ samochodami teraz, prawda? I tu jak sobie na chwilę wjechał, kupił kwiat, no to troszkę było tego handlu, ale w tej chwili co? Bardzo marnie. Tylko najbardziej, proszę Panią, zaczęło się właśnie od tych motorów, od tych samochodów bez tych tłumików. To się zaczęło. I oni tu takie popisy odstawiali i to byli gówniarze. Ja bym im góra dała 19-18 lat. Ja kiedyś zwróciłam uwagę, jak taki wysiadł tam właśnie z takiego samochodu bez tego tłumiku. Uwagę, to on do mnie powiedział, że on sobie na to zapracował. Oni sobie po prostu nie robią nic z ludzi. A to naprawdę są ludzie starsi, no jak słyszą taki huk, to można zawału dostać od razu.
0: Plac Solny, o tym miejscu rozmawiamy. O tym, czy dalej można tam dostać zawału z powodu hałasu i o tym, jakie generalnie rezultaty przynoszą obowiązujące w tym miejscu ograniczenia w ruchu.
5: Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.
0: Został przedłużony ten zakaz, tak ogólnie ujmując, wjazdu na Plac Solny. Jakie Państwo mają obserwacje z tego czasu, kiedy on już obowiązywał? Z tego pilotażu, który właściwie cały czas trwa, jak rozumiem.
5: No my dostrzegliśmy znaczne uspokojenie w tym rejonie. Przede wszystkim mieszkańcy wskazują nam, ci, z którymi rozmawiamy, że po prostu w nocy można było spać po raz pierwszy od wielu, wielu lat z otworzonymi oknami. Szczególnie jest to ważne dla lokalnej społeczności w te fale upałów, które nawiedzają Wrocław. Więc jest znacznie ciszej. Ten ruch jest mniejszy. Dostrzegamy mniejsze problemy z niewłaściwym parkowaniem. Czyli jeżeli mniej osób wjeżdża, dodatkowo wjeżdżają osoby uprawnione, które dojeżdżają albo do hotelu, goście hotelowi, albo do swoich garaży, no to nie ma aż tylu przypadków niewłaściwego parkowania, bo po prostu jest mniejszy ruch samochodów.

0: wszystko wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Podczas rozmów również z przedsiębiorcami, którzy dla przykładu przy ulicy Kiełbaśniczej prowadzą działalność gospodarczą, to oni też wskazują, że po prostu jest bezpieczniej. Oni często byli świadkami tego, że ktoś po przejechaniu przez Plac Solny rozpędza się tą ulicą Kiełbaśniczą, no i czasami czy małe dziecko, czy inny pieszy po prostu był zagrożony tym, że wchodząc na jezdnię zostanie po prostu potrącony przez mknące z dużą prędkością auto. To wszystko przełożyło się po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich.
1: To strażnicy miejscy byli wskazywani jako między innymi ta służba, która będzie pilnowała tego, czy te nowe zasady są stosunkowo jeszcze nowe, są przestrzegane. Jakie środki, ile osób Państwo tam angażują, jak wygląda ta praca, to kontrolowanie?
0: No to tak naprawdę jest praca całodobowa. Nawet w tym okresie, kiedy wjazd jest dopuszczony dla wszystkich, strażnicy też na Placu Solnym są, ale pamiętajmy, że to jest nasze normalne zadanie. Natomiast w tych godzinach, kiedy Plac Solny jest zamykany, to tam fizycznie musi stanąć bariera. Bariera w postaci radiowozu Straży Miejskiej Wrocławia, no i strażników, którzy tego pilnują. To jest zazwyczaj jeden patrol, który jest właśnie w tym dokładnie miejscu.
1: A jeśli chodzi właśnie o tych gości hotelowych, jak to przebiega?
0: No to jest tak, że mamy kontakt i z mieszkańcami, i przedsiębiorcami, i również tymi z branży hotelarskiej. W chwili, kiedy klient wykupuje pobyt, nocleg w hotelu, wskazuje, czy przyjedzie własnym pojazdem. Jeżeli tak, podaje jego numer rejestracyjny i ten numer rejestracyjny przez hotel przekazywany jest do Straży Miejskiej Wrocławia. No i funkcjonariusze mają pełną listę pojazdów uprawnionych, mogą szybko zweryfikować, czy dany numer rejestracyjny został podany. Jeżeli tak, to wtedy taki kierujący jest wpuszczany za zakaz ruchu w obu kierunkach.
1: Były też zapowiedzi, że Państwo będą wzmocnieni technologicznie, jeśli chodzi o te kontrole na Placu Solnym. Jak to przebiega z kolei?
0: No tak, tutaj Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w tym miejscu właśnie na Placu Solnym zamontuje słupek, ten słupek uchylny, takie samo rozwiązanie jak na ulicy Kurzy Targ. No i dzięki temu słupkowi uchylnemu będzie to można skutecznie egzekwować już bez potrzeby ustawiania tam fizycznej zapory w postaci radiowozu. Dodatkowo mamy tam kamery monitoringu miejskiego. Te kamery monitoringu miejskiego również pozwalają na bieżąco monitorować sytuację, spoglądać co się dzieje. No a w razie popełnienia przez kogoś wykroczenia, kogoś kto nie zastosuje się do znaku B1, czyli tego zakazu ruchu w obu kierunkach, bo pamiętajmy, że pomimo tego, że ta przeszkoda będzie już fizyczna rzeczywiście mniej więcej od listopada, no to w dalszym ciągu dla przykładu ktoś kierujący motorowerem, motocyklem przemknie się pomiędzy słupkami, ale tutaj jest kamera monitoringu, będzie można zweryfikować, wszcząć czynności wyjaśniające, zarejestrować numer, no i po prostu wobec takiej osoby, która do tej nowej, zmienianej organizacji ruchu się nie zastosuje, będzie można wyciągnąć konsekwencje.
1: A teraz przypomnę, zakaz wjazdu na Plac Solny obowiązuje od poniedziałku do czwartku, od godziny 22 do 5 rano, a między piątkiem a niedzielą zakaz jest ważny od godziny 18 do 5 rano.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska. A teraz będzie o tym, co możemy usłyszeć we wrocławskich autobusach i tramwajach. I mam tu na myśli niestandardowe, nietypowe komunikaty oznajmiające pasażerom nazwy przystanków.
6: Arkady Kapitol.
1: I już pewnie wiecie, o co chodzi. To najbardziej znany przykład, ale nie jedyny. Skąd biorą się we wrocławskich tramwajach i autobusach takie niestandardowe, dźwiękowe zapowiedzi przystanków i w których miejscach można je usłyszeć? Wszystko wyjaśnię razem z moim rozmówcą.
7: Ciekawostki o Wrocławiu.
8: Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
1: Mamy we Wrocławiu setki, tysiące przystanków?
8: Tak fizycznie przystanków, z których można wsiąść do autobusu czy tramwaju, około 2000, ale imiennie jest ich rzeczywiście kilkaset.
1: Bardzo dużo i właśnie w tramwajach, w autobusach możemy usłyszeć głosowe, dźwiękowe zapowiedzi tych przystanków, że zaraz możemy wysiąść tu czy tam. No i właśnie niektóre z tych przystanków mają szczególne te komunikaty. Jakie?
8: Na przykład Arkady Capitol są śpiewane i to jest chyba najbardziej popularny przystanek z tych specjalnych. No natomiast Uniwersytet Wrocławski czyta profesor Miodek.
6: Uniwersytet Wrocławski.
8: Jest też kilka przystanków z elementem dźwiękowym, na przykład Narodowe Forum Muzyki.
2: Narodowe Forum Muzyki.
8: Albo młodych techników Akademia Sztuk Teatralnych, która kończy się, nazwijmy to, dżinglem. No i mamy przystanki, które czytane są po polsku, ale zaraz po nich wybrzmiewa ich angielska nazwa.
1: To najprostsze do wytłumaczenia chyba, dlaczego tak jest.
8: Tak, no mamy we Wrocławiu setki tysięcy turystów każdego roku i te najważniejsze punkty turystyczne są właśnie oznakowane dwujęzykowo, żeby każdy z tych turystów wiedział, gdzie wysiąść, jeżeli zmierza na przykład do Ogrodu Botanicznego czy do Hali Stulecia.
2: Hala Stulecia. Centennial
1: Hall. No właśnie, czyli to jest Hala Stulecia, Ogród Botaniczny, rynek?
8: Bo na przykład zoo w języku polskim i angielskim brzmi całkiem podobnie.
1: Ale właśnie zoo i tak ma nietypową zapowiedź dźwiękową przystanku, co nie umyka uwadze pasażerów.
9: Zoo ma, tak mi się wydaje.
10: Bodajże na przystanku zoo jest odgłos ryszącego lwa.
1: A jak jest z pozostałymi tymi nietypowymi komunikatami? Dlaczego się pojawiły?
8: To często wynika z chęci mieszkańców albo instytucji, by zmienić nazwę jakiegoś przystanku. I Młodych Techników to jest bardzo dobry przykład. To jest przystanek, z którego młodzi ludzie, którzy chcą kształcić się na Akademii Sztuk Teatralnych, wysiadają właśnie do Akademii. Zatem sama instytucja Akademia Sztuk Teatralnych poprosiła urząd o to, aby móc tę nazwę przystanku Młodych Techników rozwinąć do Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych.
2: Młodych Techników. Akademia Sztuk Teatralnych.
8: To ułatwia wszystkim tym, którzy podróżują w dane miejsce, do danej instytucji albo placówki, żeby wiedzieć, kiedy wysiąść, a po drugie jest to tworzenie takiej tożsamości. No, jadę do punktu docelowego, związanego z moją pracą, edukacją, pasją i gdy już wychodzę na przystanku, ta instytucja wita mnie. Już w głośnikach tramwaju czy autobusu.
1: No właśnie, a te najbardziej znane, ja je słyszę w głowie, te Arkady Capitol. Jak to się stało? Kto to w ogóle śpiewa?
8: Rzeczywiście, Arkady Capitol wykonuje kilka tysięcy razy dziennie Justyna Antoniak w głośnikach naszych pojazdów. I to był faktycznie pierwszy przystanek taki szczególny na mapie Wrocławia. I ja sobie tak myślę i dopowiadam dzisiaj po latach, że po pierwsze on jest już takim elementem stały komunikacyjnego krajobrazu we Wrocławiu, ale też jest to szczególny element tego, jak się jedzie na wydarzenie do tego teatru. Wiadomo, że zawsze wyjściom do, no właśnie na przykład koncert czy sztukę teatralną towarzyszy pewna ekscytacja, pewien głód i on zaczyna być zaspokajany jeszcze w tramwaju. Ja uważam, że to jest może nie tyle ważne, co szczególne, że w taki sposób ta komunikacja miejska wchodzi w różne ośrodki działalności mieszkańców Wrocławia. No bo dzięki temu to poczucie i odczuwanie zaczyna się znacznie wcześniej niż przy przekraczaniu progu teatru.
1: Postanowiłam sprawdzić, czy wrocławianie lubią śpiewaną zapowiedź przystanku Arkady Capitol.
7: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
9: Arkady Capitol są śpiewane, no bo no to jest, to śpiewają, no to jest oczywiste.
1: Nie przy wszystkich instytucjach to tak jest.
9: Tak, ale według mnie to fajne jest rozwiązanie.
1: Masz to w głowie czasami, jak jedziesz, czy później?
9: Oczywiście, na pamięć znam.
1: Jak to leci?
9: Arkady Kapitol.
11: Jak człowiek tak jedzie i przysypie, jak ktoś tak pięknie śpiewa Arkady Kapitol, bardzo mi się podoba i od razu zwraca uwagę, bo nie każdy wie, o co chodzi.
1: Była pani zaskoczona na początku, jak pierwszy raz pani to usłyszała?
11: Pewnie, że tak. Myślałam, że to ktoś chyba śpiewa w tym tramwaju, ale tak, już tyle czasu, że... Ale za każdym razem jakoś tak sympatycznie.
1: Nietypowe komunikaty z nazwami przystanków, jak Arkady Kapitol na przykład, kojarzy
10: tak?
1: Pan?
10: No, kojarzę. Parę zdarzyło mi się usłyszeć. Według mnie nie przeszkadzają, niektórym się podobają. Ja jestem raczej neutralnego zdania. Za pierwszym razem, jak jechałem, to zrobiło wrażenie, ale z czasem się człowiek przyzwyczaił.
1: Ludzie czasami reagują z zaskoczeniem?
10: Na pewno jest zaskoczenie. Jak na przykład w moim przypadku, tak? Nie jestem jakby rodowitym wrocławianinem, ale jak przyjechałem tutaj na studiować, no to pierwszy raz jak jechałem, to na pewno się miło zaskoczyłem. Takie, powiedziałbym, raczej urozmaicenie do takiego codziennego życia.
1: Nietypowe takie komunikaty dźwiękowe na przystankach, jak tutaj Arkady Kapitol, nie wiem, czy pani kojarzy, w tramwajach i autobusach?
5: Wiem, tak, kojarzy.
1: Jak pani się to podoba?
5: Mnie bardzo podoba, dziecku, tak.
1: Kojarzysz w ogóle?
12: A, tak.
1: Co o tym myślisz?
12: No, mi się podoba.
1: Czemu?
12: No, bo tak fajnie się bijają.
1: Była pani zaskoczona, jak pani pierwszy raz usłyszała?
5: Jak pierwszy raz po przyjazdu, tak, bardzo zaskoczona. Mnie to bardzo podoba i najpierw, kiedy przyjechali, to ja tak często jeździła to albo na Arkadę, albo na ten... Gdzie jeszcze będziesz śpiewa?
12: Śpiewa na...
1: Narodowe Forum Muzyki.
5: Tak. I tam jeździli.
12: Tam na Brytanii.
13: Moja żona lubi te, jak Arkady Kapitol brzmi. Ona też w tramwaju też śpiewa. No, gdy brzmi Arkady Kapitol, ona też.
1: Ona też śpiewa?
13: Tak.
1: Na cały głos?
13: No, prawie. Trochę ciszej niż w tramwaju, ale też.
14: No, jest to fajne urozmaicenie dla codzienności na pewno. Nie każdy przystanek takie ma. No i są to jednak takie kultowe jednak miejsce w Wrocławiu. No i ludzie przyjeżdżają czasami do Wrocławia, żeby po prostu przejechać obok Arkad i usłyszeć ten dźwięk.
1: Naprawdę?
14: Tak, na TikToku widziałam kilka takich filmików, że ktoś przyjeżdża do Wrocławia i mówi, no jadę koło Arkad Kapitol. I nagrywa właśnie ten dźwięk.
1: Masz to w głowie, te Arkady Kapitol na przykład?
14: Tak, bo jeżdżę tutaj prawie codziennie do szkoły tą drogą, więc są w mojej głowie, mimo wszystko, że noszę te słuchawki prawie cały czas, to Arkady Kapitol zawsze się przebiją.
1: Pracownicy wrocławskiego MPK też obserwują, jak pasażerowie, wrocławianie i turyści reagują na niestandardowe zapowiedzi przystanków w autobusach i tramwajach. Wracamy do rozmowy z Danielem Miśkiem z MPK Wrocław.
8: Te reakcje są oczywiście różne, ale one są przede wszystkim pozytywne, choć trzeba przyznać, że takie nagłe zmiany, na przykład przy okazji Dnia Dziecka, potrafią wyprowadzić niektórych naszych pasażerów z równowagi i są zezłoszczeni tym, że ta codzienna praca, ta codzienna podróż, na przykład do pracy, nie wiąże się z tymi rutynowymi komunikatami. A przypomnijmy, 1 czerwca oddajemy na kilku przystankach zapowiedzi głosowe dzieciakom. One czytają te przystanki i właśnie gdy taki pasażer, który lubi rutynę, słyszy głos dziecka zapowiadający przystanek, potrafi napisać do nas z prośbą, żeby wrócić do poprzedniej wersji.
1: Są jeszcze jakieś święta czy dni, przy których te komunikaty się zmieniają?
8: Nie. Akurat jeżeli chodzi o 1 czerwca, to jest to data wyjątkowa i to dzieci naszych pracowników nagrywają w studiu te nazwy przystanków i to jest super, raz, że urocze, a dwa, że to jest też bardzo fajna, integracyjna impreza, bo rodzice, nasi pracownicy przychodzą za swoimi dziećmi, te dzieci się poznają, o, twój tata pracuje jako motorniczy, o, twoja mama prowadzi autobus i to jest no, bardzo radosne wydarzenie.
1: No i kupa zabawy pewnie przy takim nagrywaniu.
8: No to jest przygoda dla dzieci naszych pracowników, bo samo wejście do studia radiowego to już jest przeżycie.
1: Mi tego nie trzeba powtarzać, w pełni się zgadzam i nie byłabym sobą, gdybym nie przygotowała dla Was próbek tego, jak to brzmi, kiedy dzieci czytają nazwy wrocławskich przystanków. Posłuchajcie.
15: Zemska, Plac Legionów, Pomorska,
16: Aleja Architektów,
15: Ronda.
1: Według mnie w Dzień Dziecka, dzięki takim komunikatom, podróż wrocławską komunikacją miejską jest jest zdecydowanie przyjemniejsza. Niestandardowe zapowiedzi przystanków we wrocławskich autobusach i tramwajach. To jest nasz temat, a o nich rozmawiam z Danielem Miśkiem z wrocławskiego MPK.
17: To jest dobry moment chyba, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, jak te komunikaty głosowe w tramwajach i autobusach działają, jak są nagrywane, jak to wszystko jest sterowane, jak to funkcjonuje.
8: Wbrew pozorom, choć wydaje się to być jakaś plątanina połączeń, bo przecież nasze wozy emitują zapowiedzi przystankowe na podstawie na przykład ich lokalizacji GPS. Więc musi być jakiś mózg, komputer, który wysyła te lokalizacje GPS z wozu do centrali. Centrala wtedy wysyła komunikat głosowy, że zbliża się przystanek, na przykład plac Jana Pawła II, i wtedy on wybrzmiewa w głośnikach. A faktycznie wygląda to tak, że jest po prostu program na zwykłym komputerze, który zarządza tym wszystkim w miarę bezobsługowo. To znaczy, jeżeli wprowadzi się nazwę przystanku w danym punkcie, to faktycznie ten system sam już ten sygnał emituje.
17: Czyli jedna osoba nagrała te wszystkie nazwy?
8: Tak, standardowo te nazwy czyta pan Łukasz Klinkę i on jest głosem MPK Wrocław. Natomiast, tak jak wspominałem, puszczamy oko w różnych miejscach, w różnych przystankach do mieszkańców Wrocławia.
17: Czyli na przykład jak się pojawia jakiś nowy przystanek przy okazji inwestycji, zrobienia drogi i tak dalej, to po prostu pan Łukasz nagrywa kolejną nazwę. Czy w ogóle na przykład sztuczna inteligencja wchodzi tutaj do tramwajów, autobusów, jeśli chodzi o komunikaty głosowe czy ten system?
8: Sztuczna inteligencja do nas puka i puka coraz głośniej i nie ma co ukrywać, że łatwiej byłoby wpisać nazwę przystanku w komputerze, a głos ten właśnie sztuczny by go wypowiedział. Natomiast wydaje mi się, że jest też coś takiego magicznego, coś analogowego i przyjemnego w tym, że jest lektor, który za każdym razem, gdy pojawia się nowy przystanek, a umówmy się, one się pojawiają dosyć często, bo Wrocław się bardzo szybko rozrasta, że on siada do mikrofonu, zakłada słuchawki i właśnie w taki analogowy sposób mówi swoim głosem: następny przystanek i tutaj trzy kropki.
17: Czyli sumując, wrocławskie MPK, jak bardzo jest otwarte na te zmiany komunikatów głosowych, na takie nietypowe, i to w ogóle jest możliwe?
8: To jest możliwe, ale ma to oczywiście swoje ramy i ograniczenia. Załóżmy, że ktoś na przykład przystanek Prusa chce zmienić na przystanek 2. Abstrakcyjny przykład, ale pójdźmy w tym kierunku. Jeżeli byłaby jakaś grupa osób, limit osób wyznaczony przez urząd, że tyle potrzeba zgłoszeń i podpisów, aby zmienić nazwę przystanku, to pewnie dla żartu udałoby się taką nazwę przystanku zmienić. Nie działa to w ten sposób. Trzeba mieć faktycznie jakieś mocne usadowienie w rzeczywistości, aby nazwę przystanku rozwinąć lub całkowicie zmienić. Nazwy przystanków bardzo często, a może przede wszystkim, a może nawet zawsze, odnoszą się do lokalizacji przystanku, więc zazwyczaj jest to na przykład Zaolziańska, Plac Grunwaldzki, czyli nazwy przystanków odnoszące się do geograficznego położenia w mieście. Rzadziej dotyczy to instytucji. Wspomnieliśmy Ogród Botaniczny, Operę, Arkady, w nawiasie Kapitol. A abstrakcyjnych tytułów przystanków chyba we Wrocławiu nie ma ani jednego. Dlatego jeżeli na przykład mieszkańcy Kozanowa chcieliby zmienić jeden ze swoich przystanków na Centrum Kozanów, to być może jest taka szansa, bo to wciąż odnosi się do lokalizacji tego przystanku. Natomiast trzeba uzyskać ku temu przychylność urzędu, a my musimy potem operacyjnie tę nazwę przystanku zmienić.
1: A że da się to zrobić, każdego dnia udowadniają choćby słynne już... A

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Po wakacjach i zwłaszcza po wakacyjnych wyjazdach przychodzi moment odnajdywania się na nowo we wrocławskiej rzeczywistości i mam tu na myśli tym razem drogi. Sprawdzimy więc teraz, co się zmieniło, które remonty już się skończyły, a które niestety się wydłużają.
5: Na drogach Wrocławia.
4: Paulina Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu.
6: Tak naprawdę w te wakacje zakończyliśmy i rozpoczęliśmy, ale niebawem też zakończymy, działania w blisko 40 różnych lokalizacjach. Były to i duże historie. Oddaliśmy do użytku parking przesiadkowy w ramach systemu Parku i Jedź blisko stacji kolejowej Wrocław-Leśnica, postulowany i wyczekiwany przez mieszkańców, którzy chcą się przesiąść z transportu indywidualnego na komunikację kolejową, czy komunikację tramwajową, czy autobusową.
7: Kolejnym elementem w tej dzielnicy, jeżeli pozostajemy przy Fabrycznej, to jest rozbudowa ulicy Architektów od ulicy Brzozy w kierunku powstającego centrum wrocławskiego Centrum Sportu. Wykonaliśmy zarówno drogę, jak i drogę dla pieszych oraz drogę dla rowerów. Jednocześnie, mając na uwadze to centrum, od drugiej strony, czyli od strony południowej, przedłużamy i rozbudowujemy ulicę Żernicką, która od przejazdu kolejowego poprowadzi w stronę budowanych obiektów właśnie tej przyszłej Akademii Śląska. Wypada też wspomnieć, jeżeli jesteśmy już w tym miejscu, że także trwa projektowanie trasy tramwajowej, która poprowadzi od ulicy Kosmonautów w kierunku przyszłej zajezdni MPK oraz w kierunku tego wrocławskiego Centrum Sportu. Jeśli chodzi o Psiepole w tej chwili, to rozpoczęliśmy prace związane z przebudową, właściwie z budową ulicy Chrzanowskiego. Do tej pory była to ulica gruntowa, w tej chwili ponad 650 metrów powstanie w zupełnie nowym standardzie ulicy wraz z przebudową wszystkich sieci, oświetlenia, zieleni. Koszt ponad 11 milionów złotych. Wystartowaliśmy w zeszłym tygodniu. No i będziemy te prace kontynuować do końca roku. Kolejnym elementem na Psiempolu to jest Lipa Piotrowska i przebudowa ulicy Kminkowej. Od ulicy Kaparowej do pętli istniejącej autobusowej wykonujemy zupełnie nową konstrukcję tej drogi. Poszerzamy ją tak, żeby służyła ona temu transportowi autobusowemu. Natomiast w dalszym kierunku ulicy Lukrecjowej drogę po prostu wymieniamy na wierzchnię i ją przebudowujemy. Też wspomnę o tym, że projektujemy także ciąg dalszy tej drogi do ulicy Księgarskiej, więc to zadanie jest jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o Kminkową, z kolei w drugim kierunku, w kierunku ulicy Pełczyńskiej, także wykonywane są projekty, żeby tutaj powstała ta droga już w takim pełnym standardzie dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej. Drobniejsza rzecz to jest budowa chodnika na ulicy Odolanowskiej, czegoś, czego nie było w dotychczasowej infrastrukturze, ponad 200 metrów chodnika ze zjazdami do nieruchomości, bardzo dużo nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanie oświetlenia. Także to są te główne elementy dotyczące Psiego Pola. Jeżeli jesteśmy przy Krzykach, no to tutaj drobniejsze tematy. To jest budowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych od ulicy Grota Roweckiego w kierunku ulicy Radłowej. Praca za ponad 1 200 000 złotych, ale cała infrastruktura pieszo-rowerowa, oświetlenia, ławki i tego typu wszystkie elementy, które towarzyszą takim budowom. Myślimy także o najmłodszych i ich rodzicach. Wykonujemy dojścia do placu zabaw na ulicy Szarych Szeregów. Także z dwóch stron takie dojścia będą wykonane dla mieszkańców i dla ich pociech. Także to są te elementy. Jeśli chodzi o centrum miasta, to budujemy ścieżkę rowerową przy ulicy Bożego Ciała i Widok. No tu niestety, jak się można było spodziewać, mamy trochę wykopalisk. Odnajdujemy co pewien czas jakieś stare archeologiczne znaleziska. To nam odrobinkę spowalnia te prace, bo każde takie znalezisko zgłaszamy, trwają tam później prace archeologiczne, wypowiada się też DWKZ, co w danym wypadku mamy robić, ale pomału idziemy z tym tematem do przodu. Kolejnym elementem to będzie przebudowa ulicy Pawiej. Też mam już umowę podpisaną.
4: I na Pawiej prace mają potrwać pół roku. Tymczasem Damian Kret z wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zapewnia, że przy czasochłonnych remontach na czas wakacji urzędnicy starali się zaplanować te najcięższe prace.
8: Remont wiaduktów przy Gazowej, Karwińskiej oraz Mościckiego. Tam przez te wakacje wykonywaliśmy najcięższe prace inżynieryjne przy remoncie tych nowych wiaduktów. Ja tylko przypomnę, że trzeba było zdemontować dwa wiadukty na Gazowej i zamontować nowe, a także robić to wszystko podczas czynnych torów kolejowych, czyli podczas tego, kiedy te pociągi po prostu wtedy przejeżdżały. Było to skomplikowane zadanie, ale bez wątpienia te wakacje to był najlepszy czas w roku, żeby właśnie to wykonać. Także warto wspomnieć o remontach dylatacji. Tutaj dylatacja przede wszystkim na estakadzie na Gondowiance, którą wymieniliśmy w dosyć szybkim tempie. Także przed terminem wymieniliśmy dylatację na wiadukcie na Armii Krajowej. Zrobiliśmy tam także część jezdni, chodniki.
5: Remonty we Wrocławiu.
9: Zarząd Inwestycji Miejskich może prowadzi mniej spektakularne inwestycje, ale ważne dla mieszkańców. Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich. Realizujemy głównie inwestycje z inicjatyw lokalnych i w czasie wakacji zakończyliśmy 3 takie inwestycje na ulicy Cegielskiego 925, na Maślicach ulica Siedlecka pomiędzy Białostocką a Łukowską ulica Łukowska. Teraz rozpoczęliśmy dalszy odcinek ulicy Łukowskiej pomiędzy Białostocką a Lubelską. Zakończyliśmy też w czasie wakacji ulicę Morawską. Realizujemy jeszcze przebudowę ulicy Popielskiego. Inwestycja miała się zakończyć w sierpniu, ale z uwagi na kolizję i planowane dopiero na wrzesień przez Tauron wyłączenia prądu, przesunie się do końca września.
4: Po wakacjach zostaliśmy jeszcze we Wrocławiu z dużymi remontami na torach tramwajowych. Teraz więc o tym, kiedy dobiegną końca.
10: Witold Woźny, MPK Wrocław.
11: Początek września to jest zmiana rozkładu, wracają szkolne autobusy, częściej jeżdżą i autobusy, i tramwaje, ale też w trakcie września będziemy mieli kolejne zmiany w rozkładach w związku z zakończeniem remontu.
10: Tak, to prawda. Te największe prace będziemy jeszcze na początku września kontynuować, natomiast one się zakończą do połowy tego września i autobusy i tramwaje wrócą do tych regularnych częstotliwości i do regularnych tras. Także cieszymy się, że te największe zadania, które w ramach programu To Rewolucja w tym roku zaplanowaliśmy na wakacje, że one dobiegają końca.
11: O jakich zadaniach mówimy?
10: Mówimy o takich 4 największych. To już zakończone, to wymiana torowiska i rozjazdów na skrzyżowaniu Borowska, Ślężna, ulica Sucha. Tam wykorzystywaliśmy płyty wielkogabarytowe. Dzięki temu, że od jakiegoś czasu stosujemy akurat takie płyty, to te zadania idą zdecydowanie szybciej. Jesteśmy jeszcze obecnie na 3 tych największych. Tu obok nas zbieg ulic Stawowej i Peronowej. Tutaj te prace koordynujemy również z kolegami z PKP. Tu będziemy jeszcze do połowy września.
11: A tutaj co się dzieje?
10: Tutaj był nie tylko wymieniany rozjazd, ale była na nowo wymieniana podbudowa i układana na nowo kostka do zbiegu z ulicą Piłsudskiego. Tutaj z kolei były wymieniane łuki. Napotkaliśmy też tu, jak na kilku innych inwestycjach, ale tu również napotkaliśmy pewne problemy. Odkryliśmy puste przestrzenie pod torowiskiem. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności to torowisko przez lata się nie zapadło, ale też odkryliśmy z kolei niezidentyfikowane okablowanie, które musieliśmy stosownie zabezpieczyć. Stąd dopiero w połowie września tutaj dopuścimy komunikację miejską do tego regularnego ruchu. Podobnie było na ulicy, na skrzyżowaniu Traguta Krasińskiego. Tam z kolei poza tym, że koordynowaliśmy te prace i je zaplanowaliśmy z kolegami z MPWiK, to odkryliśmy ludzkie szczątki, stąd konieczność współpracy z konserwatorem, aby we właściwy sposób zabezpieczyć to znalezisko. Na szczęście, tak jak mówię, nie spowodowało to jakby rozwleczenia tych prac i tego projektu. To zadanie również w połowie września się zakończy. Oczywiście będziemy kontynuowali tam prace wykończeniowe, ale nie będzie miało to wpływu już na ruch. Ulica Trzebnicka idzie swoim regularnym torem, to jest z kolei największe to zadanie. My je realizujemy w takich etapach kroczących. Obok torowiska również modernizujemy jezdnię i tutaj też jesteśmy dobrej myśli, jeżeli chodzi o termin zakończenia, czyli połowa września, dopuszczenia ruchu i swobodnej komunikacji. Także to są te trzy, czy jakby największe, które jeszcze trwają, ale które już naprawdę się kończą. No i z kolei jesień to już początek przygotowań do rewolucji, ale już kolejnego roku.
11: Stoimy między innymi obok tablicy elektronicznej, która nie do końca działa tak, jak powinna, i takich tablic jest w mieście ostatnio sporo. MPK zajmuje się tymi tablicami od jakiegoś czasu, testuje też nowe, ale jeśli chodzi o te istniejące, skąd ten fakt, że one nie działają w pełni, pokazują brak łączności albo jakieś dziwne szlaczki, i co w tym temacie jest robione?
10: No, takich najbardziej niewspółpracujących, delikatnie mówiąc, tablic mamy około 20 w całym mieście. To z takich niewspółpracujących, zupełnie niewspółpracujących. One w pierwszej kolejności będą w chwili obecnej naprawiane bądź wymieniane. Pierwsze to takie w newralgicznych miejscach, takich choćby tutaj koło Dworca Głównego czy przy placu Nowy Targ. No, myśmy też trochę się musieli tego procesu nauczyć. Myśmy celowo nie chcieli korzystać z podmiotów zewnętrznych tak od razu, mając swoje zasoby po stronie MPK, wykwalifikowaną kadrę i sprzęt. Chcieliśmy zobaczyć, czy będziemy potrafili sami wykonywać naprawy tych tablic, a jak nawet będziemy musieli się posiłkować podmiotem zewnętrznym, to jakie elementy jednak możemy sami zrobić, żeby optymalizować koszty. Pani redaktor zauważyła, że kilka tych tablic nie działa i rzeczywiście, ale one też wcześniej też nie działały, to umówmy się, to tutaj nie ma, to, że MPK przyjęło odpowiedzialność za te tablice, to nie ma wpływu na jakieś pogorszenie funkcjonowania tego systemu, natomiast chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób optymalny też dla budżetu miasta te tablice konserwować, jak je eksploatować. Przypominam, że cały czas trwają testy tablic, już mogę powiedzieć, że we wrześniu pojawi się kolejna tablica, tym razem od innego producenta. Mogę zdradzić, że będzie to Rondo Regana. To jest nie tylko nowy producent tablicy, ale też producent systemu, jednego z kilku, które mamy we Wrocławiu, do odpowiedzialnego za sterowanie tablicami, i będziemy dokładnie przechodzili tą samą ścieżkę jak do tej pory, sprawdzać, jak tablica się komunikuje, jak ten system funkcjonuje, czy możemy go usprawnić, czy możemy go udrożnić, czy możemy zdalnie sterować i przekazywać informacje w czasie rzeczywistym. Natomiast nie będę ukrywał, że dużymi krokami nadchodzi moment, kiedy będziemy podejmowali decyzję, co dalej, czy będziemy modernizowali obecny system, który mamy od kilkunastu już lat we Wrocławiu, czy w zakresie sterowania tablic, przekazywania informacji pasażerskiej będziemy decydowali się na zupełnie nowe rozwiązanie, tym samym też nowe tablice. Ja wiem, że być może wielu mieszkańcom wydaje się, że to jest okres długi tych testów, ale to musi być bardzo dobrze przemyślana decyzja, dlatego że to rozwiązanie zostanie po prostu z nami na lata i nie możemy jej podjąć tak pod wpływem emocji. To musi być dobrze przemyślane i my chcemy ten ruch zrobić dobrze, właśnie dobrze przemyśleć w taki świadomy sposób.
11: A co Państwu wyszło z tego rozpoznania? Czy pracownicy MPK, czy właśnie miasto w swoim zakresie jest w stanie je nadzorować i naprawiać ewentualnie?
10: Jak najbardziej tak. Więcej, bardzo dużo zgłoszeń, które dotyczyły tego, że dana tablica nie działa, braku łączności. Okazywało się, że nie tylko możemy usprawnić to szybciej, nie w przeciągu dni, tylko godzin albo kilkunastu wręcz minut. Dwa, nie musimy za to płacić bardzo wysokich stawek. To było niezbędne działanie, to mówię zupełnie szczerze, bo nie mając tej wiedzy, jak zarządzać, jak operować, jak eksploatować te tablice, siadając do stołu negocjacji z wykonawcą, który takie usługi mógłby świadczyć, zawsze byliśmy na straconej pozycji, dlatego że nie wiedzieliśmy, co licytujemy. Dzisiaj potrafimy te poszczególne czynności prac wycenić i dlatego możemy być też mądrzejsi, bo już z góry możemy założyć, że pewne rzeczy będziemy wykonywali właśnie sami, żeby reakcja na niedziałającą tablicę była jak najszybsza. Nam przede wszystkim, powtarzam to cały czas, zależy na tym, żeby pasażer stojąc na przystanku otrzymywał informacje w czasie rzeczywistym. Do tego ma służyć ta tablica. Nie chodzi o to, żeby wyświetlać tylko i wyłącznie rozkład jazdy, bo ten rozkład jest w tablicy. Czy ona będzie tak jak dzisiaj statyczna, czy elektroniczna, to jest melodia oczywiście przyszłości, ale chodzi o to, żeby ta tablica była interaktywna, żeby można było, siedząc za biurkiem, wysłać informacje na tablicę i żeby ta informacja mogła być dostrzeżona przez pasażera w czasie rzeczywistym.
11: Testowane tablice mogliście też już zauważyć na przystankach na placu Jana Pawła II i na ulicy Kwiskiej.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. Resztki z obiadu, fusy po kawie, ziemia z kwiatów, a nawet wersalka. Te wszystkie rzeczy lądują we wrocławskiej kanalizacji, choć oczywiście nie powinny. Czym to się potrafi skończyć i czego jeszcze nie powinniśmy wrzucać do toalety czy do zlewu? O tym teraz u nas.
5: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
12: Największym takim wyzwaniem dla nas są chusteczki nawilżane. Te chusteczki nawilżane, które przeznaczamy dla dzieci, albo też takie do demakijażu dla kobiet. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Często producenci na nich piszą, że te chusteczki są biodegradowalne. Owszem, są biodegradowalne, tylko potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się rozpuścić. Natomiast to, co my dzisiaj wrzucamy rano do kanalizacji, dopływa do naszej oczyszczalni ścieków po około paru godzinach, około południa już jest w oczyszczalni. To są substancje takie włókniste, które łączą się ze sobą w większe warkocze i te warkocze nawijają nam się na przykład na pompy w przepompowniach ścieków, co może doprowadzić nawet do zatrzymania takiej pompy. Zatrzymanie takiej pompy powoduje, że ścieki nie są tłoczone dalej w kierunku oczyszczalni ścieków, więc wtedy brygada musi przyjechać na miejsce, musi rozkręcić taką pompę. Jeśli na przykład tylko się owinęło, no to musi zdjąć ten materiał, który się owinął, ale niestety czasem uszkodzenie jest na tyle poważne, że trzeba taką pompę wymienić. No i tutaj, jeśli chodzi już o koszty takich wymiany, to tak naprawdę nie ma górnej granicy. To mogą być drobne naprawy, które wymagają po prostu interwencji naszej brygady i wtedy mówimy tylko o koszcie pracy naszych pracowników, ale też poważne elementy, które kosztują nawet wiele tysięcy złotych.
4: Mhm. Chusteczki, co jeszcze?
12: Drugim problemem jest olej. Olej, który codziennie wykorzystujemy w kuchni, który potem musimy się jakoś go pozbyć. I jak dobrze widzimy, jak zostawimy patelnię przez jakiś czas na kuchence, to po tam kilku godzinach, w zależności jaka jest temperatura, ten olej ze stanu ciekłego zmienia się w stan stały. I to samo dokładnie dzieje się w kanalizacji. Tworzą się ogromne zatory, które uniemożliwiają przepływ ścieków, dlatego ten olej, który wykorzystujemy w kuchni, najlepiej, żeby go zlać do słoika, butelki, odkładać na jakieś miejsce i wtedy, kiedy uzbieramy go już dużo, zawieźć do pszoka. Natomiast jeśli to chodzi o na przykład patelnię, to tą patelnię dobrze jest po prostu przetrzeć ręcznikiem papierowym, ręcznik papierowy wyrzucić do zmieszanych i wtedy mamy pewność, że te resztki oleju już nie wpłyną do kanalizacji. Generalnie, jeśli chodzi o kuchnię, to warto tutaj zastosować takie sitko w umywalce czy w zlewie, które powoduje, że te nieczystości, resztki jedzenia nie wpływają do kanalizacji, bo na przykład tak samo włosy. Włosy tak samo łączą się w dłuższe struktury. One są nierozpuszczalne w wodzie, więc niestety też mogą spowodować zator. I te zatory mogą występować w wielu miejscach na terenie Wrocławia. To może być tak, że zapcha się sieć, przepompownia, spowoduje jakieś uszkodzenie w oczyszczalni ścieków, ale tak samo to może być tak, że po prostu gdzieś u nas w domu już ten zator powstanie, a niestety jeśli ścieki nie będą miały gdzie odpłynąć, to po prostu w pewnym momencie wybiją.
4: Jeszcze są takie bardziej spektakularne, słynne już we Wrocławiu przykłady, jak kura.
12: Tak, ta kura to jest historia, można powiedzieć, że legenda, ale ona jest prawdziwa. Faktycznie pracownicy nasi zostali wezwani przez zarządcę do pomocy, bo już sobie zarządca nie radził z instalacją wewnętrzną, za którą przypomnę, że odpowiada właśnie zarządca nieruchomości. I w takim pionie kanalizacyjnym w jednym z bloków została znaleziona kura. Oczywiście kura już była martwa i to jakby wyjaśnię, że to nie było absolutnie żadne znęcanie się nad zwierzęciem. To raczej chodziło o to, że kura była traktowana jako produkt spożywczy. Pewnie miał być z niej przygotowany rosół, natomiast podejrzewamy, że po prostu zepsuła się na tyle szybko, że trzeba się było jakoś jej pozbyć. No i niestety tutaj mieszkaniec wybrał kanalizację.
4: Kura nie jest mała, ale też są jeszcze większe przykłady. Jak to możliwe, że kanapa czy wersalka trafia do kanalizacji?
12: Lokalizacja ma także takie miejsca, które wyglądają jak takie studzienki, to są włazy, kolektory. Do takich kolektorów można właśnie wtedy wrzucić znacznie większe rzeczy, ale tutaj przypominam, że jeśli chodzi o otwieranie studzienek kanalizacyjnych, do tego są uprawnieni tylko nasi pracownicy. Prosimy, żeby tego nie otwierać. Takie studzienki kanalizacyjne są też dużym potem zagrożeniem dla po prostu ludzi, szczególnie dzieci.
11: Wracając do mniejszych przykładów tego, co wrocławianie wrzucają do kanalizacji, jest takie przekonanie, że gdzie wyrzucić fusy od kawy albo liście herbaty do toalety.
12: No właśnie nie, bo takie rzeczy bardzo dobrze przyjmują rośliny, więc jeśli chodzi o fusy do kawy, to dobrze je zbierać i potem podlewać nimi rośliny, oczywiście rozcieńczone fusy z wodą, podlewać rośliny, które lubią kwaśną ziemię. Sama tak robię w domu i podlewam moje rododendrony w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie fusy z herbaty, to jest jak najbardziej odpad bio. Jeszcze bardzo ważny problem, odpady budowlane po remontach. Zdarza się, że znajdujemy jakiś gruz w sieci, to również nie powinno się tam znaleźć. Historia, kiedy w kanalizacji znalazł się beton. Niestety taki beton zastyga i on po prostu powoduje, że kanalizacja jest niedrożna. Tutaj sytuacja została szybko opanowana.
11: W centrum miasta?
12: W centrum miasta na ulicy Szewskiej. Niestety tutaj wykonawca twierdzi, że się pomylił, no ale taka historia skończyła się tym, że wykonawca był zobligowany do skucia betonu, który trafił do kanalizacji, a ze względu na to, że po takim skuciu kanalizacja mogła być uszkodzona, to został też zobowiązany do tego, żeby ten fragment wyremontować.
11: A jak częste są sytuacje, kiedy trzeba czyścić te rury właśnie z tego powodu, że jakieś zatory się tam pojawiają powodowane tym, co wrzucamy do kanalizacji?
12: Generalnie my mamy taki harmonogram działań na cały rok i tak czy inaczej rury są czyszczone, to jest wtedy taki duży pojazd, który podjeżdża, czasem nawet blokuje drogę, mieszkańcy się wtedy denerwują, ale to jest właśnie pojazd, który umożliwia nam czyszczenie kanalizacji. Do kanalizacji jest puszczana woda pod dużym ciśnieniem i w taki sposób mamy harmonogram, który jest realizowany rok do roku, żeby po prostu zatory minimalizować. Natomiast jeśli chodzi o przepompownie i o to właśnie, co się tam znajduje, to w samym 2025 roku takich interwencji było 295, kiedy musieli pracownicy podjechać do przepompowni, bo dostali sygnał, że coś się złego tam dzieje. Natomiast samego zatrzymania pomp, czyli takich już sytuacji naprawdę poważnych, było 76.
11: To sporo. No właśnie, takie rzeczy wyrzucane do kanalizacji, to nie tylko zatory, ale też dokarmianie szczurów, jak już wcześniej przed nagraniem rozmawiałyśmy.
12: No niestety tak. Tutaj mówię przede wszystkim o zlewie w kuchni, czyli jeśli tam trafiają resztki jedzenia, albo też po prostu do kanalizacji, nie wiem, wylewamy zupę, no to wszystko to jest darmowa stołówka dla szczurów. To są inteligentne zwierzęta i one jeśli widzą, że gdzieś jest jedzenie, to chętnie z niego korzystają, więc nieświadomie albo świadomie wtedy finansujemy darmowe pożywienie dla szczurów.
11: No właśnie, zwierzęta w kanalizacji to jest osobny temat, w którym pojawiają się na przykład węże.
12: Tak, to prawda. Historia też z Wrocławia. Jedna z pań znalazła u siebie w toalecie anakondę, ale mieszkanka była sprytna, zamknęła klapę od toalety, położyła coś ciężkiego, żeby ta anakonda nie mogła wyjść z toalety, no i następnie już odpowiedni patrol przyjechał i tą anakondą się zajął.
11: Mhm. Ale to jeden, rozumiem, taki przypadek na milion.
12: Raczej tak, raczej takich przypadków nie ma za wiele, natomiast oczywiście, że zdarzają się, jeśli takie zwierzę na przykład komuś ucieknie, albo też no, takie przykre historie, jeśli ktoś nieodpowiedzialnie bierze zwierzę i potem niestety chce go się w łatwy sposób pozbyć. To na przykład żółwie wodne, które trafiają do toalety. No też takie historie się zdarzały.
11: Mhm. Szanse na przeżycie?
12: Niewielkie oczywiście. No jeśli szybko jeszcze będzie wyłapany, to oczywiście można go oddać w odpowiednie ręce, gdzie się nim zajmą. Natomiast no jeśli trafi do oczyszczalni, to niestety spotka się z kratami cienkimi, gęstymi, gdzie po prostu zostanie razem z innymi odpadami zagarnięty na bok i tych odpadów to jest tyle, to są tony odpadów, że po prostu tam można przeoczyć takie zwierzę.
4: Przy temacie zwierząt jeszcze pozostaniemy i to właśnie takich, które we Wrocławiu żyją coraz bliżej nas.
5: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
13: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
11: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
13: Zgadza się, mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
11: Mhm. Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
13: to prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
4: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
13: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No, to jest pokarm.
4: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
13: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
4: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
13: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
4: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
13: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
4: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
13: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
4: Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
13: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
4: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
13: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
4: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
13: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
4: I co się wtedy dzieje z takimi zwierzętami?
13: No i wtedy są miejsca, w których jest dla nich rehabilitacja. To jest na przykład w ekostraży. No i tak długo, jak te zwierzęta potrzebują leczenia, tak tam są, a jeżeli możliwe jest wypuszczenie, no to wracają na wolność.
4: Co być może niektórych z Was zaskoczy, przyznaję, że mnie zaskoczyło, wrocławianie najczęściej dzwonią w sprawie ptaków, a dopiero w dalszej kolejności lisów, saren.
0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
1: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
14: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

jakieś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam trzy kroła. Główne danie nie przegryzka w

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, wtedy leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Melo Radio. Odkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: W Polsce przybywa rozwodów. Spada natomiast liczba zawieranych małżeństw. Rocznie rozpada się około 250 tysięcy małżeństw, a tych nowych jest mniej niż 200 tysięcy. Dlaczego pary się rozstają? Co jest największą zbrodnią dla związku?
2: Ty kretynko, ty jesteś nikim. Takie są dyskusje.
1: W programie Miasto Młodości moim gościem jest dziś dr Maciej Klimarczyk, psychiatra, seksuolog i pisarz. Beata Korzeniowska, zapraszam. Pan jest psychiatrą, seksuologiem, lekarzem, ale też autorem powieści kryminalnych. Dwóch książek, śpiewaczka, prokuratorka, polecam obie, prokuratorka bardzo politycznie na czasie. To jakby tak połączyć teraz te wszystkie rzeczy. To taka największa zbrodnia dla związku.
2: Największa zbrodnia dla związku to jest też indywidualne. No to ja powiem, że no zdrada jednak chyba. To jest taka zbrodnia, że hej, zdrada i nagle. Ale taka zbrodnia, która się tli, to jest brak szacunku. To jest taka trucizna, która się wlewa. Niedawno miałem kobietę, pacjentkę, która opowiadała, że mąż ją poniża. I jak się kłócą, no to on ją jeszcze bardziej poniża i potem wypomina to, że się kłócili i znów ją poniża. A ona przyszła, bo im się w seksie nie układa. No i jak ma im się układać w seksie, jak ją facet własny poniża? No i tutaj nie zaczynamy od terapii seksualnej, tylko od tej, żeby...
1: No, pożegnała ogóle, tego człowieka. Co?
2: No albo żeby on się zastanowił, no co dalej.
1: Teraz bardzo dużo mówi się o tych związkach z narcyzami i manipulantami. W ogóle ten temat osób o takim narcystycznym podejściu do życia jest bardzo na topie i chyba takie życie z narcyzem to też nie jest łatwe życie. A jeszcze życie po związku z narcyzem to dopiero jest.
2: No jest trudne, bo narcyzm to jest takie zaburzenie osobowości, gdzie osoba stawia siebie ponad wszystko, lekceważąc innych, manipulując innymi. Narcyzm i psychopatia łączą się ze sobą, są bardzo blisko te spektra. No więc to jest bardzo trudne, no jeżeli cały czas ten ktoś jest ponad. Tak? Był taki prezydent Stanów Zjednoczonych, który miał ewidentne cechy narcystyczne, ewidentne. No jest to trudna rzecz, dlatego że takiej osobie nie... To nie jest osoba, która się zgodzi ze zdaniem drugiej osoby, jeśli go nie podziela. Znaczy nie ma tu w ogóle pola dyskusji. Więcej głowę rozbijemy o mur, niż przekonamy kogoś do naszego zdania. No to trudne jest.
1: Z takim, który manipuluje, też nie jest łatwo wytrzymać, prawda? Bo on też będzie ustawiał wszystkich w domu.
2: Tak, łącznie z lekarzem.
1: Aha, też.
2: Też się zdarza, tak, że te manipulacje naprawdę sięgają... Ktoś w ogóle ma podskórnie, no, manipuluje, że manipulacja to znów są takie techniki, które osiąganie własnych celów takimi metodami, że nie wiadomo, że to ukrytymi, tak? Ja wiem zupełnie coś innego o pacjencie, przychodzi nagle ktoś z rodziny i zupełnie to jest inny człowiek, prawda? Tak mnie zmanipulował. To się zdarza, tak.
1: Powiedział pan o tych podskórnych problemach, to jeszcze są te toksyczne osoby, te, które tak nastrują.
2: No właśnie, no są osoby, które nastrują i co mamy zrobić? No musimy się przeciwstawiać tym truciznom. Czyli jeżeli jest trucizna, to nazwać, że to jest trucizna. Jeżeli jest manipulacja, to powiedzieć, ja sobie nie życzę manipulacji, nie manipuluj mną. Musimy zdemaskować tego typu zachowania. To często budzi agresję u tych osób, bo to nie jest tak, że nagle osoba z rysem psychopatycznym powie, wiesz, masz rację, ja manipuluję. Nie, powie, ty wariatko, ty kretynko, ty szmato. Ty jesteś nikim. To takie są dyskusje. No więc jest to bardzo trudne. Zatem jedyną szansą jest jakaś terapia dla tych osób, które też...
1: Oni nie chcą, no przecież...
2: Czasami chcą, jeżeli na przykład druga osoba powie, albo idziesz na terapię, albo odchodzę. To się zdarza, że przychodzą, ale też manipulują. Więc to jest taka orka na ugorze. Nie powiedziałbym, że rokowanie totalnie złe, ale naprawdę musi być jakiś powód dla tej osoby. On musi widzieć swój interes w tym, że rzeczywiście zaczyna nad tym pracować.
1: Zaczęliśmy o tych zbrodniach dla związku, przeszliśmy przez psychopatów i narcyzów.
2: Jak to w dobrym thrillerze.
1: Tak. No ale oni, dobra, no przychodzą na terapię. Z psychopatą na terapię to lepiej nie przychodzić. Lepiej jednak przyjść się samemu i terapię siebie przeprowadzić taką, żeby pożegnać psychopatę ze swojego życia. No, ale kiedy taka para, która z jakimiś problemami się mierzy, przychodzi na terapię, oni chcą dojść do porozumienia, oni chcą się dogadać. I w trakcie tej terapii wychodzi bardzo dużo spraw, które ich łączą, a czasami dzielą, których oni w sobie nie lubią, a nigdy wcześniej o tym nie powiedzieli.
2: Tak. No temu służy terapia. To jest jeszcze też ciekawe w terapii, no to, i to wszystko trzeba omówić. To wszystko trzeba omówić, to wszystko trzeba też zauważyć, jakie emocje w nas to budzi. Ale a propos terapii par, czasami zdarza się tak, że terapia ma ukryty cel u kogoś z małżonków czy z pary, że on albo ona przychodzi na terapię, bo żeby mieć święty spokój, żeby się rozstać, żeby powiedzieć, no zrobiliśmy terapię, się, no, się roz, już na, nara, tak? I ma wtedy czyste, to się też zdarza, więc to wszystko gdzieś tam wychodzi, albo no pacjentka mi powiedziała, że no zdradza męża, on zażądał terapii, akurat odwrotnie, bo to często i kobiety żądają, on zażądał terapii, bo im się nie układa, no i ona się zgodziła. No nie uda się ta terapia. Nie uda się, no bo przecież ona nie chce o tym mówić, więc będzie sobie udawać na tej terapii. To wyjdzie, że gdzieś tam nie pracuje, jakoś powierzchownie, no ale terapię odbyli i no jakiś ma swój cel. To nie jest też moja rola, żeby moralizować kogoś, jak pani robi, zdradza pani męża, nie wolno tego robić. Nie, ja się po prostu pytam, w czym ja mogę pomóc tej osobie. I okej, no zdradza męża, ja nie będę temu mężowi o tym mówił, bo to jest nieetyczne i to musi zostać między nami. No, ona ma jakieś swoje cele w tym związku.
1: A czasami jak oni tak sobie pogadają o tych swoich dobrych i złych stronach i nagle okazuje się, że oni jeszcze kilka miesięcy temu naprawdę chcieli spróbować uratować ten swój związek. No ale teraz, po tym jak ja usłyszałam, że jestem taka, taka, taka i on nie lubi tego i tego i tego, no to nie, to ja już nie chcę.
2: No,
1: zdarza się?
2: Zdarza się. Zdarza się, dlatego ja zawsze mówię, że terapia może się skończyć na przykład rozstaniem w zgodzie.
1: To ładne by było.
2: No, a to już jest coś, prawda? Bo tak to by walczyli jeszcze przez wiele lat, albo się rozstaniem w zgodzie. I to się zdarza. No tak wyszło, tak? No nie byli dla siebie, ale się rozstali w zgodzie dzięki terapii. No my byśmy tak chcieli, tak słuchacze pewnie, że terapia, no to żyli długo i szczęśliwie. No taki jest no, założenie, ale czasami jest, wychodzi zupełnie odwrotnie.
1: No to skoro tej terapii, czy jak czuję, że coś jest nie tak w moim związku, ale nie wiem, czy chcę już z tym mężczyzną pójść na takie spotkania ze specjalistą i pogadać. Mogę przyjść sama i sama próbować terapię siebie pod kątem tego związku przejść?

0: taka terapia własna, bo czasami ktoś właśnie przychodzi i my dochodzimy, że właśnie jest frustracja olbrzymia, albo że jest depresja, albo że no mogę tutaj różne rzeczy podawać i trzeba nad tym popracować. A jeżeli się to poprawi, to i będzie jakiś korzyść dla związku. Więc tak, oczywiście.
1: Ale potem może się okazać, że chcę namówić też tę drugą osobę, żeby też przyszła na taką terapię, żebyśmy coś razem zrobili. Ale on nie chce. I wtedy okazuje się, że jedna osoba nie będzie się zmieniać, a druga nad sobą pracuje. Czy taka para ma szansę przejść przez życie tak już do końca?
0: No ja zawsze mówię, siłą nie zaciągniesz. Na terapię siłą nie zaciągniesz. I no znów wszystko zależy. No czasami jest tak, że ta jedna osoba tak pracuje, ona zmienia się, widać, że pewne strategie nowe, lepiej sobie radzi w pracy, lepszą pracę zdobyła, jakoś, a ta druga tak w dół. I wtedy ta rozwijająca się mówi, kurczę, no, ten facet to nie jest dla mnie. Albo ta dziewczyna to nie jest dla mnie. To się zdarza czasami, że tak coraz bardziej się oddalają od siebie. Rolą lekarza nie jest mówienie, kto co ma robić w życiu. Więc ja nigdy nie mówię, tak, no proszę się rozstać, bo tutaj ja tak uważam. Nie, ja mówię, proszę się zastanowić, jakby no zważyć, co jest lepsze i tak dalej. Zastanowić się, nie robić pochopnych decyzji. Ale tak, tak się czasami zdarza i wtedy ta pacjentka czy ten pacjent mówi bye.
1: No właśnie, a propos rozstań. No rośnie liczba rozwodów w Polsce, ale też mocno spada liczba ślubów. Młodzi ludzie nie chcą ślubów.
0: To są zmiany obyczajowe, prawda? Od chyba od już wielu dekad obserwowane. Kiedyś stara panna, a jeszcze z dzieckiem, to co to było za prawda? Problem społeczny. Teraz kobieta wychowująca dziecko nie jest chyba żadnym problemem, mam nadzieję, dla nikogo. Kiedyś pamiętam, że to też młodzi ludzie mówili. To jeszcze mi jako lekarzowie, wie pan, no mam dziewczynę, mieszkam, ale babcia to w ogóle nie chce nas przyjmować w domu. No bo bez ślubu. No teraz jakoś nie kojarzę, żeby ktoś mówił takie relacje mi tu zdawał. Więc no zmienia się to. Jest przyzwolenie do tego, żeby ludzie żyli zgodnie z własnym przekonaniem. No i sobie żyją zgodnie z własnym przekonaniem.
1: Czy na pewno oboje żyją z tym właśnie swoim własnym przekonaniem? Bo być może jest tak, że no dobra, no żyjemy sobie razem bez ślubu, ale jednak ona ten pierścionek by chciała.
0: No dobrze by było, żeby oboje żyli tak jak uważają, prawda? Jeżeli ona chce ten pierścionek, no to fajnie, żeby to obgadali.
1: Bo dla niej to jest takie niezobowiązujące ciągle. No mamy kredyt wspólny.
0: No tak.
1: No ale to nie ślub.
0: No najgorsze jest to, jak ona myśli, że on się domyśli. To jest najgorsze, bo ja zawsze mówię, jeżeli pani myśli, że on się domyśli, to proszę jako pewnik, że on się nie domyśli. Mhm. I wtedy jakby ustalcie te pewne rzeczy. A nie, w drugą stronę też, no. Ale no znów część jakoś kobiet, no bo on się powinien domyśleć. Nie powinien się domyślić. Na pewno się nie domyśli, jeżeli takie założenie zrobisz, no to wtedy obgadacie temat i z tego wyjdzie jakaś wspólna decyzja. Najgorzej po prostu, jak nie rozmawiają ze sobą.
1: No tak, no właśnie. A potem jest rozwód, albo znajomi się rozwodzą, albo rodzice się rozwodzą, albo wkoło wszyscy się rozwodzą. To po co tym młodym ślub?
0: A to często jest, że ludzie nie rozmawiają ze sobą. I to, bo to nas tego nikt nie uczy.
1: No to dobrze, że mieliśmy teraz okazję porozmawiać.
0: Tak, i rozmawiajcie, drodzy państwo, ze sobą, jeśli macie, ale nie na zasadzie ataku. Nie podoba mi się to, że robisz. Nie podoba mi się to, że...
1: Ty zawsze
0: to. To nie, bo to wtedy jest od razu awantura, tylko chciałbym, fajnie by było, pomyślmy o tym, czyli na zasadzie proponowania rozwiązań, a nie winy.
1: Czyli nie mówić, bo ty zawsze do mnie mówisz tak brzydko i to mi się bardzo nie podoba. Tylko co? Zacząć od innej strony. Jest mi przykro.
0: Chciałabym, żebyś do mnie mówił tak. Ucieszyłabym. Kup mi kwiaty od czasu do czasu, prawda? To było takie super. I on... A, kurczę. Nigdy o tym nie myślałem. Bo ja zawsze mówię tak, kłócić się też trzeba umieć, bo nawet jeżeli się kłócą i są emocje, to nie kłóćmy się ty, bo ty zawsze, tylko bo ja jestem, jest mi przykro, gdy słyszałam, czy słyszałem to. Bo ja chciałabym... I wtedy ta kłótnia przebiega zupełnie inaczej, bo tak to tak się pokłócą, że później pogodzili się, ale w głowie zostało.
1: Mm-hmm. No dobra, to jak już jesteśmy przy tej kłótni, no to kłócą, te emocje sięgają zenitu. I co wtedy zrobić? Naprawdę krzyczeć na siebie przez kilka godzin, czy jednak powiedzieć stop, pas, przerwa, wychodzimy każdy w inną stronę, wrócimy do tego, jak będzie spokojniej?
0: To drugie, tak. Stop, pas, przerwa. Mm-hmm. Tak, no bo im większe emocje, tym mniejsza

0: wartość merytoryczna tej dyskusji.
1: No także to się przerzucamy tą
0: Przerzucamy się, tak, a potem, no mówię, jeszcze jak się wygada, że a ty zawsze to, to czasami pacjent mówi, wie pan co, ona mi 3 lata temu powiedziała, że to, i on to pamięta.
1: Ach, ja też pamiętam, co on powiedział.
0: No właśnie. No, no właśnie, a jakby powiedziała, że ja chcę, żebyś ty to zrobił, czy żebyś mnie od czasu do czasu zabrał, nie wiem, na tańce, no to on, okej, to jest zupełnie inna kłótnia wtedy.
1: A tak, idą wyzwiska, wypominanie jeden drugiemu, a najgorsze, co się może zdarzyć, to to, że gdzieś za rogiem siedzi dziecko i tego wszystkiego słucha.
0: No tak, i co wtedy dziecko będzie robić? Powielać schemat, czyli dziecko za 10 lat, za 15 lat, jak już będzie dojrzałe, będzie robić dokładnie to samo.
1: Też będzie krzyczeć i wyzywać.
0: Tak.
1: I nie będzie chciał.
0: Ty zawsze, ty zawsze, ty zawsze.
1: A kto bardziej zepsuje takie dziecko? Mama czy tata? Kobieta czy mężczyzna?
0: Nie ma tutaj odpowiedzi na to pytanie. To jest bardzo indywidualne, to zależy od traumy i od tego, z kim dziecko jest bardziej związane. Także tu uchylam się od odpowiedzi na to pytanie.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dobrze, że nas mimo wszystko z uśmiechem i z takim dużym poczuciem humoru przebiega.
0: Bo trzeba rozmawiać.
1: Ale w gabinecie też tak to wygląda? Nie, czasami jest dużo łez pewnie.
0: Jest dużo łez, ale ja się czasami staram wprowadzić pewien dystans, bo wtedy łatwiej się rozmawia. Tak jak nam się dosyć łatwo rozmawiało, mam nadzieję, przynajmniej
1: bardzo.
0: Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. A jakbyśmy te miny takie grobowe porobili cały czas i tak o tych traumach rozmawiali, to wtedy naprawdę jest to trudniej. I dlatego też, drodzy państwo, między sobą też tak rozmawiacie, że czasem naprawdę trochę się trzeba uśmiechać.
1: No to uśmiechamy się. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A moim gościem był psychiatra i seksuolog dr Maciej Klimarczyk.
2: Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Kto nigdy nie przyszedł zmęczony do pracy, ręka w górę, prawda? Każdemu może się zdarzyć. Nie przez pana noc, bo w głowie kłębią się jakieś myśli albo no, wciągnęły nas seriale i kiedy spojrzeliśmy na zegarek, tak naprawdę trzeba było się już przebierać, ubierać i wychodzić do pracy. A potem w pracy patrzą krzywo i myślą sobie, aha, nieźle zabalował. Tak patrzą też na te osoby, które zarywają noce, ale tylko dlatego, że po prostu nie są w stanie zasnąć. Pracownicy z tej młodej grupy pracowników, 25-34 lata, najczęściej odczuwają zmęczenie w pracy. Częściej niż wszystkie inne grupy wiekowe skarżą się na zmęczenie psychiczne w pracy, na zmęczenie fizyczne w pracy. Najczęściej narzekają osoby w wieku od 18 do 24 lat. Najczęstszymi przyczynami zmęczenia wśród młodych pracowników do 34 roku życia są monotonia w pracy, powtarzalność, zbyt duża ilość zadań i obowiązków, a także nadmierny stres. Tak wynika z badania Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy. Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2024. Zmęczony jak Polak w pracy. Przyczyny, skutki i konsekwencje. To dokładny tytuł całego badania. To jest program Miasto Młodości. Będziemy dziś rozmawiać o tym zmęczeniu w pracy, o wypaleniu zawodowym. Beata Korzeniowska, zapraszam. A moim gościem jest dziś psychiatra, dr Maciej Klimarczyk. Kiedy zaproponowałam panu kolejne spotkanie, pan od razu powiedział, możemy porozmawiać o wypaleniu zawodowym. Ale myśląc o 30 czy 40 latkach, trudno chyba mówić o wypaleniu zawodowym. No to ktoś, kto te 30 lat w jednej firmie przepracował, tak jak nasi rodzice, po 40 parę w jednej firmie, to oni mogli być wypaleni. A ci młodzi? Już? Tak szybko?
0: No właśnie tak było kiedyś. Teraz natomiast coraz więcej ludzi młodych zgłasza się do mnie po pomoc. I gdy z nimi rozmawiam, wychodzi temat wypalenia zawodowego, który był jedną z przyczyn zgłoszenia się, bo pacjent może się zgłosić z powodu innego powodu, z powodu depresji.
1: No ale wypalenie zawodowe w wieku 30 lat, kiedy ten, no przecież bardzo młody jeszcze człowiek, pracuje od lat 5, no to on już zdążył się zmęczyć tą pracą, naprawdę?
0: Pracuje od lat 5, ale jak pracuje?
1: Trochę inaczej niż ci starsi, tak?
0: Zupełnie inaczej. Ilość bodźców, ilość informacji, jakie teraz musimy przetwarzać obecnie, no wzrasta logarytmicznie, prawda? I czasami jest tak, że ten młody człowiek pracuje od 5 lat, ale on pracuje 24 godziny na dobę. I tu nie przesadzam. Z paroma godzinami na sen, który i tak jest przerywany, bo budzi go telefon.
1: I co się musi zdarzyć, żeby on jednak stwierdził, potrzebuje pomocy?
0: Albo się musi zdarzyć katastrofa, czyli na przykład depresja, na przykład rozpad związku, coś takiego, co pacjent no, uznaje jako katastrofa i to jest główna przyczyna zgłoszenia się do lekarza czy do terapeuty, albo musi się zdarzyć jakiś oświeci go, posłucha naszej audycji, poczyta, stwierdzi sam, że faktycznie moje życie zmierza w złym kierunku, ja muszę coś zrobić.
1: No to gdzie są te czerwone lampki, które powinny się zapalić w takim razie?
0: One na początku tak się tlą, no bo każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy ilość bodźców, informacji, to jak ja je przetwarzam, tak jak radzę sobie swoimi emocjami, które najczęściej są negatywne jednak, bo my na bodźce te w mediach społecznościowych reagujemy niepokojem, napięciem, chęcią, że ja chcę więcej lajków mieć i więcej followersów, prawda? A nie niespełnieniem. Że ta ilość bodźców, uwaga, ona już przekracza moje możliwości kompensacyjne, ja się już źle czuję. I to jest takie to tlenie się światełka, to, że ja odbieram każdy telefon, to, że jestem w czasach, wypoczywam, ale odbieram ten telefon, bo od razu wiem, że niepokój czuję. Więc to już jest taka pierwsza lampka. Natomiast ona najczęściej nie jest zauważana. I to później się toczy, kolejny rok mija, kolejny. I tych lampek jest coraz więcej. I ja bym powiedział, że człowiek jest w takim potrzasku, tak jakby i madło się zaciskało. Taki syndrom, mamy to chyba wszyscy mieliśmy. No ja wiem, co to znaczy. Syndrom takiej nocy niedzielnej, że wieczoru niedzielnego, prawda? Ja nie mówię, że to jest wypalenie, nie. Ale to jest ten sygnał, że stres mam jakiś na myśl, o co jutro będzie. No i jeżeli ten stres się nasila, już nie w sobotę, ale już cały weekend nie wypocząłem, czy nie wypoczęłam, a potem już w ogóle nie potrafię wypoczywać, to już jest kolejna czerwona lampka. Halo, halo.
1: No bo jak wypoczywać, skoro pracuję 24 godziny na dobę?
0: Prawda? Nie da się.
1: Nie da się.
0: Nie da się. A jak ja na przykład pytam pacjentów, zabiera pan, pani telefon służbowy, czy może jeden nawet mają telefon na wakacje? No tak, no bo muszę, bo mi szef każe, ja muszę maile sprawdzać. No to już nie jest wypoczynek. To już nawet jeden mail, nawet myśl ta sama, że ja gdzieś tam muszę czuwać nad tym, co się dzieje, już do widzenia. To już wypoczynek jest żaden.
1: To nie zabierasz tego telefonu, a jeśli szef tego od nas oczekuje?
0: No to jest złym szefem.
1: O.
0: No to jest złym szefem, bo tu jest dotykamy kolejnego problemu, czyli jakość zarządzania. Osoby, które zarządzają zespołem, one powinny mieć świadomość, kompetencje. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne zarządzać zespołem. Nie wystarczy dyplom MBA czy jakiś inny, tylko naprawdę trzeba mieć takie kompetencje, pewną empatię. No bo jeżeli szef, no to co to za szef? Jeżeli on chce wycisnąć tego pracownika, no to wydaje mi się, i nie tylko chyba mi, że zmniejsza efektywność swojego zespołu. Do mnie trafiają tacy pacjenci, proszę sobie wyobrazić, którzy rozpadł się zespół z powodu zmiany szefostwa. Była jakaś grupa, na przykład handlowców, i zmienił się szef. I wszyscy są na L4 o. z tych handlowców. Mhm. No to co, jak to świadczy o tym szefie, prawda? A to nie jest pojedynczy, że to jednego takiego miałem pacjenta. Czasami ja już wiem, co się gdzie dzieje na mieście, czy gdzieś w okolicy, bo ci pacjenci się zgłaszają, oni mówią to samo właśnie na temat złego zarządzania.
1: No ja myślę, że o tych złych szefach to jest temat na kolejny temat.
0: Na kolejną audycję.
1: Tak, ale wróćmy do tych młodych osób, które dzisiaj czują się już wypalone zawodowo, no bo zgłasza się w takim razie taka osoba do pana. No i jak wygląda ten proces uzdrawiania?
0: Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym, to jest potrzebna zmiana. Bez tego ani rusz.
1: Zmiana pracy?
0: Zmiana jakakolwiek. Może niekoniecznie. Pracy to już jest taka najgrubsza, ale czasami też konieczna. Natomiast zmiana jakakolwiek, zmiana stylu życia. Właśnie zmiana, nie zabieram tego telefonu. Właśnie zmiana, że zmieniam ilość godzin pracy, że jeżdżę na urlop, że zapisuję się na siłownię, na basen. Zaczynamy od tych mniejszych zmian, bo oczywiście najłatwiej, no zmień pan pracę, zmień pani pracę, natomiast no to jest najtrudniejsza rzecz. Ale bez zmiany my nie ruszymy. I zastanawiamy się w realiach tego pacjenta, co on może zmienić. I tu jest taki paradoks, bo przecież to, co, że ja powiem, że trzeba odpoczywać, no to Ameryki nie odkryję. Myślę, że nasi słuchacze nie będą zszokowani tą informacją. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak ja rozmawiam z pacjentami, to naprawdę większość z tych wypalonych, oni nie odpoczywają. albo mówią, że ja nie mam czasu, albo że to strata czasu, to jest najgorsze. No wie pan, odpoczynek to ja mam takie poczucie straty czasu, że ja marnuję czas. No i tu od tego zaczynamy, czyli zabrać się nie, przereorganizuj swoje myślenie najpierw, że odpoczynek jest tak samo ważny jak praca, bo bez tego nic nie będzie.
1: No ale to jest bardzo trudne.
0: O, oczywiście. Nauczenie się odpoczywania to jest jedna z trudniejszych w ogóle zadań, bo my to wynosimy z dzieciństwa często. Lekcje odrobione, wszystko zrobione. I to dziecko jest takie właśnie wychowywane w kierunku takiego kultu pracy. Z jednej strony to dobrze, ale jeżeli nie ma poczucia, że rekreacja jest tak samo ważna, no to nauczenie się tego nie jest wcale proste, ale jest potrzebne.
1: Ale pomyślałam, że kolejne zagrożenie może tutaj napotkać taką osobę, która leczy się z tego swojego wypalenia zawodowego, bo on po tych 24 godzinach w pracy teraz ma odpoczywać, zająć się czymś innym, no to weźmy na to siłownia. I on wtedy będzie spędzać 5 godzin dziennie, codziennie i będzie wyciskać te ciężary.
0: Czyli ze skrajności w skrajność. No, no właśnie, we wszystkim jest potrzebny umiar, prawda? I to jest, i to właśnie czasami jest potrzebny dla pacjenta taki feedback właśnie, czy w terapii, czy w coachingu, czy w gabinecie psychiatry, że no właśnie, poszukaj, a ja dam ci feedback osoby obcej, osoby niezaangażowanej emocjonalnie w twoje życie, bo taka jest moja rola, która widzi coś, czego nie widzisz ty. No i jak ludzie zaczynają próbować faktycznie, i to jest fajne, jak na przykład pacjent przychodzi i mówi, wie pan co, rozmawialiśmy o tym wypoczynku i jest listopad albo grudzień i ja pojechałem sobie na 2 tygodnie na Kanary. No i to było cudowne. No znów Ameryki nie odkryliśmy, ale ten pacjent nigdy tak wcześniej nie myślał. I pojechał i ma organizm mu wynagrodził. Ja zawsze mówię, organizm mam wynagrodzić takie zachowania.
1: I on może później wrócić do tej swojej pracy, w której przed chwilą było mu źle, bo chciał więcej i więcej i więcej. On może wrócić i już być takim pracownikiem, który 8 godzin, potem telefon służbowy do torebki albo zostawić gdzieś na parapecie.
0: No to zależy, jakie są w tej pracy realia, układy. No bo jeżeli powodem jest właśnie szef, czy mobbing, czy szklany sufit, no to trzeba też rozwiązywać to. Czyli ten odpoczynek jest taką pierwszą rzeczą. Czasami, jeśli faktycznie są takie osoby, które przesadziły, nie mają życia prywatnego, nie odpoczywają właśnie z tymi telefonami cały czas, to tak, to już zaczyna działać i to też ludzie mi mówią. Zacząłem o siebie dbać, chodzę na basen,
1: weekend spędziłem. Nie nałogowo, nie na 5 godzin.
0: Nie nałogowo. Umiar to jest najważniejszy we wszystkim, również w odpoczywaniu i się czuję lepiej. I to jest ten cel. Banalne niby można było powiedzieć, ale czasami trzeba pracy, żeby człowiek to zrozumiał, bo on tego nie wyniósł albo w ogóle zaniedbał. Natomiast czasami są różne inne, poważniejsze problemy, no jakieś relacje, skonfliktowanie, właśnie szef się zmienił, czy stale był taki, który wymaga zbyt wiele, albo zarządza przez strach. To jest takie typowe w Polsce, dosyć częste, czyli zarządzanie przez zastraszenie tego pracownika i wtedy on będzie chodził jak w zegarku. No nie będzie chodził jak w zegarku. Mhm.
1: Czyli teraz każdy pracownik, bez względu na to, czy pracuje lat 5, 10 czy 25, powinien się zastanowić, kiedy ostatni raz odpoczywał, czy przypadkiem nie cierpi już na jakieś takie wypalenie zawodowe. A jeśli cierpi, to co może być tego powodem? Czy ja, czy jednak mój szef?
0: Tak. Czy ja, czy mój szef, czy właśnie zespół. Tych powodów, my musimy najpierw poszukać powodu, bo od tego zależy właśnie ta zmiana, o której wcześniej mówiłem.
1: W programie Miasto Młodości z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem rozmawiamy dziś o wypaleniu zawodowym i nieumiejętności odpoczywania wśród młodych pracowników. Okazuje się, że to właśnie w tej najmłodszej grupie wiekowej, 25-34 lata, pracownicy najbardziej skarżą się na zmęczenie psychiczne i fizyczne w pracy. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Koalicja Bezpieczni w Pracy. I w tym badaniu młodzi pracownicy pytani o to, które z działań podejmowanych przez pracodawcę mogą być najefektywniejsze w walce ze zmęczeniem pracowników, wskazali przede wszystkim na potrzebę równomiernego rozdzielania obowiązków i unikania przeciwdziałania obciążania pracowników zbyt dużą ilością pracy. Tak wskazało 78% pytanych pracowników. Ci wskazywali również, że przydałyby się dodatkowe przerwy w pracy. Wśród poszczególnych grup wiekowych największe różnice można zauważyć m.in. przy dostępie do usług psychologicznych, które cieszą się ogromnym poparciem wśród pracowników między 18 a 24 rokiem życia. Pracodawcy powinni zastanowić się więc, w jaki sposób dopasowywać tempo i ilość pracy do poziomu doświadczenia, ale też możliwości pracownika, który adoptuje się do środowiska zawodowego, a także zapewnić mu zgodne z potrzebami wsparcie. No właśnie wsparcie psychologiczne. I tak jak już wcześniej powiedział mój gość, psychoterapeuta, do którego coraz częściej zgłaszają się właśnie młodzi pracownicy, wypaleni zawodowo po kilku latach pracy, bo nie potrafią odpoczywać, bo nie potrafią wyjść z pracy i wyłączyć służbowej komórki, nie potrafią w weekend wyłączyć służbowej komórki, na wakacje zabierają ze sobą laptopa, bo może szef napisać jakiegoś maila i trzeba będzie szybko popracować. I właśnie ta grupa wiekowa coraz chętniej i coraz częściej zgłasza się po pomoc do psychoterapeutów. A jak wygląda pomoc takiemu przepracowanemu pracownikowi? No jak już słyszeliśmy, przede wszystkim trzeba nauczyć się odpoczywać, wyłączać ten telefon na weekend, bo kiedy odłożymy te elektroniczne zabawki na bok, zapomnimy na moment o pracy, wtedy będzie można skupić się na tym, co jest najbliżej nas, spędzić trochę czasu z bliskimi i wypoczętym, zrelaksowanym w poniedziałek wrócić do pracy. Tego dobrego odpoczywania życzę. Beata Korzeniowska.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8.